0: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
1: Dzisiaj porozmawiamy inaczej o chirurgii onkologicznej. Inaczej, czyli zrozumiałym językiem, a to za sprawą lekarza, który poza sztuką operowania opanował sztukę grania i pisania, a do tego świetnie radzi sobie w social mediach. Poza tym pojawi się temat sztucznej inteligencji i ciekawej pracy naukowej prowadzonej w Gdańsku. Edyta Stańczyk, witam gdańszczan i gdańszczanki, pomorzan i pomorzanki.
0: Co jest grane w Trójmieście?
1: Edyta Stańczyk z tej strony, a ze mną dr Paweł Kabata, chirurg, onkolog z Kopernikusa, z mama Centrum Wojewódzkiego Centrum Onkologii, ale również pisarz, również muzyk i pasjonat zdrowego stylu życia, o czym za chwilę oczywiście porozmawiamy. W social mediach możecie Państwo znaleźć mojego gościa na profilu Chirurg Paweł o chirurgii inaczej. Inaczej, czyli jak, panie doktorze?
2: Inaczej. inaczej, czyli bez tego wszystkiego, co jest złe, albo inaczej, starając się eliminować to wszystko, co jest złe, co jest niewłaściwe. Ja od samego początku to zawsze powtarzałem prowadzenie tego konta. Starałem się nieść taki pozytywny przekaz dotyczący medycyny w Polsce, bo tych przekazów bardzo złych naokoło jest mnóstwo i każdy z nas je znajdzie. I z trudem szukać tych dobrych. A wbrew pozorom medycyna ma więcej w sobie dobrego, też ta polska, niż złego.
1: I właśnie w taki pozytywny, ale myślę też taki w miarę prosty sposób docieranie, no chociażby do pacjentek, bo nie tylko do studentów medycyny, żeby im wytłumaczyć pewne kwestie, czasami uspokoić, prawda?
2: Tak, to jest to, co od zawsze taki dostawaliśmy odzew, czy ja, czy inni koledzy, którzy tego typu konta prowadzili, to, że my schodzimy z tego naszego medycznego nieba, gdzie tam na tej chmurce jesteśmy wygodnie usadowieni i my zawsze schodziliśmy na ziemię, tak brzydko mówiąc, tam, gdzie są ludzie i mówiliśmy do ludzi po polsku, a nie po medycznemu, co też ma duże znaczenie.
1: No, zdecydowanie tak. Panie doktorze, a ma pan teraz ciągle czas na social media? Regularne wpisy, czy coraz ich mniej w związku z dużą ilością pracy?
2: Praca to jest jedno. Drugie jest to, że no, kariera w każdej formie popularności, nazwijmy to, ma pewien określony czas trwania. I ja się troszeczkę śmieję, że Beatles tylko 5 lat byli na scenie i no gdzieś ta działalność, ona ewoluuje. Na pewno nie jest tak intensywna, jak była kiedyś, ale też i moje podejście do tego wszystkiego jest troszeczkę inne. Staram się tak już troszeczkę normalniej do tego podchodzić. Natomiast tak, to angażuje bardzo dużo. Nawet jeżeli nie popełniamy regularnych wpisów, to tak czy inaczej ten odzew od osób obserwujących, czy taki stały kontakt zajmuje bardzo dużo czasu w ciągu dnia. I trzeba to pogodzić z operacjami, z naszym normalnym życiem.
1: Ale tak sobie myślę, że dużo inspiracji, także warto zaglądać na te social media. Tak, dokładnie. Zapraszamy serdecznie. I tak jeszcze przy okazji, jak już sobie rozmawiamy o tych wszystkich pobocznych działaniach, jak tam książka druga powstaje?
2: W głowie póki co.
1: W głowie póki co cały czas.
2: No niestety czeka. Ja mam kilka innych rzeczy, które już sam sobie obiecałem, że najpierw rozprawię się z nimi, takimi zawodowymi, a później skupię się na ewentualnie kolejnej książce. Pomysł jest, koncepcja jest, ale czasu ciągle trochę brak.
1: Ja tylko dodam, że gdyby ktoś był zainteresowany właśnie, to na rynku dostępna jest chyba
2: jeszcze jest dostępna,
1: książka,
2: tak. Jeszcze
1: o chirurgii inaczej,
2: prawda? Tak się nazywa.
1: Powracając do tych wszystkich ciekawych rzeczy, które już się zadziały, dziać się będą w tym nowym roku u nas w Gdańsku, to myślę, że warto powiedzieć, bo dzisiaj dużo mówi się o IA, o inteligencji sztucznej, o tym, jak ona pomaga, chociażby w medycynie, jak wchodzi w medycynę. No, ale tak naprawdę bez świetnych specjalistów i sztuczna inteligencja i najlepszy sprzęt nie pomogą. Dlatego ważne jest takie ciągle dokształcanie się, prawda? I pan doktor wie to najlepiej.
2: No, ja tak kiedyś powiedziałem, nie pamiętam z kim rozmawiałem, ale kiedyś powiedziałem, że moje życie takie zawodowe skończy się wtedy, kiedy przestanę się rozwijać. Ja nie cierpię stać w miejscu. Teraz obserwując te niecałe 20 lat pracy, już widzę, jak wiele rzeczy się pozmieniało i w jak różnych kierunkach, które kompletnie 20 lat temu, kończąc medycynę, nie spodziewałem się, że skończę w tym miejscu. Ale są to kierunki, które odkrywamy na nowo i gdzieś tam obecnie jestem na takim etapie, że posiąwszy pewien warsztat, mogę go szlifować i coraz trudniejsze rzeczy próbować robić. No ja obecnie mam szczęście pracować w ośrodku, który jest ośrodkiem niewielkim kubatorowo, ale dużym, jeśli chodzi o wolumen pacjentek. My jesteśmy największym ośrodkiem w województwie, jeśli chodzi o wolumen, w ogóle Copernicus. Czekamy na statystyki z 2024 roku, ale no wiemy, że tych pacjentek było dużo w skali województwa, które były leczone w Copernicusie, bo to jest i Wojewódzkie Centrum Onkologii i to jest też oddział chirurgii Szpitala Zaspa, który jest takim naszym roślejszym bratem, jeśli chodzi o kubaturę. Natomiast cały nasz zespół przeniesiony z kliniki chirurgii onkologicznej, już niestety nieistniejącej, w Kopernikusie się odnalazł, a przynajmniej większość tego zespołu. My jako zespół idziemy cały czas do przodu i mamy to szczęście, że pracujemy w takim miejscu, które nam umożliwia rozwój i umożliwia wdrażanie nowych technik. Także aktualnie rozwijamy się w kolejnych technikach rekonstrukcji piersi po mastektomii. W rekonstrukcji piersi w przypadku takich dużych, rozległych operacji oszczędzających. No i mamy jeszcze kolejne plany.
1: Właśnie o tych planach. Najpierw może uda nam się podsumować troszeczkę ten miniony rok, bo gdyby tak chcieć podsumować, to ile tych operacji wykonaliście panowie na sali, jeśli chodzi o chirurgię onkologiczną?
2: My u nas w ośrodku, w małym sześciołóżkowym ośrodku, wykonaliśmy około 800 operacji piersiowych z zespołem w sumie czteroosobowym. Także bardzo dużo tych operacji się dzieje. My operujemy raka piersi właściwie 5 dni w tygodniu i to jest praktycznie tylko i wyłącznie rak piersi, który ma operujemy. Także mamy bardzo dobrze wyszkolony zespół, też z dużym doświadczeniem, tak to się chirurgicznie mówi, z nabitą ręką.
1: A jaki będzie ten rok? Będzie więcej tych pacjentek? Jakby statystyki na to wskazują i NFZ-y pozwalają?
2: Tak, statystyki pokazują, że idziemy do przodu, że mamy coraz więcej tych pacjentek.
1: Coraz więcej dlatego, że rak piersi takie żniwo sieje?
2: W ogóle samego raka piersi też jest więcej. I to jest w skali kraju więcej. Kiedyś mówiło się o 18 tysiącach mniej więcej nowych zachorowań rocznie. Obecnie to jest na poziomie 23-24, tak mówią statystyki Narodowego Funduszu, więc tego raka piersi jest więcej. No i też myślę, że jakość ośrodka mimo wszystko powoduje. Mamy coraz więcej pacjentek, które przyjeżdżają w ogóle spoza naszego województwa, co w pewien sposób jest też pewnie pokłosiem tego, że ja teraz na jakiś czas jestem w Warszawie i pacjentki w Warszawie konsultuję. Natomiast rzeczywiście mamy coraz więcej pacjentek. Też jest coś takiego, że pacjentki są coraz bardziej obecnie świadome i same szukają. Więc jeżeli my na przykład wykonujemy całkiem sporo operacji profilaktycznych mastektomii u pacjentek z mutacją, czy z wysokim ryzykiem zachorowania na raka piersi. I to jest taka grupa pacjentek, które świadomie szukają ośrodka, nie mają w sobie zgody na to, żeby czekać, na przykład pojawi się informacja, że mamy 3-letni okres oczekiwania na operację, to pacjentka mówi, okej, to ja sobie znajdę taki ośrodek, gdzie tą operację będę miała szybciej, nawet jeżeli będę musiała tam dojechać.
1: Z drugiej strony właśnie, czy zwiększa się ilość tych kobiet, które uczestniczą w badaniach profilaktycznych?
2: To znaczy, powiem tak, ja na potrzeby jednej prezentacji w tym roku ściągnąłem dane z Narodowego Funduszu Zdrowia, te oficjalne, które są dostępne odnośnie profilaktyki. No zachwytu nie ma, tak
1: ciągle
2: można
1: nie
2: by
1: ma.
2: Powiedzieć, bo tam średnia wyszła, ja liczyłem średnią, ona wyszła na poziomie około tam 30%, ale to jest średnia, bo jak się spojrzy na dwa końce tej skali, to oczywiście pojedyncze miejsca w kraju miały zgłaszalność na badania profilaktyczne na poziomie 50-60%, ale niestety były też takie miejsca, gdzie ta zgłaszalność jest na poziomie 2%. Tam chyba najniższe to było 2,3%. No to jest skandalicznie niska zgłaszalność. To jest właściwie zgłaszalność, która jest jakimś tłem.
1: No to taka smutna informacja, prawda? Ale też taki bodziec może dla tych pań, które bały się do tej pory, żeby
2: oczywiście
1: się nie bać.
2: To znaczy, no my zawsze powtarzamy, że tego nie należy się bać, bo na obecnym poziomie rozwoju wiedzy o raku piersi, możliwości raka piersi, absolutnie my jesteśmy praktycznie na każdym etapie raka piersi. każdego rodzaju raka piersi, jesteśmy w stanie coś zaproponować. Badania profilaktyczne naprawdę są w stanie tylko i wyłącznie pomóc. Nie ma się co ich bać, bo choroby nie unikniemy.
1: Ja przypomnę, że moim i Państwa gościem był dr Paweł Kabata, chirurg, onkolog. Bardzo dziękuję, panie doktorze.
2: Bardzo dziękuję.
0: Tydzień w Trójmieście.
3: Dwie osoby zostały zatrzymane w śledztwie dotyczącym korupcji w Gdańskim Urzędzie Miasta. Jedna z nich to pracownik zarządu dróg podejrzany o umożliwianie bezprzetargowego zakupu działek. Druga to deweloper, który urzędnikowi łapówkę wręczył. Sprawa, jak donosi nasz reporter Paweł Radzewicz, jest rozwojowa.
4: Śledztwo dotyczy małej miejskiej działki, która miała stać się dojazdem do większego terenu, na którym deweloper przygotowywał inwestycje, mówi prokurator Mariusz Marciniak.
5: Istotą tego zagadnienia było to, żeby została zbyta bez przetargu temu konkretnemu deweloperowi.
4: Sprzedaż z wolnej ręki miał umożliwić urzędnik za jedyne 25 tysięcy złotych łapówki. Agenci CBA zatrzymali obu panów chwilę po przekazaniu pieniędzy w filmowej niemal scenerii stacji benzynowej.
5: Pan urzędnik na spotkanie przyjechał samochodem Maserati. My mamy informację o tym, że pan urzędnik prawdopodobnie nie pierwszy raz załatwiał sprzedaż działki.
4: Dlatego prokuratura apeluje, jeśli ktoś dawał łapówki za załatwienie działki w Gdańsku, lepiej by sam zgłosił się na policję.
5: Ustawodawca zapewnia bezkarność takiej osobie. Kieruje jasny apel o zgłaszanie się uczestników tego przestępczego procederu, zanim my zgłosimy się do nich.
4: Urzędnikowi i deweloperowi grozi po 8 lat więzienia. Z Gdańska Paweł Radzewicz.
3: Związkowcy Solidarności złożyli do Urzędu Miasta w Gdańsku wniosek o postawienie 6-kondygnacyjnego hotelu z salą bankietową. Ma stanąć pomiędzy salą BHP a historyczną bramą stoczni. Zgodę wydał im pod koniec rządów PiS konserwator zabytków.
6: Mieliśmy przekonanie, że będzie ona wykorzystywana raczej do jakiejś wystawy dodatkowej przestrzeni, która wokół sali BHP będzie budowała narrację. Dzisiaj się okazuje, że tak naprawdę chodzi o przepływ finansowy.
3: Mówił wiceprezydent Gdańska Piotr Grzelak. W Sopocie powstała nowa jednostka miejska Sopockie Nieruchomości Komunalne. Zajmuje się administrowaniem i zarządzaniem gminnymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, pracowniami artystycznymi, garażami i miejscami postojowymi. Siedziba instytucji mieści się przy ulicy 3 Maja. Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała bezterminową umowę o współpracy z Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku. Kontrakt ma gwarantować państwowemu koncernowi priorytetowy dostęp do unikatowych laboratoriów badawczych, mówi jego prezes Jan Dobiński.
7: Bardzo mocno rozwinięte laboratoria środowiskowe, odporności ogniowych, drgań, akustyki. Naprawdę jedyny taki ośrodek badawczy w Polsce.
3: Najpilniejszym zadaniem w ramach nowej umowy będą testy związane z programem budowy fregat Miecznik dla Marynarki Wojennej. Aż 8 nowych statków do specjalnych misji na naszych akwenach powstaje właśnie dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, mówi szef jednostki Sebastian Kluska.
8: Nowe statki Sary 2000 będą miały moduł karetki wewnątrz. Pacjent będzie na takich samych noszach jak w ambulansie, będzie miał możliwość podawania leków, kroplówek.
3: Pierwsze 3 nowe statki SAR rozpoczną służbę w tym roku w Trzebieży, Łebie i Władysławowie. Kolejne będą pracować m.in. na Zalewie Wiślanym. Przy szkole podstawowej numer 1 w Sopocie powstało obserwatorium astronomiczne. Obiekt ma służyć uczniom, mieszkańcom i miłośnikom kosmosu jako miejsce obserwacji nieba, warsztatów, zajęć edukacyjnych i wydarzeń popularno-naukowych. Na dachu szkoły stanęła profesjonalna kopuła astronomiczna, w której umieszczono stały teleskop optyczny. Do dyspozycji odwiedzających są także teleskop słoneczny i zaawansowane astrokamery. Budowa obserwatorium wraz z wyposażeniem kosztowała 1,5 miliona złotych. Linia 666 wraca na Hel. 3 lata temu PKS Gdynia zlikwidował połączenie o tym numerze po krytyce środowisk katolickich, ale numer został przejęty przez nowego przewoźnika. Flixbus chce na Hel wozić tą linią podróżnych przez całą Polskę. Autobus z Krakowa do Helu ma kursować raz dziennie od początku wakacji.
1: Podsumowanie ważnych informacji z Trójmiasta i Pomorza. I Iwona Wyciślok.
0: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99 i 2 FM. Tydzień w Trójmieście.
1: To było niecodzienne doświadczenie. To, czego spróbowałam na warsztatach łączących świat logopedii i świat nurkowania bezdechowego, to było świadome pokonywanie własnych słabości. Edyta Steńczyk z tej strony. Jak często zastanawiacie się, jak działają mięśnie języka, warg czy krtani? Prawie w ogóle, prawda? A nurek bezdechowy musi wyrównywać ciśnienie pod wodą i świadomie wykorzystywać nie tylko mięśnie oddechowe. Bardzo dziękuję za to doświadczenie organizatorom, neurologopedce dr Annie Walencik-Topiłko i panu Maciejowi Drżałowi, międzynarodowemu trenerowi freedivingu. Dziękuję również uczestnikom warsztatów, które odbyły się w Sopotece, za podzielenie się swoimi wrażeniami. Jakie wrażenia na gorąco? Czy się podobało?
9: Bardzo mi się podobało. Wychwyciłem najprawdopodobniej to, co powodowało nawet takie urazy podczas nurkowania, bo miałem 2 razy kwotok z zatok. Wydaje się, że problemem jest właśnie podniebienie miękkie, którego nie do końca jestem w stanie kontrolować, tak? Jego oddzielenie jamy ustnej od po prostu nosowej i wydaje mi się, że to po prostu u mnie jednocześnie przepływa to powietrze i stąd moje problemy. Także bardzo mi się podobało.
1: Na pozór proste ćwiczenia z użyciem balonika, kartki zwykłej, że one uświadamiają nam nasze niedoskonałości.
9: Tak jest, tak jest. Po prostu, no tak mogą, pomagają zdiagnozować coś, co nie do końca działa, nie? Nurkowanie zawsze jakoś tam było obecne w moim życiu, bardziej nieświadomie, w sensie po prostu nurkowałem.
10: Nie? Bez sprzętu.
9: Bez sprzętu, ale tak freediving typowo od 5 lat gdzieś tak.
11: Nie napotkałem żadnych problemów z wyrównywaniem ciśnienia, bo to było nurkowanie raczej płytkie, bo to do około 12-15 metrów, a przyszedłem tak z ciekawości zobaczyć, co mają Państwo do zaoferowania tutaj. O ile większość informacji nie była dla mnie nowa, o tyle same ćwiczenia, samo wprowadzanie, samo uzyskiwanie świadomości nad posiadanymi mięśniami, to jest bardzo fajne, to jest chyba najfajniejsza rzecz.
1: Pozwolę sobie pogratulować takiego pomysłu, takiego mariażu, połączenia logopedii z freedivingiem. Tak naprawdę ważne jest to, co my robimy z naszymi artykulatorami, jak się okazuje, i czy mamy ich świadomość w ogóle.
12: Anna Walencik-Topiłko. Dzień dobry, witam Państwa. Tak, zdecydowanie tak, tylko tak, artykulatory to my z ramienia logopedii ciągle tak nazywamy, no bo rzeczywiście służą nam do tworzenia dźwięków mowy, więc artykulator. Natomiast tu zupełnie inaczej patrzymy na te same grupy mięśni i te same organy, narządy, części ciała ludzkiego, które tym razem niekoniecznie mają nam służyć do mówienia, ale właśnie do przytrzymania oddechu, do zrobienia bezdechu, do wyrównania ciśnienia wtedy, kiedy, nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale za chwilę kolejny mówca, czyli współorganizator i główny też pomysłodawca tego kursu się odezwie, to proszę pamiętać, że to jest głos człowieka, który schodzi na 74 metry pod powierzchnię wody bez żadnej maszynerii, bez niczego, po prostu tak. Więc no właśnie, wracając do tego wątku naszego organizmu, są to te grupy mięśniowe, te same, które pozwalają nam też robić takie dziwne, czasami niesamowicie oryginalne, niesamowicie powiedziałabym, poza, przepraszam Maćku, zdrowym rozsądkiem wręcz wybiegające poza niego różne czynności. Tak, można usprawnić, można się im przyjrzeć, można zbudować świadomość i próbujemy właśnie taką płaszczyznę tutaj wspólną między nurkowaniem bezdechowym, swobodnym, a logopedią tworzyć.
1: Na pozór proste ćwiczenia z użyciem balonika, tak? No, stanowiły duże wyzwanie.
13: Maciek Drżał. Dzień dobry. Tak, wyrównywanie ciśnienia, bo taki jest cel tego naszego warsztatu, jest niejako wiedzą tajemną we freedivingu. Niewiele widać, co my robimy wyrównując ciśnienie, a funkcjonuje bardzo dużo fałszywych koncepcji, pomysłów i brak jest samoświadomości wśród nurków w bardzo dużej mierze. Dlatego, kiedy z Anią wpadliśmy na ten pomysł zorganizowania tych warsztatów, okazało się, że dzięki fantastycznej wiedzy, logopedii, doświadczeniu jesteśmy w stanie zaproponować nowe ćwiczenia i zbudować większą samoświadomość narządów, którymi operujemy podczas wyrównywania ciśnienia. Także mam nadzieję, że to spotka się i poskutkuje większymi sukcesami wśród nurków w pokonywaniu głębokości.
1: Wiele ciekawych zjawisk fizycznych zachodzi, kiedy my zaczynamy się zanurzać, a im głębiej, tym bardziej to ciśnienie rośnie, tak?
13: No tak, kiedy zanurzamy się, ciśnienie rośnie i my musimy to ciśnienie wyrównać, ciśnienie, które napiera na nasz bębenek słuchowy. Do tego musimy wyrównać ciśnienie, dysponując coraz mniejszą ilością tego powietrza, ponieważ objętość gazu maleje wraz z zanurzeniem.
1: A gdzie tutaj w okolicach Trójmiasta spotykacie się najczęściej? Bo to jest mała kameralna grupa tych, którzy odważyli się zanurkować bez osprzętu. To są różne miejsca? Jeziora, zatoka, może otwarte?
13: No, głównie trenujemy w basenach i baseny są miejscami, w których możemy się spotkać. Organizujemy cotygodniowe treningi, a kiedy przychodzi sezon letni, zaczynamy nurkować w wodach otwartych, korzystamy z jezior, bo mamy kilka czystych jezior w okolicy i z zatoki. No, przez cały rok dostępny jest także najgłębszy basen w Europie, Deep Spot. On położony jest może nie tak blisko, ale w centralnej Polsce, w Mszczonowie, ma głębokość 45 metrów, także tam już naprawdę wiele tych aspektów ekwalizacyjnych można przećwiczyć.
1: Aniu, a ty już miałaś okazję spróbować?
12: Nurkować? Nie. O ironio, ja się boję wody, proszę państwa, i może dlatego tym chętniej się przyglądam z zachwytem wielkim osobom, które potrafią tak piękne rzeczy wyprawiać w wodzie. I to jest naprawdę piękne i fenomen. Natomiast myślę, że to czasami tak jest, że na przykład jeżeli ktoś ma lęk wysokości, to może przecież kogoś innego uczyć wielu rzeczy, które pomogą mu na przykład zdobywać najwyższe szczyty. Tak jak znamy też z naszego środowiska, no para naszego, bo z emisji głosu przecież wśród trenerów emisji głosu są takie osoby, które na przykład kształcą świetnych wokalistów, a same nie śpiewają. Więc ja się pocieszam tym. Nie nurkowałam, ale z zazdrością patrzyłam.
1: Pierwsza część warsztatów, które poprowadziliście, będzie jeszcze druga. A są w planach jakieś spotkania basenowe na przykład?
13: Tak, w międzyczasie nurkujemy też na basenach, ale jednak teraz, kiedy zrobiło się ciepło, woda się powoli nagrzewa, będziemy korzystali z wód otwartych głównie. Starali się wykorzystać te umiejętności, które nabraliśmy podczas trenowania w sezonie zimowym w basenach, żeby wykorzystać w nurkowaniu na głębokość w wodach otwartych.
1: Wszyscy uczestnicy wzięli sobie do serca to, jak ćwiczyć podniebienie miękkie, jak układać wargi, co robić z krytanią, tak?
12: Tak, tak. To są te elementy, które w bardzo oczywiście dużych szczegółach też za chwilę będziemy i już trenujemy i będziemy trenować i podsuwamy tutaj do treningów uczestnikom. Natomiast to wymaga czasu. To nie jest tak, że po jednym spotkaniu dwóch czy trzech nawet będziemy spodziewać się jakiejś spektakularnej zmiany. Absolutnie nie. Ale to tak jak już Maciej wcześniej powiedział, automatyzacja jest tym końcowym ogniwem. To tak jak też u nas w działaniach logopedycznych. Wprowadzamy, najpierw się przyglądamy, wprowadzamy świadomość, ćwiczenia, treningi, powtórki i dopiero potem umiejętność zbudowana.
1: Druga część tego spotkania, tych warsztatów, one są otwarte dla każdego, kto chciałby przyjść?
13: To są otwarte, darmowe warsztaty. Zapraszamy wszystkich chętnych i zainteresowanych. Osoby nurkujące już, które spotkały jakieś problemy z wyrównywaniem ciśnienia, miały do tej pory doświadczenie, ale nie są w stanie zidentyfikować tych problemów. Osoby, które jeszcze nie zaczęły, też zapraszamy. Sam wiem ze swojego doświadczenia, że na swojej drodze miałem też wiele momentów i głębokości, na których się zatrzymywałem. Nie mogłem pokonać pewnej głębokości, bo nie byłem w stanie zidentyfikować problemu. Zajmowało to więcej czasu. Wówczas była mniejsza, mniej dostępna ilość wiedzy. Dzisiaj internet kipi od wiedzy, ale jak wszyscy wiemy, jakość tej wiedzy jest często wątpliwa. To, co tutaj z Anią proponujemy, to są takie metody weryfikacji, które elementy mają deficyty, nad którymi elementami mamy deficyt w kontroli i co pozwoli uczestnikom określić, dobrać ćwiczenia lepiej i pokonać te bariery. Nurkowałem ze sprzętem, z butlą. Zacząłem, jak miałem 19 lat, pierwszy raz nurkowałem ze sprzętem i któregoś razu nurkowałem ze sprzętem w pięknym miejscu, w Blue Hole'u, w Dahabie, kultowe miejsce dla wszystkich nurków sprzętowych i freediverów. I tam zabrał mnie mój kolega, z którym mieliśmy tworzyć parę nurkową, być buddy tak zwanym. Ja zobaczyłem freediverów i w zasadzie, kiedy wyszedłem z tego nurkowania, mój kolega zapytał mnie, jak ci się podobało nurkowanie, jak poszło. Powiedziałem, że no, nurkowanie fajne, ale czy widział tych freediverów, bo jak ich zobaczyłem, jak pięknie się poruszają się w wodzie, z jaką lekkością zanurzają się, wynurzają i jaki emanuje od nich spokój, no stwierdziłem, że chcę to robić i no i wtedy ostatni raz nurkowałem ze sprzętem.
12: Dzisiaj razem z Maćkiem, wprowadzając te elementy logopedii do nurkowania swobodnego, to otwieramy pierwsze drzwi, ale mam nadzieję, że za chwilę otwieramy też drugie drzwi, czyli wprowadzenie elementów nurkowania swobodnego rodzinnego do logopedii. Tam, gdzie my możemy teraz zbudować taką płaszczyznę pomocy przy pomocy tych bardzo ciekawych, intrygujących ćwiczeń oddechowych, które mają wysiłkowo w pewien sposób działać na organizm. Być może bardzo fajnie można je będzie też przetransponować do tego, do takich sytuacji, gdzie na przykład budujemy albo odbudowujemy sprawność oddechową u pacjentów. I to jest też bardzo ciekawa opcja. Ba, potem jeszcze kolejny krok to wykorzystanie tego, tej wiedzy, tej umiejętności, tych elementów do oddechu czynnego, aktywnego, który z kolei wykorzystujemy przy mówieniu. Więc tak otwiera się nam tutaj wiele różnych ciekawych komnat, które do tej pory były totalnie chyba tajemnicą. Może dzięki chociaż trochę nam będą mniej tajemnicze. Zobaczymy.
1: Pomysłodawcy kursu o wyrównywaniu ciśnienia w nurkowaniu bezdechowym dr Anna Walencik-Topiłko i Maciej Dryżał, międzynarodowy trener i instruktor freedivingu.
0: Co jest grane w Trójmieście?
1: Słyszeliście Państwo o kampanii społecznej Gdańska Koperta Życia?
10: Na lodówkę jest magnes, to jest informacja dla naszych ratowników medycznych, gdy wchodzą do domu, że w tym miejscu znajdą wszystkie informacje.
1: Za chwilę porozmawiam na ten temat z moim gościem. Zdrowie gdańszczan, tych najmłodszych, ale też tych starszych, to oczywiście temat chętnie przeze mnie podejmowany na naszej radiowej antenie. Gdańska Koperta Życia.
10: Kampania społeczna Gdańska Koperta Życia to jest kampania, która ma na celu trwałą zmianę postaw społecznych dotyczących odpowiedzialności za własne zdrowie oraz promocję, co bardzo ważne, prawidłowego gromadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej i informacji o zdrowiu, bo jak wiemy, w sytuacji takiego nagłego zagrożenia zdrowia ten czas jest bardzo istotny. W tej kopercie są zapisane najważniejsze informacje o naszych chorobach, ale chorobach ważnych, jak nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, jakiś stan po zawale czy stan po udarze. Ważne informacje dotyczące leków, które przyjmujemy, ale też leków takich jak neurologiczne, kardiologiczne, przeciwcukrzycowe, po to, żeby ratownik, gdy do nas dotrze, nie podał nam tego samego leku albo, co gorzej, leku, który może wejść w interakcję z lekami, które przyjmujemy.
1: Wszystkie ważne informacje tak. Dotyczące naszego zdrowia. Myślę, że grupa krwi też byłoby dobrze,
10: na
1: gdyby
10: pewno,
1: tam
10: na
1: się znalazła.
10: Tak.
1: Chowamy do tej koperty, wsadzamy kopertę do lodówki.
10: Tak. Na lodówkę jest magnes, to jest informacja dla naszych ratowników medycznych, gdy wchodzą do domu, że w tym miejscu znajdą wszystkie informacje i natychmiast mają je pod ręką, tak? Jakiś też wypis ze szpitala ostatni, takie najistotniejsze i to czasami naprawdę może uratować życie.
1: I wspomniałam na początku, że właśnie prowadzicie Państwo cały szereg różnych działań, również kierowanych dla najmłodszych, dla dzieci, dla młodzieży. I to dzisiaj też jest bardzo ważne, no bo jak odciągnąć tego młodego człowieka od komputera, panie Piotrze?
14: Jak najbardziej. Naszym takim flagowym, moim programem jako koordynatora jest Fit Klasa, czyli to jest program, który zamienił gimnastykę korekcyjną, która do tej pory funkcjonowała przez kilkadziesiąt lat w Polsce, w Gdańsku. I ta Fit Klasa była taką odpowiedzią na potrzeby właśnie bieżące, że tej za mało jest aktywności w tym nowym pokoleniu, a gimnastyka korekcyjna korygowała postawy i różne tam deficyty tego typu, a się okazało, że tak naprawdę potrzebujemy po prostu więcej aktywności takiej ogólnorozwojowej. I ta Fit Klasa jest właśnie taką odpowiedzią na potrzeby bieżące tego pokolenia i pilnujemy właśnie, żeby nauczycieli w ramach projektu Fit Klasy w poszczególnych szkołach, we wszystkich szkołach w Gdańsku, kładli nacisk na aktywność do zmęczenia, a na aktywność korekcyjną. Bo żyjemy troszkę w takich czasach, że bardzo chcemy prowadzić życie komfortowo. I to dotyczy już rodziców, dotyczy dziadków, dotyczy też dzieci. A w ten sposób sobie wyświadczamy niedźwiedzią przysługę, bo im mniej jesteśmy aktywni fizycznie, tym więcej chorób się do nas przykleja i różnych schorzeń. Więc bardzo kładziemy nacisk w tym programie na to, żeby uczyć dzieci tego, że trzeba się zmęczyć.
1: Pani Małgorzata Kaśmierczak i pan Piotr Paszkowski z Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień. Bardzo dziękuję.
10: Zapraszamy.
0: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99 i 2 FM. Tydzień w Trójmieście.
15: Audycja poradnicza.
1: Ja dzisiaj spotykam się ze specjalistami od nosa, właściwie od psiego nosa. I to, że nazywacie się Grupa Nos, oczywiście też nie jest przypadkowe, bo właściwie dzięki wam wiele osób, właścicieli psów, może się nauczyć, jak fajnie spędzić czas ze swoim czworonogiem, prawda?
16: Dokładnie tak, psi nos jest niesamowity. Takie może porównanie tutaj podam, że jeśli my jesteśmy w stanie wysuć na przykład łyżkę cukru w herbacie czy kawie, to jest w stanie wysuć łyżkę cukru w powierzchni mniej więcej dwóch basenów olimpijskich, więc te możliwości są naprawdę niesamowite. Pies doskonale umie węszyć, my w zasadzie musimy się nauczyć, jak zrobić, żeby węszył to, co my chcemy, tak? Jakiegoś innego człowieka, czy tam dowolny zapach, który mu podamy, więc my musimy nauczyć psa, żeby podążył za zapachem, który my oczekujemy, że będzie za nim podążał.
1: No tak, w służbach psi nos jest wykorzystywany oczywiście do poszukiwania ludzi, to się fantastycznie sprawdza również na Pomorzu, ale nas najbardziej kręci to, że nasz pies znajdzie nam na przykład zgubione klucze, prawda, albo inne przedmioty, które notorycznie gdzieś tam gubimy.
16: Dokładnie tak, no my też mamy taki kurs online, niedługo będziemy ruszać z kolejną edycją szukania zguby. Opracowaliśmy taki program, mniej więcej 6-tygodniowy, jak nauczyć psiaka, że jeśli zgubimy klucze, czy nasze dziecko zgubi jakąś tam swoją zabawkę w wysokiej trawie, to piesek bez problemu będzie w stanie to odnaleźć, jeśli się przełożymy do treningu.
1: Bo okazuje się, że właściwie te 2 lata pandemii też się do czegoś przysłużyły mimo wszystko, że nauczyły nas wielu rzeczy, na przykład jak zorganizować online kurs tropienia, tak, psiego.
16: Tak, tak, no bo i szukania przedmiotów, bo tropienia ciężko wziąć od tego człowieka, którego będziemy tropić, tak, ale jakieś szukania przedmiotów. Na usworku, no takie coś jak najbardziej można nauczyć online, przesyłając instruktorowi filmiki, żeby ocenił, co robimy dobrze, co źle, co można poprawić, co zrobić lepiej, a co jest idealnie.
1: Dzisiaj z tobą jest...
17: Mam na imię Ilona Zielińska. Pod okiem Pawła uczę swojego psa tropienia. Tak jak tutaj też rozmawialiśmy o zgubie, Wesley też jest już oczywiście po zgubie. Nie ukrywam, że 3 razy w życiu mi się to przydało, zgubić telefon z nią na spacerze gdzieś na jakimś polu, ewentualnie jakieś klucze też w parku, jak byłyśmy. Także naprawdę kurs bardzo przydatny, praktyczny przede wszystkim. I przydaje się bardzo, naprawdę, polecam.
1: Jak to się stało, że w ogóle trafiłaś na grupę, zmotywowałaś się, żeby z psiakiem porobić coś więcej?
17: To był generalnie przypadek, że trafiłyśmy akurat do Pawła. Któregoś dnia po prostu szukałam pomysłu, jakby tu zmęczyć mojego szalonego psa, gdzie już nic nie pomagało. I akurat wyświetlił mi się kurs weekendowego tropienia w grupie NOS. Więc stwierdziłam, że dlaczego nie, zadzwonię, zapytam, bo mój pies miał akurat wtedy dopiero 5 roku. Więc mówię, zapytam, czy w ogóle mogę z tak młodym psem. Okazało się, że tak. No i przyjechałyśmy na ten pierwszy weekend. Ku mojemu zdziwieniu okazało się, że Bessie odnalazła się w tym świetnie. Jakby w ogóle do tego została stworzona. Ja nawet zapytałam, mówię, co ja mam zrobić, żeby powiedzieć temu psu, co ja od niego chcę. Nie, nic nie rób, ona będzie wiedziała. No i okazało się, że faktycznie wiedziała. I tak też zostałyśmy już dosyć długo. Nawet zostałyśmy przyjęte do oficjalnej grupy po tym weekendzie, więc chyba poszło dobrze. No odnośnie motywacji, tak jak mówiłam, chodziło głównie o zmęczenie psa, ponieważ już jej nie wystarczało jej zmęczenie fizyczne. Potrzebowała jednak czegoś innego, a tropienie praca nosem strasznie męczy. Ja pamiętam, jak to pięknie wyglądało, jak ona po pierwszym weekendzie spała cały dzień, jak wróciłyśmy. To było piękne po prostu.
1: Ja myślę, że ta informacja ucieszy wielu właścicieli właśnie takich energetycznych piesków, bo często jest tak, że my po prostu kupujemy psa nie zastanawiając się, tak, czy on nie będzie miał większego poziomu energii niż my sami. I często na przykład dojrzali ludzie albo starsi ludzie kupują teriery nadaktywne, prawda? I okazuje się, że to jest dobry sposób na to, żeby je zmęczyć.
17: Tak, to jest genialny sposób moim zdaniem, ale też to jest fajny pomysł na spędzenie poranka akurat w tym wypadku z psem i taki pożyteczny, można powiedzieć, nie? Super.
1: Lasy, pola, w różne miejsca?
16: Idziemy w różne miejsca, czasem trenujemy też twarde nawierzchnie, czyli gdzieś w mieście na przykład. Ponieważ pies tropiący musi sprawdzić się zarówno w takich terenach leśnych, jak i na nawierzchniach twardych. Twarde są trochę trudniejsze, ale moimi krokami idziemy do przodu. Ja też tak jako ciekawostkę powiem, że pies na przykład w ciągu sekundy robi od 5 do 12 wdechów, żeby nawet, dlatego też tak to bardzo mocno męczy psa. I jeśli robi ślad na przykład, który ma kilkaset metrów, to naprawdę po takim śladzie idzie sobie smacznie spać na parę godzin, więc to jest też dla niego takie męczące. męczące mocno. No trenujemy tak zarówno w lasach, jak i gdzieś tam w parkach, w terenach miejskich, żeby nauczyć psa pracy jakby w każdych warunkach, kompleksowo, tak można powiedzieć.
1: Taka w ogóle naturalna potrzeba psa, nie? Że on chodzi i węszy, także właściwie to, co, o czym mówiliście, daj psu szansę, on sam będzie wiedział, o co chodzi, no to się chyba też stąd bierze, prawda?
16: Jeśli chodzi o szukanie takiej zguby, no to zaczynamy od tego, po pierwsze są to najpierw pracujemy na swoim zapachu, pokazujemy psu jakąś swoją rzecz, gdzieś tam to odkładamy, no i jeśli pies podejdzie do tej rzeczy, no to jakoś w jakiś różny sposób go nagradzamy, to w zależności od psa trzeba nagrodę dopasować, tak jeden piesek woli jakieś tam, nie wiem, nagrodę jedzeniową, drugi piłeczkę, trzeci jeszcze coś innego. Zaczynamy robić z pieskiem oznaczanie, także jak podejdzie do tej rzeczy, to oczekujemy, że na przykład, żeby przy niej albo się położył, albo żeby usiadł, żeby jakoś nam wskazał, że tu gdzieś jest ta rzecz, no i wtedy otrzymuje nagrodę. No, nieco później, po kilku tygodniach nauki przechodzimy do zguby obcego człowieka, tak żeby był w stanie znaleźć nie tylko naszą rzecz, ale też na przykład naszego dziecka, partnera, czy kogokolwiek, no kogo powącha, tak? Powącha tą osobę i potem znajdzie zgubioną przez nią rzecz.
1: Faktycznie to było takie łatwe, jak brzmi, czy wcale niekoniecznie?
17: Czy to było ciekawe? Na pewno na początku, tym bardziej, że właśnie tak jak Paweł wspomniał, to była zguba online, więc nikt nie stał obok mnie na przykład i nie mówił mi, że tutaj robię coś źle, tutaj nie, tylko właśnie jeszcze te filmiki, ale może dla nas to jest na początku dosyć skomplikowane, jak mamy to psu wytłumaczyć, ale jak już za pierwszym razem nam się uda mu to wytłumaczyć, to już mu jednak idzie naprawdę super, tak zaskakująco, że on nadal jak mu się coś tam zmieni, to on i tak wie, co on ma zrobić, on ma znaleźć tą rzecz i daje sobie świetnie radę.
1: Bo on wie, że zawsze gdzieś tam będzie ta fajna nagroda, nie? Na końcu.
16: No dokładnie tak, no, pracuje na jakąś tam super nagrodę, więc też ma dużą motywację, dlatego też no, musimy się zastanowić, która nagroda będzie dla naszego psiaka największą motywacją, bo każdy pies lubi co innego, każdy jest inny i no, trzeba dopasować też nagrodę dla psiaka.
1: Oczywiście my nie będziemy dzisiaj zdradzać wszystkich tajników, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zachęcić Państwa do tego, żeby spróbować, odważyć się, popracować, pobawić ze swoim psem. Okazuje się, że to jest naprawdę bardzo fascynujące, też jakby zbliża nas fajnie, tworzy te relacje człowiek, pies, prawda?
16: Dokładnie. My też co kilka miesięcy właśnie organizujemy takie weekendy z tropieniem dla każdego. Taki weekend w piątek robimy teorię, albo w formie stacjonarnej, jeśli pozwalają, no to tutaj covidowe restrykcje, albo w formie online. No i następnie w sobotę, niedziela spotykamy się gdzieś w terenie leśnym, pracujemy sobie ze swoimi psiakami. No i jeśli ktoś jest chętny, z każdego takiego weekendu zbieramy kilka osób, z którymi pracujemy intensywnie przez 4 miesiące, ucząc różnych rzeczy związanych z tropieniem, czy to praca na twardych nawierzchniach, czy leśnych i tak dalej. Po 4 miesiącach zbieramy ludzi z różnych kursów, wydajemy ich do takiej jednej grupy naszej facebookowej, żeby nawzajem sobie trenowali i my też staramy się 1-2 razy w miesiącu z takimi absolwentami trenować, żeby też to nie było tak, że pracujemy ciągle na tych samych zapachach, więc na jednych zapachach pracujemy mniej więcej 4 miesiące w jednej grupie, a potem już się jakby mieszamy. Też tutaj z jakichś rzeczy, no to na pewno tropimy w lesie, przestrzegamy, żeby też się ubrać w długi rękaw, ponieważ, no wiadomo, kleszcze, tego typu rzeczy. Raz nam się zdarzyło dawno temu, że ktoś przyszedł w małych obcasach, no to raczej nie jest taki ubiór, ponieważ no, chodzimy po krzakach, czasem gdzieś po drzewach, w różnych miejscach chowamy tych pozorantów, więc też no, bywa śmiesznie, no ale zawsze pracowicie.
1: Odpowiednio się ubrać, o tym należy pamiętać. Zabrać ze sobą psa, tak? I dobre nastawienie to jest bardzo ważne. Jakieś egzaminy później są, tak? Po iluś tam kursach?
16: No tak, my akurat organizujemy takie egzaminy utworzone przez tropieniumużytkowe.pl. Tam są takie Poland Mountraining, kilka poziomów. Dwa pierwsze poziomy można zrobić w

0: Systematyczność, ponieważ często jest tak, że ktoś bardzo chce, ale na przykład po kilku miesiącach okazuje się, no, że to nie to, ponieważ też, no, jeśli ktoś oczekuje wtropienia fajerwerków, tak jak w Agility czy w czymś, że będziemy biegać, krzyczeć za psem, żeby tutaj ten, no to tropienie jest bardziej spokojne. To też niektórzy, kiedy zderzą się z tym, co jest tropieniem, to na przykład po paru miesiącach stwierdzą, że to jednak nie dla mnie, a wolę coś bardziej takiego dynamicznego, jak Agility, jak jakieś tam inne konkurencje. No i też odchodzi po prostu winny ten. No, tropienie jest dużo bardziej spokojne. Takich fajerwerków może nie ma, jak w innych sportach, biegania, krzyczenia. To bardziej też ufamy psu. Pies jakby prowadzi nas po śledzie, a nie my psa po torze.
1: Macie psy, ale nie macie pomysłu na to, jak spędzać z nimi czas. Dzisiaj coś na to poradzę, a to za sprawą mojego gościa, bo jest ze mną i z wami Paweł Krugiełka z grupy NOS.
2: Aktywnie w Trójmieście.
0: Powiedzmy, po takim kursie, który trwa 4 miesiące, no, pies będzie w stanie przejść tak około 200-300 metrowy ślad człowieka, no, z odłożeniem około 40-minutowym, godzinnym. To tak 4 miesiące, żeby to osiągnąć. No a później, jeśli ktoś chce kontynuować, to możemy dodać jakieś twarde nawierzchnie, szukanie w mieście, no i wiele, wiele innych tam atrakcji.
1: Czy to jest tak, że osoby z waszej grupy uczestniczą w poszukiwaniu osób zaginionych?
0: No niestety, jeśli chodzi o psy tropiące, to tutaj policja ma jakby wyłączność na takie profesjonalne poszukiwania, ale uczestniczymy we wszelkiego rodzaju jakichś imprezach, konkursach, czy też eventach organizowanych przez, czy to związki kinologiczne, czy jakieś cywilne grupy.
1: Mhm, czyli macie taką możliwość, żeby się między sobą uczyć, wymieniać doświadczeniami.
0: Dokładnie tak. Też jeździmy na seminaria, nie tylko prowadzone przez polskich prelegentów, ale też zagranicznych, ponieważ tam też mają inne metody pracy, no i warto się rozwijać.
1: A jak to jest w praktyce? Czy zdarzyło się już, że te psy na przykład, no, jakby przełożyły tę swoją praktykę na coś, co bardzo ucieszyło właściciela?
0: Oj, zdarzyło się przede wszystkim osoby, które mają dzieci. Jeśli nauczą psa szukać zgubę, no to mi się nawet zdarzyło, że córka gdzieś biegając po podwórku zgubiła telefon. No oczywiście był włączony, bo się rozładował. No i piesek był w stanie na powierzchni takiego boiska znaleźć telefon i, no i radość, tak, bo nie trzeba dziecku kupować nowego telefonu. Pies może znaleźć czy telefon, czy też raz syn gdzieś tam okulary zgubił. No i też pies bez problemu jest w stanie to znaleźć, więc takie działania jak najbardziej.
1: To dobrze rokuje, to widać, że warto z psami pod tym kątem pracować, zwłaszcza jeśli coś często gubimy my, albo nasze dzieci, albo nasi bliscy. Ale mówi się praca z psem, ale tak naprawdę pracujecie też z człowiekiem, a może przede wszystkim z człowiekiem.
0: Tak, bardzo duży nacisk kładziemy na pracę z człowiekiem, ponieważ to pies nawet może być najlepszy na świecie, ale jeśli człowiek, no, nie jest gotowy na taką pracę, no to niestety skutki mogą być marne. Ubiór też jest ważny. Zdarzyło nam się raz, że ktoś na ćwiczenia takie dorosło ubrał buty na obcasie, co, no, jest dość niewygodne. Tutaj bardziej preferujemy jakieś kalosze czy górskie obuwie. No i też dobrą kondycję. Zdarzają się ślady na przykład kilometrowe, gdzie psiak idzie. No też od człowieka wymaga kondycji. No zwłaszcza jeśli są to cięższe psy. One, wiadomo, mają więcej siły, żeby ciągnąć. My musimy tego psa na ręce utrzymać. Także nad człowiekiem też pracujemy, żeby miał i kondycję, no, był w stanie podążać ze swoim psiakiem. Jest to taka praca zespołowa.
1: Często słomiane zapały, czy raczej trafiają się takie w większości osoby, które dotrwają do końca?
0: Powiedzmy tak pół na pół. Też zależy, czy ktoś chce to robić tylko na przykład dla siebie, przejść na kilka lekcji, zobaczyć, jak to wygląda, no i potem sam sobie gdzieś przy tym dłubać. Czy ktoś myśli o tym, żeby zdawać jakieś tam dalsze egzaminy, rozwijać się i uczyć. Więc tak, no, pół na pół. Nie, też bardzo ważna jest systematyczność, no ponieważ są też osoby, które na przykład bardzo chcą, ale po dwóch tygodniach już, aj, kurczę, nie chce mi się wstawać tam na 6 rano na trening, czy tam, no, jest ciemno o 18, to coś mi się nie chce i ten, no, jednak trzeba przyzwyczajać i psa, i siebie do tego, żebyśmy tropili w różnych warunkach, czy na przykład spada lekki deszcz, czy śnieg, czy jest gorąco, żeby nie odpuszczać, żeby systematycznie iść do przodu. Nie zawsze, wiadomo, to będzie pasmo sukcesów, no, ale porażki też bardzo wiele uczą, bardzo dużo dają.
1: Bardzo dziękuję za te informacje, za podzielenie się z nami tym swoim fascynującym światem. Przypomnę, że moim Państwa gościem był pan Paweł Krugiełka z grupy Gdańskiej NOS.
0: Tak jest, dziękuję serdecznie.
2: Audycja poradnicza. Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście. Audycja rozrywkowa.
1: To dobry moment, by odważyć się i zmierzyć w naszym radiowym quizie, na który zapraszam w imieniu swoim i Moniki Tarki.

0: Monika Tarka, witam serdecznie i zapraszam Państwa do kolejnego quizu o Gdańsku. Państwo sprawdzają swoją wiedzę, przy okazji dowiadujemy się wielu ciekawych rzeczy o Gdańsku, o jego historii, o najciekawszych miejscach w tym mieście. No a kto dzisiaj będzie sprawdzał swoją wiedzę i kto będzie walczył o gadżety radia, to jest pan Marcin, którego witam serdecznie. Dzień dobry, panie Marcinie.
1: Dzień dobry.
0: Trochę tremy jest przed tym quizem?
1: Jest, niestety.
0: No ale zgłosił się pan, to rozumiem, że chce się pan sprawdzić, tak? Wziąć to na klatę, jak to się mówi.
1: No tak.
0: Panie Marcinie, pan od dawna w Gdańsku, czy od niedawna?
1: No kilka lat, ale to jeszcze tak dobrze miasta nie znam, no niestety, ale może się sprawdzę jakoś.
0: No mam nadzieję, panie Marcinie, przed nami 5 pytań, także powolutku będziemy zaczynać, bo pierwsze pytanie zawsze rozładowuje stres i nerwy, więc od razu zaczynamy. Czy pan jeździ na rowerze w ogóle, panie Marcinie?
1: Tak, jeżdżę i to dużo. Przede wszystkim rowerem jeżdżę.
0: Czyli do pracy na rowerze też?
1: Tak, do pracy, wszędzie, do sklepów, do znajomych.
0: No to pierwsze pytanie się panu spodoba. Ile kilometrów ma sieć tras rowerowych w Gdańsku? Czy ponad 800 kilometrów, czy 600 kilometrów, czy 500 kilometrów? Jak się panu wydaje?
1: Ja powiem tak, bo mam porównanie z różnymi innymi miastami i w Gdańsku jest dosyć dużo i dobrze strzelę. Ponad 800.
0: Tak, ponad 800, zgadza się. To jest, ma pan rację, ta sieć gdańskich ścieżek rowerowych jest jedną z najbardziej rozbudowanych w kraju, bo mamy i kontrapasy, i rowerowe śluzy, i monitorowane parkingi dla jednośladów. To nie wszyscy to mają w Gdańsku. Tak. To wszystko jest. No, znakomicie. Dobrze się zaczęło, panie Marcinie. Pierwsze koty za płoty. Drugie pytanie w takim razie. Który z symboli występuje podwójnie, zarówno na fladze, jak i na herbie Gdańska? To wystarczy się przyjrzeć. Czy to czerwona tarcza, czy złota korona, czy może srebrny krzyż?
1: No, chyba krzyż.
0: Nie chyba, tak a na pewno, tak. Srebrny krzyż, nawet 2 srebrne krzyże na czerwonym tle. Tak, to jeden z symboli herbu Gdańska. One symbolizują taką przynależność Gdańska do Królestwa Polskiego i w ogóle takie znaczenie miasta w historii Polski, którego przecież nikt nie śmie podważać. Dobrze, trzecie pytanie w takim razie. Najlepszy punkt widokowy leżący na terenie Grodziska to Góra Gradowa, Góra Kościelna czy Góra Kozacza?
1: Oj, ja tak niestety nie znam tego miejsca za bardzo. No będę strzelał B może, Kościelna?
0: Nie, to jest Góra Gradowa, nie. Słynna Góra Gradowa. No to wszyscy turyści tam się udają, a pana tam jeszcze nie było, panie Marcinie. To musi pan nadrobić, koniecznie. To najlepszy punkt widokowy w Śródmieściu, więc w ogóle warto tam się udać, także polecam. No jedna skucha, ale to spokojnie, jedziemy dalej, nie przejmujemy się. Czwarte pytanie dotyczy takiego programu realizowanego w Gdańsku. Trzeci wiek w zdrowiu. A moje pytanie brzmi, co jest celem tego programu? Trzeci wiek w zdrowiu, tak się nazywa. Czy to ocena stanu zdrowia i prowadzenie ćwiczeń ruchowych dla seniorów, cykliczne, czy mobilne badania profilaktyczne, czy może same pogadanki tematyczne? Jak się panu wydaje?
1: Ja bym powiedział, że to jest odpowiedź A, bo moja mama się tym zainteresowała, więc chyba to będzie A.
0: Tak, oczywiście A, tak. I ten program, to warto powiedzieć, skierowany jest do kobiet i mężczyzn w wieku 60+, będących na emeryturze, mieszkających w Gdańsku i mogą uczestniczyć w nim mieszkańcy i mieszkańcy miasta, tak? Po zgłoszeniu telefonicznym u koordynatora programu, więc serdecznie polecamy. Proszę mamy przy okazji pozdrowić od radia, panie Marcinie.
1: Słucha.
0: O, no to tym bardziej pozdrawiamy serdecznie. Czwarte pytanie brzmi tak. Który z tych wielkich, takie wielkie nazwiska za chwilę wymienię, urodził się w Gdańsku? Czy Mikołaj Kopernik, czy Jan Matejko, czy Daniel Gabriel Fahrenheit?
1: A to już wiem na pewno, że Fahrenheit na bank.
0: Tak, oczywiście na bank, oczywiście, że tak, urodzony w Gdańsku 24 maja 1686 roku, wynalazł termometr rtęciowy, no i oczywiście tą skalę temperatur, prawda, od jego nazwiska nazwaną, która jest używana w niektórych krajach anglosaskich do dziś, no właśnie, dokładnie. Czy to już były wszystkie pytania? Raz, dwa, trzy, tak, pięć pytań. No proszę, jak to szybko nam poszło, panie Marcinie. A myślałam, że jeszcze jedno nam zostało, a tu nie, proszę, tak się miło rozmawia, że już pięć pękło. Z tego, co pamiętam, była jedna tylko, tak, zła odpowiedź.
1: Tak,
0: więc
1: jedna z kucha.
0: Więc
1: tak.
0: Jedna z kucha, jak najbardziej możemy to sobie przebaczyć, panie Marcinie. W związku z tym ja panu serdecznie gratuluję. Oczywiście gadżety radia należą do pana.
1: Bardzo dziękuję.
0: Domyślam się, że z mamą się pewnie pan podzieli, prawda?
1: Tymi gadżetami. Tak, mama jest słuchaczką zapaloną.
0: No właśnie, pewnie teraz słuchała i tak sobie po cichu odpowiadała, troszeczkę panu pomagała.
1: Pewnie wiedziała więcej.
0: Proszę namówić mamę w takim razie. Niech też weźmie udział w quizie. Niech się sprawdzi, panie Marcinie. Panie Marcinie, dziękuję pięknie, serdeczne pozdrowienia.
1: Dziękuję, wszystkich pozdrawiam. Bardzo dziękuję.
0: Ja oczywiście zapraszam państwa na kolejny quiz o Gdańsku już niebawem w Gdańsku, czyli na znanych państwu częstotliwościach.
2: Audycja rozrywkowa.
3: Biegniemy i pomagamy, oddając krew. Akcja Ultra Krew. Każdy ma swój krwioobieg. To akcja, podczas której można włączyć się do biegu, którego trasa wynosi 550 kilometrów wzdłuż polskiego wybrzeża. Edyta Stańczyk, witam. Jest ze mną organizator tej wspaniałej akcji, pan Jacek Bastian, prezes zarządu Stowarzyszenia Ultra Krew. Witam pana serdecznie.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Właśnie, no przepiękna, wspaniała inicjatywa, ale no właśnie, co było inspiracją i od czego to się wszystko zaczęło?
4: Zaczęło się od zakładu kiedyś na samym początku, bo tak naprawdę Ultra Krew miała być tylko jedyny raz. Natomiast wyszła z tego piękna akcja ogólnopolska. Za nami też trzy ogólnopolskie edycje letnie. I sport jest dla nas narzędziem do promocji krwiodawstwa. To jest statystycznie uratowanie ponad 76 tysięcy osób. I to jest ten najważniejszy efekt Ultra Krwi.
3: No coś pięknego. Początki, zakład. O co ten zakład?
4: To był zakład o życie. Wtedy dwie rzeczy wydawały się zupełnie jakby niemożliwe. Jeden z tym właśnie powrót do zdrowia, z drugiej strony pokonanie tej całej linii brzegowej Bałtyku, bo edycja zimowa to jest pokonanie 554 kilometrów po plaży, bez względu na pogodę. Pierwotnie pomysł był, żeby to było robić wcześniej, natomiast ja też uznałem, że ma być trudno, tak, ponieważ osoba, która potrzebuje krwi, tak naprawdę ją pogoda nie interesuje, ma to tak naprawdę w nosie, że tak się wyrażę. I dlatego zimą, i tak się wydarzyło, że ta pierwsza edycja, trafiliśmy na największy sztorm od 25 lat. Ja zadzwoniłem do moich przyjaciół i zrobiliśmy to wspólnie. Jest nas też coraz więcej. Od samego początku wspiera nas mistrz olimpijski Adam Korol, który co roku, począwszy od drugiej edycji, wtedy już była akcja ogólnopolska, mamy bieg i marsz między molami.
3: Bo to nie jest tak, że każdy musi przebiec te 550 kilometrów. Chodzi o to, że każdy się może włączyć na etapie poszczególnym, prawda? Że my sobie tutaj w Trójmieście na przykład przebiegniemy albo przemaszerujemy, bo taka opcja też jest, prawda?
4: Tak, dokładnie. W każdej edycji i w tej też tej niedawno zakończonej części sportowej my pokonujemy jako nasz zespół całe wybrzeże Bałtyku i dla nas to nie jest co do zasady sztafeta. Natomiast każdy może do nas przyjść, przybić piątkę, wspólnie zanim pokonać kilka kilometrów piechotą. Jak ktoś ma ochotę do biegania, no to oczywiście może być do przodu i wracać, ponieważ dla nas jest to bardziej marszobieg niż bieg, no bo naprawdę my plażę nazywamy profesorem plażą i on w tym roku nam na trasie postawił naprawdę bardzo trudne warunki. Jeszcze raz chciałbym tylko jakby powiedzieć, bo jest część sportowa, natomiast tą najważniejszą częścią zespołu sportowego to jest zespół wsparcia, bo to on nas zabezpiecza. My dzięki nim tak naprawdę mamy to poczucie bezpieczeństwa, jakby cokolwiek się wydarzyło, właśnie, nie wiem, mokre, nie daj Boże, jakaś kontuzja, to zespół wsparcia do nas po prostu dotrze i to są najwięksi macherzy części sportowej.
3: A co to są za ludzie? W sensie, że...
4: To jest zespół, to są nasi przyjaciele, to są członkowie zespołu.
3: Silna grupa wsparcia.
4: My na plaży często mówimy, że są aniołowie Ultra Krwi i tak też jest po prostu. I jeżeli tutaj nas słuchają i jeszcze raz, bo wszędzie o tym mówię, natomiast to oni są bohaterami Ultra Krwi. Nie my na plaży, tylko oni, bo nas zabezpieczają i my dzięki temu wiemy, że, używając troszkę może takiej terminologii marynistycznej, są naszą latarnią i zabezpieczają nam całą trasę.
3: No to szacunek. Szacunek też tym wszystkim, którzy oddają tę krew, tak? Bo zasada jest taka. Oddają krew i mogę biec.
4: To jest niezależne od siebie, ponieważ...
3: Jak to jest właśnie pomyślane?
4: Cała Ultra Krew, ona się rozpoczyna zawsze 1 grudnia i trwa do końca stycznia i w tym czasie w całym kraju trwa zbiórka krwi i jej składników na hasło Ultra Krew. My promujemy krwiodawstwo, ale też aktywność sportową, dlatego z jednej strony mamy tą część sportową, mamy własną aplikację mobilną Go Krew, ona też zaprasza ludzi po pierwsze do takiej aktywności na świeżym powietrzu, tam też jest wyzwanie sportowe, ale też do tworzenia własnej historii krwiodawstwa. Bardzo wiele ludzi z różnych powodów tej krwi nie może oddawać. My zachęcamy te osoby do bycia z nami tak samo, tak właśnie, żeby zadbali o ten swój krwiobieg przysłowiowy. Aktywność sportowa to troszeczkę więcej energii. Z drugiej strony te osoby, które nie mogą oddawać krwi, naprawdę mają równie ważne zadanie do wykonania, a tym zadaniem jest właśnie zachęcenie kogoś, kto może do oddawania krwi. Tutaj bardzo często też panowie potrzebują takiego zewnętrznego wsparcia. Ja też bardzo często na zbiórkach krwi, kiedy widzę, że panie są w ciąży, tak samo to panom uzmysławiam, że jak będzie rozwiązanie, to być może będzie potrzebna krew. Tak też zaczęła się moja przygoda z krwiodawstwem, właśnie od urodzin mojego najstarszego syna, kiedy żona musiała przyjąć dwie jednostki krwi. I ja wtedy powiedziałem, okej, no to teraz muszę spłacić swój dług. I tak się też zaczęła moja historia. Ultra krew jest absolutnie dla każdego, bez względu na wiek, bo na trasie, okej, to było parę metrów, ale mała Majka, która miała w trakcie ultrakrwi swój roczek, zrobiła pierwsze metry. To jest chyba nasz oficjalny najmłodszy członek ultrakrwi. Dziecko oczywiście z naszego zespołu, Sebastiana i Sylwii. Ale też osoby, które właśnie nie mogą oddawać krwi. Są osoby, które ze względu na swój wiek, nawet nie są aktywne jakby tak fizycznie, ale przychodzą do nas na plaży i dają nam taką piątkę. Nic więcej. Ale to są takie rzeczy, które po pierwsze nas podnoszą na duchu na tej trasie ultrakrwi, ale dają nam taką siłę, ale też pokazują przede wszystkim, że ta akcja żyje, bo ta akcja będzie żyła tak długo, jak po prostu ludzie będą chcieli być z nami na te różne sposoby, bo to często o tym tak właśnie mówimy, że z ultrakrwią można być na różne sposoby.
3: W perspektywie letnia, prawda?
4: Edycja. W perspektywie letnia, w międzyczasie oczywiście każdego zachęcamy i do ruchu, do oddawania krwi i też do bycia z nami poprzez aplikację mobilną i też robienia swojej prywatniej całej trasy ultrakrwi. Natomiast edycja letnia ultrakrwi zakończy się 31 sierpnia.
3: No tak, i teraz sobie pomyślmy, ktoś sobie tak myśli, no super, aplikacja, ważna rzecz, fajnie, że można ją sobie zainstalować. Go Krew?
4: Aplikacja Go Krew, to jest bardzo ważne, Go Krew nie ma żadnych reklam.
3: Świetnie, ale druga sprawa, no chciałbym się jakoś przygotować do tej edycji letniej, jeśli nie mam tej kondycji najlepszej, zdążę, co robić?
4: Przede wszystkim wyjść z domu. Myślę, że stara maksyma biegacza, połowa sukcesów w treningu, to jest wyjść z domu. Najlepiej nie brać z sobą kluczy. To jak ktoś wyjdzie z domu, to wtedy trzeba się ruszać.
3: Nie wiem, zacząć od marszu, a potem sukcesywnie. Czy wziąć sobie od razu trenera, żeby robić to dobrze?
4: Jeżeli ktoś nie myśli o wyczynie, to naprawdę chodzi o to, żeby naprawdę wyjść z domu i zacząć się ruszać. I później ciało same podpowiada. Jak ktoś zaczyna od marszu, no to powinien być taki marszobieg, powinien być może bieg. Chodzi o to, żeby też na początku zacząć w własnej strefie komfortu. Zadbać o naprawdę o dobry sprzęt, dobre buty. Ja często obserwuję, bo niedaleko miejsca, gdzie mieszkam, kiedyś została wybudowana ścieżka rowerowa. I to było fantastyczne, bo nagle nastąpiła eksplozja ludzi, którzy chcą się ruszać. I też pojawiło się wiele osób, które tam właśnie zaczynało swoje boje takie treningowe. To były osoby z nadwagą. Tylko do tego były naprawdę źle przygotowane. Chodzi o buty, to były osoby w tenisówkach i tak dalej, a zaczęły biegać. I tam w zasadzie na tej całej trasie powinny być tylko reklamy ortopedów i fizjoterapeutów, bo myślę, że część z tych ludzi, która tam tak zaczęła mocno trenować, rzeczywiście mogła się nabawić kontuzji. Po pierwsze, słuchać swojego ciała, bo to ciało nam podpowiada. Jeżeli coś boli, no to po prostu przejść gdzieś tam do marszu. Świadomie robić rozgrzewki, bo bardzo często osoby zapominają o rozgrzewce.
3: Bardzo dziękujemy za tę piękną inicjatywę. Ja przypomnę, pan Jacek Bastian, Stowarzyszenie Ultra Krew.
2: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99 i 2 FM. Tydzień w Trójmieście. To jest Radio Złote Przeboje.

0: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Reklama. Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
6: Edyta Stańczyk z tej strony. Czy wiecie Państwo, że niemal połowę zdarzeń rowerzystów na Pomorzu powodują oni sami? O właśnie o bezpieczeństwie na rowerze porozmawiam dzisiaj z moim gościem, panem Sebastianem Gruszką, prezesem Fundacji na Rowerze. Witam pana bardzo serdecznie.
7: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry słuchaczom.
8: Audycja poradnicza.
6: Tak sobie przypominam, niemal rok temu się spotkaliśmy, prawda? Natomiast wiem, że trochę się już zadziało od tego czasu, że powstał nawet taki raport o bezpieczeństwie jazdy na rowerze na Pomorzu. Czy my jeździmy bezpiecznie? W Gdańsku, w Trójmieście, na Pomorzu? Jak wyglądają te statystyki?
7: Tak, rzeczywiście raport powstał przy współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku. Ten raport opublikowaliśmy na naszej stronie internetowej. Natomiast dosłownie kilka dni temu dostaliśmy jeszcze jeden raport z Komendy Głównej Policji, więc mamy tam dane statystyczne z całego kraju. Ale skupiając się chociażby na Pomorzu, dane są z jednej strony nie zaskakują, ponieważ patrząc na coroczne raporty wypadkowości opublikowane przez policję, tam w tych raportach mamy informacje o liczbach wypadków. Dzisiaj mamy też informacje o liczbach kolizji i zbierając to wszystko razem, wychodzi na to, że tak jak też pani redaktor powiedziała, co drugie zdarzenie, w którym bierze udział rowerzysta, niezależnie czy tutaj mówimy czy wypadek, czy kolizja, dla nas zdarzenie to jest zdarzenie, co drugi przypadek jest z winy rowerzysty, to daje do myślenia. Mogę zdradzić, bo jeszcze nie opublikowaliśmy wyników tego, co otrzymaliśmy z Komendy Głównej Policji. W ciągu roku zeszłego było niecałe 15 tysięcy zdarzeń, w których brali udział rowerzyści, z czego ponad 6 tysięcy rowerzystów było sprawcami tych zdarzeń. Czyli no może nie dosłownie połowa, ale jesteśmy blisko tego, że można stwierdzić, że praktycznie co drugi, co trzeci wypadek albo kolizje sprawcami są rowerzyści. To powoduje, że mamy nad czym pracować i mamy o czym myśleć, rozmawiając o bezpieczeństwie rowerzystów i ogólnie niechronionych uczestników ruchu drogowego.
6: Temat bardzo ważny. No tak, zaczął się taki sezon, gdzie chętnie, prawda, te rowery wyjeżdżają w teren, natomiast proszę Państwa, no tak, bardzo jest ważne to, żeby jednak zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników ruchu. Powiedzmy coś więcej o fundacji, bo wiemy, że ona właśnie po to powstała. O to, żeby uczulać, żeby też szkolić, prawda, użytkowników dwóch kółek.
7: Tak, fundacja powstała w grudniu 2020 roku i od 2021 roku aktywnie działamy. Od samego początku przy współpracy z Pomorskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Gdańsku, który wspiera nas merytorycznie, szczególnie w tym zakresie związanym z interpretacją i edukacją z zakresu przepisów ruchu drogowego. Uważam, że jest to jedno z lepszych źródeł tego typu wiedzy, gdzie możemy też my swoją wiedzę zweryfikować, potwierdzić, dowiedzieć się też czegoś nowego. Pamiętam, że te pierwsze kilka lat było dla nas takich dość odkrywczych. Dzisiaj właściwie no, poruszamy się cały czas w tych samych zakresach przepisów ruchu drogowego i niewiele się zmienia. Natomiast cały czas to partnerstwo mamy. Edukujemy w różny sposób. Rowerowa lekcja jazdy to są takie warsztaty, od których zaczęliśmy. Staramy się przynajmniej każdego roku robić coś nowego i w ten sposób też przetestować, jakie działania mogą przynieść najlepsze rezultaty, bo pośrednio staramy się też dotrzeć do kierowców samochodów, którzy dużo, wydaje im się, że wiedzą w kontekście ruchu rowerowego, w kontekście tego, jak rowerzysta na drodze powinien się poruszać, a w praktyce później okazuje się, że no niestety albo mało wiedzą, albo mają wiedzę kompletnie przeciwną do tego, co faktycznie powinno być, co przepisy wymagają. I to rodzi później konflikty, zupełnie niepotrzebne konflikty na drogach. Oprócz rowerowych lekcji jazdy spotykamy się też w firmach, w instytucjach po to, żeby poprowadzić takie spotkanie z uczestnikami, czy to w formie online, czy w formie stacjonarnej. No i w zeszłym roku stworzyliśmy pierwszą w Polsce platformę edukacyjną, dzięki której właściwie każdy z nas na wyciągnięcie ręki w dowolnym momencie może obejrzeć krótkie, ale wartościowe, merytoryczne materiały wideo i z zakresu przepisów ruchu drogowego, ale także uzupełniając, czy trochę rozszerzając wiedzę i wychodząc szerzej do rowerzystów, mamy też informacje o dietetyce, czyli o tym, jak się odżywiać, żeby mieć energię na ten rower, jak zadbać o swój sprzęt w takich domowych warunkach, czy jak naprawić rower na trasie, kiedy nam się przytrafi jakaś usterka, albo jak zadbać o swoje własne ciało, czyli zestaw prostych ćwiczeń, które pomagają naszemu ciału wykonywać ten ruch rowerowy, żebyśmy nie mieli też kontuzji.
6: Czyli udało się tak holistycznie podejść do tego, bo pamiętam, jak rozmawialiśmy rok temu, to tak jeszcze raczkowało, prawda? Ale udało się to dopiąć, no to gratuluję.
7: Tak, udało się dopiąć i teraz jesteśmy na dobrym etapie, żeby tą platformę jeszcze rozwijać o nowe treści, rozszerzać chociażby te części związane z przepisami ruchu drogowego, pokazywać to jeszcze bardziej na konkretnych przykładach, bo na razie jest tam wiedza bardziej taka teoretyczna, dobrze myślę omówiona, tak przynajmniej subiektywnie to oceniam. Natomiast wciąż czuję, że tam jeszcze może być więcej tej wiedzy pokazanej jeszcze bardziej od strony praktycznej, bez wychodzenia z domu, co też może być ciekawe i atrakcyjne.
6: Powiedział pan, że każdego roku staracie się wprowadzić coś nowego. A jakie działania w tym roku?
7: Podjęliśmy bardzo fajną współpracę z partnerem, który wspomaga nas w tym roku w organizacji siódmej edycji Bezpiecznych Kolarskich Czwartków. Już widzimy dużą zmianę na plus, bo mamy bardzo dużo chętnych. Już pobiliśmy rekord, jeżeli chodzi o ilość uczestników danego przejazdu czwartkowego i kobiety i mężczyźni nas odwiedzają, co nas bardzo cieszy. A poza tym w ramach tej współpracy też wyjedziemy poza województwo pomorskie.
6: Jak wyglądają te czwartki?
7: Tak, to wygląda w ten sposób, że przez różne kanały social mediowe, między innymi przez aplikację Strava, która jest najbardziej popularna wśród aktywnych, czy to rowerzystów, czy biegaczy, ale tutaj trafiamy do rowerzystów, opublikowaliśmy informację o tym, że realizujemy cykl co każdy czwartek, właśnie Bezpieczny Kolarski Czwartek. Idea jest taka, że przede wszystkim nie jest to tak zwana napinka na wyścig. Stawiamy po pierwsze na to, żeby każdy amator kolarstwa szosowego mógł w sposób możliwie bezpieczny i w zamkniętej grupie mógł przejechać zadaną trasę. I jedziemy raczej stałym tempem. Tak jak powiedziałem, nie nastawiamy się na to, żeby gdzieś tam robić jakieś ucieczki, jakieś symulacje wyścigów. Nie o to nam chodzi. Natomiast chodzi nam o to i bardzo mocno chcemy podkreślić naszą obecnością na drodze, że kolarstwo szosowe też może być realizowane na drogach publicznych w sposób bezpieczny, z poszanowaniem dla innych uczestników ruchu drogowego i w zgodzie z przepisami ruchu drogowego. Dlatego organizujemy się w grupy nie większe niż 15 osób. Jak tylko możemy, to staramy się jeszcze zmniejszać. Natomiast mamy takie nastawienie, tam gdzie są drogi rowerowe i gdzie mamy obowiązek z nich korzystać, to faktycznie z nich korzystamy. No i pamiętamy o tym, że mimo że wydaje nam się z naszej perspektywy rowerowej, że moglibyśmy jechać parami, to ja jako organizator i jako jeden z prowadzących grupę widzę to samo też oczami kierowcy i wiem, że to nie jest jeszcze miejsce, żeby pojechać parami, dlatego wtedy dajemy sygnał: hej, jedziemy solo, to znaczy jedziemy jeden za drugim, gęsiego, po to, żeby kierowcy też mogli nas bezpiecznie wyprzedzić.
6: A czy w ogóle można jeździć parami i w jakich sytuacjach?
7: Kolarze, jeżeli mówimy stricte o kolarzach, oni mają trochę większą świadomość i bardziej aktywnie słuchają drogi, czyli też tego, co się dzieje za nimi. Więc jeżeli na drodze nie ma żadnego samochodu, to faktycznie jest pewne takie rozprężenie i jedziemy troszeczkę szerzej, zajmując nawet i całą szerokość pasa ruchu, ale z drugiej strony, tak jak mówię, mamy tą świadomość, że z tyłu zbliża się samochód i staramy się troszeczkę wtedy zbliżyć do siebie, prawie że ramię w ramię, żeby zrobić dla kierowców troszkę więcej miejsca. Ale odpowiadając na pani pytanie, kiedy można jechać parami, a kiedy nie, przepisy definiują, że jazda parami co do zasady jest zabroniona, ale dozwolona w pewnych sytuacjach. I tymi sytuacjami są przypadki, kiedy poruszając się parami nie utrudniamy ruchu drogowego innym uczestnikom, albo nie stwarzamy sytuacji niebezpiecznych, nie stwarzamy zagrożenia. I z perspektywy rowerzysty trudno jest zrozumieć te zapisy prawne, dlatego ja zawsze to przedstawiam w taki sposób i mówię tak: słuchaj, rowerzysto, jeżeli chcesz, żeby kierowca ciebie wyprzedzał z odległością minimum 1 metra, tak jak jest zapisane w przepisach, a nawet społeczeństwo, środowisko kolarskie mówi, żeby zmienić te przepisy, żeby było nawet 1,5 metra, to zastanów się, co możesz zrobić, żeby kierowca mógł tego dopilnować. Jeżeli jedziesz w parze i widzisz, że kierowca nie może tego metra zachować, to jest dla ciebie sygnał do tego, że nie możesz jechać parami, że utrudniasz ruch. Tak naprawdę jadąc parami w tej sytuacji utrudniasz innym uczestnikom ruchu drogowego korzystanie z drogi, utrudniasz wykonanie manewru wyprzedzania, co można podciągnąć pod przepis.
6: Dużo uważności, przyjemności z tej jazdy rowerowej, no i bezpieczeństwa. Bardzo panu dziękuję. Pan Sebastian Gruszka z Fundacji na Rowerze był moim i państwa gościem. Przyjemnej jazdy teraz w sezonie.
7: Dziękuję bardzo, a słuchaczom życzę bezpiecznie rowerem.
6: W Gdańsku wiele się dzieje, dlatego teraz Iwona Wyciślok i przegląd wydarzeń tygodnia.
9: Ponad tonę ważył skonfiskowany w gdyńskim porcie ładunek heroiny, którą przejęli funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej i CBŚP. Narkotyk był warty na czarnym rynku około 220 milionów złotych, mówi minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
10: To największa tego typu operacja antynarkotykowa ostatnich lat. Nie muszę państwu mówić, co by się stało, gdyby taka ilość tego strasznego narkotyku trafiła na polski rynek. Jest to narkotyk szczególnie niebezpieczny, narkotyk szczególnie uzależniający.
9: Narkotyki przypłynęły do gdyńskiego portu w kontenerach ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a były ukryte w cegłach. Władze Gdańska zapowiadają drobiazgowe kontrole jeżdżących po mieście meleksów. To po tym, jak w sieci pojawiły się ogłoszenia o organizowaniu przejażdżek elektrycznymi wózkami z nielimitowanym piwem dla turystów. Podchmieleni pasażerowie mogą generować zagrożenie, mówi radny PiS Przemysław Majewski.
11: No można powiedzieć, że nie ma żadnego zabezpieczenia, więc jakby kwestie bezpieczeństwa też są istotne. Mieliśmy w Gdańsku też przypadek, kiedy jedna z osób jadących meleksem wypadła podczas jazdy.
9: Nie chcemy tu tego typu wątpliwych atrakcji, mówią władze Gdańska o nowej ofercie właścicieli meleksów. Wiceprezydent Gdańska Piotr Borawski.
12: Spotkań z operatorami meleksów było bardzo wiele. Niestety nie przynosi rozmowa zwykła dobrego rezultatu, jak widać.
9: Wiceprezydent Borawski zapewnia, że w tym sezonie alkomeleksy będą pod intensywną kontrolą policji i straży miejskiej. Na odcinku autostrada 1 Gdańsk-Toruń w wakacyjne weekendy, jeśli średni czas oczekiwania na pobór opłat przekroczy 25 minut, możliwe będzie podniesienie szlabanów i odstąpienie od poboru opłat, poinformowało Ministerstwo Infrastruktury. Standardowo bramki będą mogły zostać otwarte na maksymalnie 30 minut. Stalowe elementy niezbędne do budowy polskiej elektrowni jądrowej będą powstawały w Gdyni. Zarząd portu podpisał umowę na dzierżawę odzyskanego niedawno terenu pod produkcję wielkogabarytowych konstrukcji. To, jak przekonywali obecni przy tym szefowie aż 4 ministerstw, strategiczna decyzja wypełniająca założenia local content, czyli maksymalizowania udziału polskich firm w energetycznej transformacji. Paweł Radzewicz.
13: To ważne, aby gigantyczna hala i plac przy samym nabrzeżu służyły rozwojowi Polski, mówił minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
14: Aby tutaj w Gdyni te kluczowe konstrukcje, wielkogabarytowe konstrukcje spawane, mogły być wytwarzane na rzecz polskiej transformacji energetycznej.
13: Mogą to być elementy między innymi farm wiatrowych na Morzu i Lądzie, a także elektrowni jądrowej, dodawał wiceszef resortu infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
15: To właśnie stąd będą wypływać jednostki, które będą płynąć z elementami konstrukcji stalowych, które trafią prosto na plac pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej.
13: Kluczowe jest, co podkreślali ministrowie, że 20-letnią umowę dzierżawy podpisała z portem polska firma. Strój miasta Paweł Radzewicz.
9: Dom szpiega w Gdańsku Wrzeszczu zostanie odnowiony. Miejski zarządca nieruchomości znalazł pieniądze na remont kamienicy czynszowej przy Alei Grunwaldzkiej, w której mieszkał i pracował legendarny Jan Żychoń, szef polskiego wywiadu w Wolnym Mieście Gdańsku.
16: Swoją osobą pokazywał, że zresztą później mu to przypisywano, jest takim rubasznym asem wywiadu, który pogrywa sobie z Niemcami, chodzi w polskim mundurze po Wolnym Mieście Gdańsku, gra sobie po prostu ze swoimi przeciwnikami. Niemcy nieraz chcieli go schwytać, wywieźć, otruć, upić.
17: No a teraz liczymy na to, że po remoncie też pojawi się tablica, bo skoro budynek już ma swoją nazwę oficjalną, dom szpiega czy kamienica szpiega, no to taka tablica byłaby nieodzowna.
9: Opowiadali Artur Jędrzejewski i Bartosz Gądek, którzy odkryli gdański wątek w życiorysie Jana Żychonia.
6: Iwonie, dziękuję. Obiecuję, że w tej godzinie nie zabraknie trójmiejskiej lokalności.
5: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście. Audycja rozrywkowa.
6: Monika Tarka już czeka z radiowymi gadżetami. W takim razie rozpoczynamy nasz radiowy quiz.
18: Ja się nazywam Monika Tarka, witam Państwa serdecznie i zapraszam na kolejny quiz o Gdańsku. Mam nadzieję, że znów dowiemy się czegoś ciekawego. No bo Państwo już dzwonią i mówią, że dużo rzeczy dowiadują się o swoim mieście i że czasami pytania są dosyć trudne, ale ja myślę, że to dobrze, bo takie pytania mobilizują do tego, żeby bardziej przyjrzeć się historii swojego miasta. No i mam nadzieję, że tak zrobi dzisiaj kolejny uczestnik naszego quizu, czyli pan Grzegorz, którego witam serdecznie. Dzień dobry.
19: Dzień dobry. Pani Moniko, może tak na początek proponuję, żebyśmy przeszli sobie na te...
18: A no to ja z przyjemnością, oczywiście, Grzegorzu. Nie ma problemu, będzie nam się przyjemniej rozmawiało. Grzegorzu, czy ty jesteś z dziada pradziada w Gdańsku, czy może od niedawna? Jak to u ciebie wygląda?
19: Z dziada pradziada. Bardziej z babci chyba nawet, nie z dziadka, ale tak, z dziada pradziada. Taki prawdziwy z Gdańska.
18: Rozumiem. Czyli domyślam się, że Gdańsk znasz dobrze, bo od małego biegałeś uliczkami Gdańska.
19: Tak, starałem się.
18: Czy poznawałeś też trochę historię swojego miasta? Czy ona cię interesuje?
19: Oczywiście, jak najbardziej.
18: No to nie dziwię się, że chcesz się sprawdzić właśnie w tym quizie. Nie tylko się sprawdzisz, ale też możesz wygrać gadżety radia, co taka dodatkowa zachęta, mam nadzieję. To co, zaczynamy chyba, prawda?
19: Tak jest, jestem gotowy.
18: Pierwsze pytanie dla ciebie dzisiaj brzmi, jaki tytuł nosiła pierwsza gdańska gazeta wydawana w języku polskim? Czy to była Gazeta Gdańska, czy Informator Gdański, czy może Słowo Pomorskie?
19: Gazeta Gdańska.
18: Tak,
19: na pewno Gazeta Gdańska.
18: Tak, Gazeta Gdańska, no ty nie możesz tego pamiętać, ale rozumiem, że znasz
19: tak,
18: historii.
19: Tak.
18: Tak, oczywiście, że tak. Brawo, pierwsze koty za płoty, no to czas na drugie pytanie. To chyba proste pytanie. Która dzielnica gdańska jest najmniejsza? Czy Przymorze, czy Rudniki, czy Olszynka?
19: Rudniki.
18: No jasne, oczywiście, że Rudniki. To tutaj nie miałam wątpliwości, że sobie poradzisz. No to czas teraz na trzecie pytanie. Jak nazywa się znany gdański zespół wokalno-instrumentalny, który specjalizuje się w wykonywaniu utworów epok dawnych? Czy to jest grupa Mozarta, czy Baroque Company, czy Capella Gdańskensis?
19: Odpowiedź C, kapela. Sam fanem nie jestem, ale moja koleżanka, przyjaciółka słucha tego codziennie.
18: Tak, oczywiście, że tak. Warto się zapoznać rzeczywiście chyba z ich twórczością. Ja przyznam ci się szczerze, że też nie za bardzo ją znam, więc przygotowując to pytanie, zaczęłam sobie odsłuchiwać, co tam oni grają i muszę ci powiedzieć, że to wciąga. Czwarte pytanie teraz przed nami. 2025 rok to święto gdańskich biegaczy, maraton, a moje pytanie brzmi, gdzie znajduje się start i meta tej imprezy? Czy na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk, czy na Molo, czy przy falochronie zachodnim?
19: Tutaj na pewno to jest Arena Gdańsk.
18: Tak, oczywiście to jest Arena Gdańsk. Też biegasz?
19: Biegam, tak, właśnie dla stąd wiem, że to na pewno jest stąd.
18: Ale brałeś udział kiedyś w tym maratonie, albo masz zamiar wziąć udział?
19: Nie, brałem udział już dwa razy, tak więc no, może szybkim biegaczem nie jestem, ale... Tak,
18: ale udało ci się cały dystans przebiec?
19: No, udało mi się, powiem, jest to że na końcu bardzo dużo wody musiałem wypić, ale tak, udało mi się.
18: No to gratulacje.
19: Dziękuję bardzo. No, miejsce z tysiąc któreś, ale udało się.
18: Słuchaj, nasz bieg przez ten nasz quiz też powoli dobiega końca. Zbliżamy się do mety. Na razie w znakomitym stylu biegniesz, Grzegorzu, więc aby tak dalej. No to czas na piąte i ostatnie dzisiaj pytanie. W którym roku powstał rezerwat przyrody Ptasi Raj na Wyspie Sobieszewskiej? Czy w 1970 roku, czy w 1959, czy w 1963?
19: 1959, w tym samym, co urodzona moja mama.
18: Ach, tak, brawo! 5 na 5, po prostu rewelacja, no, szapoba.
19: Dziękuję bardzo, dziękuję.
18: Wspaniale. Nie tylko się wspaniale sprawdziłeś, ale też zdobywasz oczywiście gadżety radia. A wracając jeszcze do tego rezerwatu, czy ty tam byłeś kiedyś, w tym rezerwacie?
19: Byłem.
18: Chodziłeś?
19: Byłem, tam jest super i polecam wszystkim, jeżeli ktoś nie jest z Gdańska, polecam wszystkim, tam jest super ścieżka, taka dydaktyczna, tak więc tam są tablice takie, z których można różne informacje dostać, co
18: tak,
19: to
18: i ta ścieżka
19: polecam dla dzieci.
18: Ta ścieżka właśnie nie jest taka długa, bo ona ma 6 kilometrów, też oczywiście całej nie trzeba przejść, ale wydaje mi się, że ten dystans 6 kilometrów to jest taki spacerek na 2-3 godziny właśnie z rodzinką, z dziećmi, zwłaszcza w od kwietnia do października tam polecają, żeby odwiedzać to miejsce wiosną i jesienią podczas przelotów ptaków. Tam jest wiele gatunków ptaków, które tylko na chwilę się w ogóle w tym miejscu pojawiają. I tam też wiem, że też fotografowie ptaków z całego kraju w ogóle przyjeżdżają tam, żeby zaobserwować jakiś tam gatunek migrujący. Także rzeczywiście miejsce wyjątkowe, więc polecamy spacerek w tym rejonie. No, jeszcze raz gratulacje, Grzegorzu.
19: Bardzo dziękuję. Dziękuję.
18: Miło się było usłyszeć, bo zawsze miło poznawać jest słuchaczy radia.
19: Cieszę się, że mogłem wziąć udział w tym quizie.
18: Pozdrawiam cię gorąco. W takim razie jeszcze raz gratuluję. No i oczywiście zapraszam słuchaczy radia do słuchania radia i do posłuchania i sprawdzenia się w kolejnym quizie o Gdańsku.
8: Audycja rozrywkowa.
18: Pan Grzegorz dzisiaj sprawdził swoją wiedzę o Gdańsku, a ja zapraszam również Państwa do naszej wspaniałej zabawy. Monika zapewni dobrą atmosferę i ciekawe gadżety radiowe. Edyta Stańczyk, zapraszam.
5: Ciekawe Trójmiasto.
18: Edyta Stańczyk, teraz zapraszam do Teatru Miniatura.
5: Co jest grane w Trójmieście?
20: W partnerstwie z Europejskim Centrum Solidarności zrealizowaliśmy spektakl na podstawie książki Michała Rusinka Bibuła w Tarczanie. Ja byłem reżyserem tego spektaklu i premierę miał on właśnie w ECS-ie w ramach obchodów sierpnia gdańskiego. I jest to spektakl dla dzieci, myśmy chyba...
18: 8+.
20: 8+, tak. Który mówi o historii Solidarności, o zmianach ustrojowych w Polsce, a jednocześnie opowiada historię osobistą. No u nas to nie jest Michał Rusinek, bo Michał Rusinek książkę pisał o sobie, a myśmy napisali taką dość ogólną, osobistą historię chłopca, który dorasta w tych czasach i obserwuje ze swojej perspektywy te przemiany polityczne i to, co się na ulicach dzieje. Te czołgi, które tam wjeżdżają i tych rodziców, którzy jakieś dziwne, tajemnicze wykonują działania, drukują coś i gdzieś tam chowają w tapczanie jakieś tajemnicze gazetki. No i spektakl został bardzo dobrze przyjęty. On ma też taką kameralną dość formę. Graliśmy go najpierw w ECS-ie, teraz gramy u nas w teatrze. No i mamy taki plan na niego, żeby z tym spektaklem wjechać do klas. I planujemy w maju albo w czerwcu, chyba w czerwcu, zrobić taki set grań, też połączonych z działaniami edukacyjnymi w gdańskich szkołach. Czyli będziemy jechać do klasy, a ja trochę mogę zdradzić, bo spektakl ma taką formę, że to jest taka skrzynia na początku.
18: Taka mobilna miniatura to będzie.
20: Trochę mobilna miniatura. I z tej skrzyni wyłażą stoczniowcy, którzy do niej wleźli w 89. Gdzieś tam zabłądzili w czasoprzestrzeni i po tych latach wychodzą. I widzą, w jakiej rzeczywistości się obudzili i konfrontują ją z tym, co dzieci, widzowie mówią o rzeczywistości teraz. I zaczynamy się zastanawiać, czy teraz jest lepiej, czy gorzej niż było.
18: Spektakl cieszy się bardzo dużym powodzeniem i nie tylko tutaj dzieci są zachwycone, ale również rodzice, bo to jest to trochę taka sentymentalna podróż dla rodziców do tych czasów PRL-u, więc też można na czymś oko zawiesić i przypomnieć sobie jakieś obrazy czy historie.
6: Czyli tak pokoleniowo po prostu.
0: Tak,
6: no,
0: tak, fajne. Tak.
6: Myślę, że cała rodzina wychodzi zadowolona.
0: Bardzo fajny pomysł. Czyli od czerwca ponownie jesteście w szkołach, mobilnie. A jaki repertuar na ten nowy rok właśnie? Co będzie się działo na scenie, edukacyjnie?
20: To planowane premiery. Pierwsza to jest spektakl, o którym wspomniała już Dorota, czyli Rok znaczy skała, reżyserowany przez Alicję Morawską-Rubczak dla Najnajów, o dinozaurach, o roku, czyli o rock'n'rollu i o stereotypach. Trzech bohaterów, dinozaury, Diplodok, T-Rex i Mikroraptor, i każdy z nich łączy się z jakimś rodzajem skojarzenia, czyli jak T-Rex to musi być drapieżny potwór, który żądny krwi ściga mniejszych. No u nas nasze dinozaury są dinozaurami na opak. Alicja Morawska-Rubczak stara się pokazać w spektaklu, że dinozaur T-Rex może być łagodny, a Diplodok nie musi być milusi do przytulania. Tekst napisała Malina Prześluga.
6: Scenografię Barbara Małewska zrobiła.
20: Tak, i scenografia Basi Małeckiej, to jest taki stały duet takich naszych najnajowych specjalistów. Specjalistek. Następną premierą w marcu, 28 marca na Dzień Teatru planujemy, będzie spektakl Kiedy tata zamienił się w krzak. I to jest spektakl wyreżyserowany będzie przez Tomasza Maślankowskiego ze scenografią Michała Dracza. To jest spektakl o migracji z perspektywy dziecka. To jest historia tego, że tata zamienił się w krzak, bo musiał się kamuflować. I mała dziewczynka o imieniu Toda musi wykonać samotnie podróż z jednego kraju do drugiego kraju, gdzie jest jej mama, która tam na nią czeka. No, temat jest poważny i aktualny, ale z drugiej strony perspektywa dziecka zamienia tę podróż w jakiś rodzaj przygody, w jakiejś fascynującej podróży, którą ta dziewczynka odbywa, bez do końca świadomości, w jak poważnej sytuacji się znalazła de facto. Więc z jednej strony jest to zabawna historia opisana oczami dziecka, z drugiej strony no, daje sporo do myślenia o tym, w jakich czasach żyjemy. No, bardzo ciekawie pokazany jest w książce, na podstawie której będzie spektakl zrealizowany, konieczność zaadaptowania się do nowych warunków. Tam autorka stwarza taki rodzaj języka, który jest z jednej strony zrozumiały, ale z drugiej strony bardzo inny. I na przykład ta dziewczynka, żeby być zrozumiana przez to nowe otoczenie w tym innym kraju, w którym się znalazła, zanim tą mamę znajdzie, rezygnuje ze swojego imienia, bo jest tak trudne do wymówienia dla innych, że ona postanawia nazwać się inaczej, żeby ułatwić im nawiązanie kontaktu ze sobą. No i dużo takich bardzo właśnie smakowitych szczegółów.
6: Ale to się też dzieje w realu, prawda?
20: Takie
6: rzeczy mają miejsce po prostu.
20: Tak, no, my obecnie no to chyba wiemy o tym lepiej niż ktokolwiek inny. Jesteśmy krajem pierwszej potrzeby dla naszych sąsiadów w potrzebie. Następną premierą będzie, i to jest właśnie tytuł, który pojawił się niedawno, Małe Książę. Klasyk gatunku w nowej odsłonie. Mi się osobiście bardzo podoba ta literatura, natomiast mam wrażenie, że ona jest bardzo patetyczna i my spróbujemy te myśli, które autor no, 100 lat temu starał się przekazać, wypowiadać słowami trochę bardziej adekwatnymi do teraźniejszości i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, to jest historia z jednej strony trochę, ona jest o samotności, ale z drugiej strony to jest historia, która daje dużo też nadziei, bo ona mówi o tym, że jest tak, takie są ryzyka, co pokazuje na przykładzie tych wszystkich samotnych ludzi na samotnych planetach w kosmosie, które Mały Książę odwiedza, ale zawsze można to zrobić inaczej i wartości są takie, najważniejsze jest to, czego oczy nie widzą często, no nie dajmy się zwieść pozorom. Czasem więcej jest może serca niż mózgu jest potrzebne w życiu. Jest taka to literatura uwrażliwiająca i no tak, i będziemy mówić o tych rozbitkach, o tych osobach, które on spotyka i o tym, jak pokazuje im, jaka jest alternatywa dla tych ich różnych obsesji. No, mamy tam przecież pijaka, króla, który za wszelką cenę chce rządzić. Mm-hmm. Chce rządzić gwiazdami, może nie może, więc stara się takie rozkazy wydawać, żeby te gwiazdy i tak go słuchały, bo przynajmniej tak, żeby mu się wydawało, że go słuchają. Więc Małe Książę. No i ostatnią premierą sezonu będzie kolejna z koprodukcji z ECS-em. Bibuła w Tapczanie, o której powiedziałem, była początkiem i jest częścią takiej trylogii, którą mamy zamiar budować, wartości gdańskich. Bibuła w Tapczanie mówi o solidarności, tej z dużej i tej z małej litery, czyli i o powstaniu tego związku zawodowego, albo raczej ruchu społecznego, ale też o solidarności międzyludzkiej, czyli właśnie o tej wartości, czyli o tym, że razem możemy więcej, o tym, że czasem w kupie siła. Drugą wartością gdańską jest równość i planujemy realizację spektaklu na podstawie tekstu, którego jeszcze nie ma, więc jeszcze nie wiemy, co to będzie, który pisze Sylwia Hutnik, czyli specjalistka od równości. I coś słyszałem, to tak tutaj uchylę rąbkę, ale nie wiem, czy to jest prawda, czy nieprawda, bo to są tak zwane plotki miejskie. Coś słyszałem, że ten tekst ma się nazywać Dżinsy na koloryferze, ale nie wiem, czy tak będzie. I podejrzewam, że znowu będziemy w tych latach 80. i w tych realiach perelowskich gdzieś tam mówić o równości. Spektakl mam zamiar wyreżyserować też ja. Scenografię do niego w jakiejś konwencji takiej komiksowej, jak sobie powiedzieliśmy, zrealizuje Magda Danaj.
0: Takie ciekawe wyzwania, opowiedziałabym. Pan Michał Derlatka. Dziękuję pięknie.
18: Dziękujemy również.
20: Dziękujemy. Do widzenia.
5: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
0: Stowarzyszenie Park On zyskało w Gdyni swoje lokum. Teraz osoby z chorobą Parkinsona i ich opiekunowie mają miejsce wspólnych spotkań, wymiany doświadczeń i pomocy. Mam przyjemność gościć panią Aleksandrę Węgorzewską oraz panią Urszulę Wyrwińską ze stowarzyszenia Park On.
5: Zdrowe Trójmiasto.
0: Kołobrzeska 46, tak? To jest teraz ten właściwy adres, gdzie osoby z chorobą Parkinsona mogą się zwracać, szukać pomocy. No to opowiedzmy coś o tym. Co to za przestrzeń, tak.
1: Nasza przestrzeń mieści się w budynku Domu Medycznego Kołobrzeska, Nadmorskiego Centrum Medycznego. To są pomieszczenia przygotowane specjalnie dla nas, wyremontowane, dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Było to taką inicjatywą dawnego prezesa Nadmorskiego Centrum Medycznego, pana Mieczysława Szulc-Cieplickiego, natomiast później kontynuowane przez jego następcę, pana Rafała Szulc-Cieplickiego.
21: Zwróciliśmy się tam, wiedząc, że po poradni rehabilitacyjnej zostały przestrzenie niezagospodarowane. Oczywiście były plany na to miejsce, ale udało nam się przekonać pana dyrektora, pana prezesa Nadmorskiego Centrum Medycznego, że to jest bardzo ważne, że osoby z chorobą Parkinsona w Gdańsku nie mają swojego miejsca. My też pokazaliśmy, że ciężko jest pracować. Przez 5 lat tak pracowaliśmy w wielu lokalizacjach. Jak podliczyliśmy to na 5-lecie, to się okazało, że w 18 lokalizacjach prowadziliśmy zajęcia i na AWF-ie, i w Muzeum Etnograficznym, i w szkole 36, i w wielu domach sąsiedzkich, na Morenie, w domu zarazy, czyli w Stowarzyszeniu Stara Oliwa, a najwięcej oczywiście w siedzibie Rady Dzielnicy Oliwa i w archikatedrze w Salskach Parafialnych, gdzie nas ksiądz proboszcz przyjmował bardzo gościnnie.
0: Ale przedsiębiorcze panie jesteście, widać. Najważniejsze jest to, że to miejsce już jest, prawda? Zwłaszcza, tak, że biorąc pod uwagę fakt, że w Gdańsku około 1500 osób potrzebuje takiego wsparcia i pomocy, no to słusznym było jednak to, że ktoś zrobił taki ładny ukłon i zdecydował się na to, żeby tę przestrzeń państwu oddać.
21: Zdecydowanie. I muszę powiedzieć, że przykładano do tego ogromną uwagę. Wręcz miałam szansę spotkać się z panem architektem. Zależało nam bardzo na tym, żeby było jak najmniej korytarzy na przykład, tak? Bo poprzednie pomieszczenia były przystosowane do zajęć fizjoterapii, więc to były takie boksy dwumetrowe. Tyle, co potrzeba, prawda, żeby zastosować jakieś przyrządy do fizjoterapii. Natomiast nam zależało na tym, żeby były sale do ćwiczeń, ale też sala wykładowa, ale żeby pozbyć się w miarę korytarzy. Jest to niezwykle istotne, bo osoby w chorobie Parkinsona już od trzeciego stadium choroby przynajmniej mają tak zwane zamrożenia, czyli one nie są w stanie oderwać stóp od podłoża, kiedy zaczynają ruch. Niestety jest to powodem wiele razy upadków. Góra ciała chce iść, środek ciężkości się przesuwa, a nogi są jakby przerośnięte i to się nasila w wąskich pomieszczeniach i w wąskich przestrzeniach. Przy przechodzeniu często możemy zaobserwować, nie przy wchodzeniu do pociągu, do tramwaju, te osoby nie mogą jakby rozpocząć ruchu. To jest bardzo, no, też oczywiście krępujące, ale przede wszystkim niebezpieczne, więc i tak zrobiono. Chyba jest jeden tylko korytarz tam u nas w tej chwili przy wejściu.
0: Powiedzmy coś więcej o chorobie Parkinsona.
21: Bardzo ważną rzeczą jest, aby jak najwcześniej rozpocząć rehabilitację ruchową. Widzimy w stowarzyszeniu osoby, które przychodzą i mówią: matko, czemu ja dopiero do was przyszłem? Ja już od 2 lat słyszałam o tym, że jesteście. Osoby, które gdzieś tam miały przerwę z powodu choroby, złamania, mówią: jak ja zesztyw miałem bez was. To są takie bardzo fajne dla nas, bardzo ważne informacje zwrotne. Choroba Parkinsona ma 5 stadiów. Pierwsza to jest, dotyczy jakby jednej strony ciała, czyli tam jest zesztywnienie, często drżenia, ale tylko u 70% ludzi, więc bardzo warto na to zwracać uwagę i często jest to problemem, znaczy jest to powodem, że ludzie dopiero po 2 latach na przykład mają diagnozę, bo jak nie ma drżeń, to na początku jakoś tak łatwo to odrzucić tą diagnozę. W drugim stadium choroby już zesztywnienie, spowolnienie ruchowe dotyczy obu stron ciała. W trzeciej dołączają się zaburzenia równowagi. W czwartej już większość czasu osoby muszą korzystać z balkoników, z wózka. No i piąte stadium, którego nie lubimy najbardziej, to już jest brak samodzielności totalny jakby. Ale na szczęście ta choroba nie musi się rozwijać w tak dużym, szybkim tempie i mamy osoby, które chorują 26 lat albo i dłużej i dotarły na razie do 3. stadium, więc to nie powinno przerażać. Co jest dla nas bardzo ważne, to jakby obserwacja siebie i osoby, które na przykład zauważyły, że mają problem z zawracaniem, zmianą kierunku ruchu, powinny z tym zgłosić się do lekarza, bo jest to jeden z pierwszych objawów. Nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo nasz ruch jest skomplikowany, dopóki chodzimy dobrze. Natomiast po to, żebyśmy umieli się odwrócić, kucnąć, podskoczyć, potrzeba współpracy wielu odruchów. A właśnie odruchy takie, które jeszcze przetrwały z okresu, znaczy przetrwały, które się jakby wykształcały, a musiały też dojrzewać od okresu niemowlęcego, noworodkowego, to one odpowiadają za właśnie za obecny chód, za obecny nasze, no, płynny ten chód, może tak, za obecną sprawność.
0: Czyli te pierwotne odruchy, tak, które ewoluują gdzieś tam, na przykład czasami, jeśli nie ewoluują, to u dzieci różne problemy też wywołują, nie? W takim rozwoju psychoruchowym, na przykład, czy językowym.
21: To jest bardzo bliska mi dziedzina i myślę, że ja bardzo na to zwracam uwagę właśnie z racji tego, że jestem pediatrą i jakby wiem, jak to jest ważne w rehabilitacji dzieci. Sama korzystam też z rehabilitacji opartej na jakby integracji tych odruchów, czy na usprawnieniu, jakby, nie wiem, uzupełnieniu tego łuku odruchowego. Pewnie pani, która to robi, teraz się dobrze śmieje, bo nie jestem w stanie, no, jakby, no, neurofizjolodzy, czy fizjoterapeuci, czy osoby, które zajmują się tym na co dzień, one są w stanie to dużo lepiej opowiedzieć niż przeciętny lekarz. Myślę, że to jest też wiedza bardzo ważna obecnie dla neurologów i wydaje mi się, że tak trafiliśmy na taki bardzo ważny temat, jeśli chodzi o te odruchy, bo naprawdę jak pani, nie wiem, uzupełnia mi odruch skrzyżowanego wyprostu, tak tłumaczy mi, że nad tym pracowała, to bywa tak, że ja po prostu zapominam o objawach, które miałam wcześniej. Pytałam na przykład mnie kiedyś przed zajęciami, co mi tak najbardziej do skwiera. Mówię, no, ostatnio źle mi się chodzi, mam jakby zaburzenia równowagi. One są śmieszne, bo to nie są typowe zaburzenia równowagi, ale właśnie zmiana kierunku ruchu sprowadza się do tego, że nagle nie wiemy, gdzie jesteśmy. Znaczy, może nie wiemy, gdzie jesteśmy, tylko że nie czujemy się pewnie w tym, tak? Troszeczkę tak, jakbyśmy nagle tracili grunt pod nogami. Jana popracowała ze mną, po czym za tydzień mnie pyta, no jak te twoje zaburzenia równowagi? Mówię, o matko, nie pamiętam.
0: Nie pamiętam, że mam, prawda? Tak. Mam przyjemność gościć panią Aleksandrę Węgorzewską ze stowarzyszenia Park On. Nasza równowaga to odnalezienie się w przestrzeni, to też nasz błędnik, prawda? Czyli tak. Ucho. Wielozmysłowo jest to ze sobą połączone.
5: Zdrowe Trójmiasto.
21: Zdecydowanie. I właśnie, i to jest właśnie jakby tym kluczem, znaczy tym kluczem, tym problemem w chorobie Parkinsona, bo nie tyle błędnik, co bodźce przewodnicy przewodzenie bodźców z błędnika do kory ruchowej, z proprioreceptorów, czyli z tego ułożenia naszego ciała. Proprioreceptory to są te zakończenia nerwowe, które są w końcach ścięgien, które są w stawach, które analizują nacisk stawu, jeden jakby kości na siebie, ułożenie mięśnia. To wszystko idzie bardzo szybkim impulsem do mózgu, przechodzi przez istotę czarną, gdzie jest właśnie dystrybuowane w różne części ciała i dalej jest przetwarzane i przenoszone wyżej do kory czuciowej, do kory ruchowej, tak? Czyli czujemy to, więc musimy zrobić coś tam, powiedzmy, tak? No idealnie to się pokazuje w balecie, jak można sobie wytrenować to, jeśli to się, nad tym się pracuje cały czas, dlatego tancerze są dla nas bardzo ważnymi ekspertami ruchu.
6: Automatyzacja takie się tworzy,
21: dokładnie
6: nie?
21: Tak, dokładnie tej automatyzacji nam brakuje. Właśnie w istocie czarnej tym właśnie się zajmuje dopamina. I oczywiście skupiamy się na tym, że brak dopaminy, że trzeba łykać te leki, ale jeśli zdamy sobie sprawę z tego, jaka jest istota, to będziemy wtedy rozumieli, że ruch, ćwiczenia mogą nam pomóc poprzez wytworzenie jakby nowych połączeń, nowej drogi jakby przewodzenia, również wielozmysłowego, tak jak mówiliśmy, tu chodzi o błędnik albo ruchu przy muzyce, który jakby zapamięta nasze ciało trochę inaczej i wtedy

0: toksyny. Wiemy też, że w chorobie Parkinsona dochodzi do uszkodzenia, jakby mówimy o tym wymiatanie wolnych rodników, tak? Czyli do jakby na poziomie już tam takim energetycznym, że uszkodzone są systemy enzymatyczne w mitochondriach, które odpowiadają za jakby sprzątanie w tej komórce, za tą energię w komórce. W tej chwili na Zachodzie proponuje się jakby rozpoznanie trzech rodzajów choroby, czyli szybko postępujący, powiedzmy, że tam umiarkowanie postępujący i wolno postępujący. Pewnie to będzie jakiś już zaczyn do tego, żeby wreszcie badać genetycznie, jakie mamy te geny. Moim marzeniem jest, pewnie tego nie dożyję, ale wydaje mi się, że najlepszym układem będzie taki, kiedy będziemy wiedzieli, w jakich mutacjach, jakie strategie lekowe, jakie diety są najbardziej skuteczne. Będzie to leczenie już celowane.
1: To by było wspaniałe, naprawdę. No ale jest szansa, prace się toczą, naukowcy się nie poddają, ale najważniejsze jest też to, że w tak jakby skomplikowanym obrazie, który tutaj, o którym sobie mówimy, że jest taka rzeczywista pomoc i że osoby chore mogą do was przyjść i właśnie, i tam się dużo dzieje z tego, co zauważyłam. Kiedyś już miałyśmy okazję rozmawiać o tańcu z Parkinsonem. Myślę, że ten projekt dalej jest chyba realizowany u państwa, prawda? Ale tak, nie tylko.
2: Tańczymy co tydzień. Właściwie każdego dnia mamy inną ofertę. Mamy zajęcia ruchowe, do których należy tai chi, gimnastyka, tenis stołowy i uważny chód. Mamy zajęcia arteterapeutyczne, czyli na przykład zajęcia z muzykoterapeutą, zajęcia ceramiczne. Mniej więcej raz do roku mamy też taki cykl warsztatów teatralnych. Jeśli chodzi o arteterapię, to mamy również zajęcia chóralne, bardzo dobrze wpływające też właśnie na oddech między innymi. No i mamy też zajęcia z psychologiem, z neurologopedą. Ta oferta jest jakby taka bardzo wszechstronna. Spotykamy się też na basenie solankowym.
0: A jest jeszcze tak fajnie, że tuż przed tym zajęciami są zajęcia uważnego chodu, więc my nie przystępujemy do nagłych ruchów i to nie jest tak, że my jesteśmy najpierw przygotowani. Pan Michał Strzelczyk przygotowuje specjalnie dla osób z chorobą Parkinsona dużo włożył w to pracy, żeby podnieść świadomość ciała. To jest bardzo ważne u nas. Nauczyć mózg, żeby zdawał sobie sprawę z tego, co czuje. Prawda? Każdy mięsień przeprowadzamy stopę, nie wiem, zewnętrzną powierzchnią, wewnętrzną i mówimy o tym sobie, co czujemy, co może nie tyle, co powinniśmy czuć, ale staramy się przeanalizować to i zwrócić, być uważnym na to, co nasze ciało czuje. I przez to uważam, że te zajęcia jakby są, a potem jest ruch, potem jest ta koordynacja, prawda, oko-ręka, ruch, dostosowanie swojej pracy nóg do tego wszystkiego. I to myślę, że to jest bardzo ważne, fajne połączenie.
1: I te próby z tai chi, prawda? Bo
0: tak.
1: To jest taka świadomość duża.
0: Ogromna.
1: Też ułożenia tego ciała w przestrzeni, to nie jest wcale takie łatwe.
0: Dokładnie, to jest medytacja w ruchu, prawda, to jest, czyli cały czas musi mieć ten powolny ruch. No niestety tutaj czasem zdarza się tak, że osoby niektóre mówią, to jest za monotonne dla mnie, to jest za długo, my robimy ciągle to samo, ale właśnie na tym to polega, jeśli poznamy zjawisko i jakby zrozumiemy zjawisko neuroplastyczności, no to wtedy będziemy wiedzieli, że właśnie to jest bardzo ważne. Kiedy patrzymy na tą swoją prawą rękę, to my wiemy, gdzie ona wtedy jest i co czujemy w naszym ciele.
1: Aleksandra Węgorzewska oraz pani Urszula Wyrwińska ze stowarzyszenia Park On.
3: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
4: Audycja poradnicza.
1: Dynamiczne zmiany temperatur nie sprzyjają naszemu zdrowiu. Dlatego my dzisiaj w naszym radiowym poradniku zajmiemy się m.in. profilaktyką głosu. Za sprawą naszego specjalisty opowiemy, co robić, by na przykład mieć zdrowy głos.
5: Radosny głos słychać, nawet przecież jeżeli z kimś rozmawiamy, a nie widzimy go.
1: To bezcenne narzędzie, o czym wiemy nie od dzisiaj, ponieważ w Pomorskiem szaleje ostatnio plaga przeziębień. W ramach naszego poradnika spróbujemy razem z moim gościem zdradzić kilka patentów na piękny, zdrowy głos. Edyta Stańczyk przy mikrofonie, jest ze mną dr Anna Walencik-Topiłko, specjalistka do spraw rehabilitacji głosu, autorka książki Głos jako narzędzie. Witam serdecznie pani doktor.
5: Dzień dobry, witam państwa, dzień dobry pani redaktor.
1: Głos jako narzędzie, jak wszechmocne jest to narzędzie.

0: Oj, mocne, mocne. Głos bowiem jest tak naprawdę kawałkiem osobowości naszej, osobowości, więc wyraża też nas w bardzo czytelny sposób i głosem trudno oszukać. Już cudzysłów tutaj oczywiście stawiam wokół tego oszukać, bo któż by chciał oszukiwać? Chyba, że celowo oczywiście ten głos rzeczywiście stosujemy też w swoim zawodzie, który na przykład ma wpisaną pewną dozę tutaj udawania, czy w aktorstwie, czy na scenie. Ale głos, chodziło mi o to, że głos jest jak barometr, czyli tak naprawdę dokładnie też pokazuje nie tylko nasze cechy osobowości, bo można sczytać po barwie głosu, chociażby emocje, które towarzyszą komunikatom, które przekazujemy, ale też i nasze odczucia, naszą niepewność albo pewność, czyli tak naprawdę daje nam bardzo wiele różnych wskazówek dotyczących zarówno treści tego, o czym mówimy, ale też i nas samych jako mówców.
1: Ostatnio polityka, prawda, niesie ze sobą mnóstwo wrażeń i tam te głosy różnorakie też się pojawiają. Także tak, tutaj nośnik emocji, tak jak pani doktor powiedziała, osoby, które trafiają do gabinetu pani doktor w Gdańsku, z jakimi problemami najczęściej się zwracają?
0: Jeśli chodzi o głos, to właściwie można byłoby, ja mogę ze swojej perspektywy takiej gabinetowej, właśnie terapeutycznej, diagnostycznej, podzielić odbiorców moich usług na dwie takie duże grupy. Czyli albo to są klienci, którzy już mają dobry głos i tym głosem z pełną świadomością chcą pracować jeszcze lepiej. I to rzeczywiście w tym momencie koncentrujemy się w naszych działaniach na tym, żeby uświadamiać sobie wszelkie parametry głosu, wszelkie możliwości głosu, które już są, które można rozwinąć, które można jeszcze rozbudowywać i świadomie właśnie kierować w określone rejestry, czy donośności, czy wydolności, czy też określonej wysokości w danych momentach używania tego głosu. Ale też i drugą grupę stanowią, bardzo dużą grupę stanowią osoby, które mają zaburzenia głosu bądź z jakiegoś powodu właśnie chociażby po laryngektomii całkowitej, czyli po usunięciu krtani, po różnych nowotworowych sytuacjach, już tego głosu nie mają w taki naturalny sposób możliwości realizować i szukamy różnych metod zastępczych. Więc no, albo pacjent, albo klient, tak? W tę stronę tutaj za każdym razem należy podążyć, myśląc o tym, z czym logopeda spotyka się w swoim gabinecie pod hasłem głos.
1: Bo jeśli chodzi o takie narzędzia badające głos, wiele się ich na rynku już pojawiło, ale cały czas dzięki inteligencji sztucznej powstają nowe. Wiem, jakiś czas temu wyczytałam, że miała się pojawić taka aplikacja, która miałaby wskazywać na to, czy mamy jakieś zaburzenia głosu, czy też nie.
0: To jest jeszcze w fazie testowania.
1: Cały czas
0: testują. O ile wiem, tak. Nie, w każdym razie na pewno nie jest to takie narzędzie, które już jest codziennością w gabinetach logopedycznych czy terapeutycznych. Prawdą też jest to, że bardzo często nadal bazujemy, jeżeli chodzi o nasze logopedyczne takie uwarunkowania diagnostyczne, bazujemy na diagnozie audytywnej, czyli rzeczywiście to nasze ucho plus doświadczenie, plus oczywiście też bardzo szczegółowa analiza epikryzy, czyli historii choroby, jeżeli to jest pacjent i przychodzi do nas już właśnie ze swoimi uwarunkowaniami takimi chorobowymi czy zdrowotnymi określonymi, to my czytamy też pełną dokumentację tutaj pacjenta, która jest nam przedstawiana, czyli taka dokumentacja czy laryngologiczna, czy foniatryczna chociażby najczęściej i odnosimy się do niej, plus właśnie różnego rodzaju próby oceny głosu są tutaj przez nas realizowane. Zresztą w literaturze specjalistycznej, czy w moich opracowaniach, czy innych autorów też Państwo mogą tutaj takie karty diagnostyczne głosu znaleźć i posługiwać się tym schematem diagnozy wtedy, gdy jest taka potrzeba.
1: Jak sobie pomóc, jeśli chodzi o głos? Jak o niego zadbać? Właśnie w takich sytuacjach jak teraz, kiedy te wirusy szaleją, ale też ta temperatura jest tak bardzo zmienna.
0: Tak, zresztą zawsze bardzo trudnym takim czasem w naszej strefie klimatycznej jest sezon grzewczy, czyli wtedy, gdy mamy w pomieszczeniach sucho po prostu, bardziej niż poza sezonem grzewczym. I to rzeczywiście nasza śluzówka gardzieli od razu odczuwa i jesteśmy co za tym idzie bardziej podatni, bo ona jest przesuszona, więc bardziej podatni na różnego rodzaju szaleństwa, takie wirusowe czy też potem bakteryjne. Nasz głos to wszystko oczywiście sobą oddaje natychmiast, czyli przechorowujemy. Jeśli słyszymy, i to jest jedna moja taka prośba, propozycja, żeby zawsze pamiętać, nie ignorujmy zmian w głosie, czyli jeśli słyszymy, że nasz głos zaczyna właśnie jakoś się zmieniać, co to znaczy? To znaczy, że na przykład zamienia barwę. gdzieś taka barwa nosowa się zaczyna tutaj u nas pojawiać, czy właśnie słyszymy chrypkę, ta chrypka zaczyna nam gdzieś doskwierać i budzimy się i już tendencja do takich właśnie chociażby odchrząkiwań się pojawia. Czy w ciągu dnia właśnie słyszymy, że ten głos zaczyna być taki bardziej chropowaty w odczuciu słuchowym? No to w tym momencie proszę nie ignorować takich sygnałów. To wcale nie musi tak być, że krtań czy gardło musi od razu reagować jakimś dużym bólem, który wysyła do nas sygnał, uwaga, coś tam się dzieje nie tak. Bo równie dobrze właśnie takie dysfoniczne zmiany mogą tutaj być takim pierwszym sygnałem, że nasza krtań zaczyna być chora. Więc proszę pamiętać, że dysfonia, jeżeli, czyli właśnie taka chrypka, jeżeli występuje gdzieś ponad 2 tygodnie po infekcji, to już powinna budzić nasze delikatne zaniepokojenie i tak naprawdę powinniśmy w tym momencie udać się do specjalisty z pytaniem, czy wszystko jest w porządku. Do specjalisty. I to też druga wskazówka właśnie związana z tym, żeby uwaga, jak głos i o niego zadbać. A mianowicie lekarz pierwszego kontaktu, czy nasz lekarz rodzinny, który jest wspaniałym specjalistą, oczywiście pomaga nam w różnych sytuacjach, nie ma takich uprawnień, nie ma takich przecież możliwości, żeby naszą krtań obejrzeć. A najlepiej w takich sytuacjach rzeczywiście, żeby specjalista bezpośrednio zajrzał do krtani. Zrobił badanie typowy, taki pakiet laryngologicznych badań czy foniatrycznych i co za tym idzie, proszę w tym momencie właśnie skierować swoje kroki do gabinetu laryngologa czy też foniatry. Foniatry i to też trzecia wskazówka. Jeżeli jesteśmy w tej grupie ryzyka, wiemy, że nasza krtań jest kapryśna, wiemy, że na przykład często zapadamy na różnego rodzaju infekcji, jesteśmy podatni, no to zaprzyjaźnijmy się z foniatrą. To jest taka specjalizacja foniatria, która w szczególny sposób, bardzo szczegółowo właśnie może nam pomóc zdiagnozować naszą krtań.
1: Czyli jeżeli pojawiają się problemy, to najlepiej do specjalistów, tak jak słyszymy. A w ramach profilaktyki, co my możemy zrobić?
0: Oprócz tego, że słuchać swojego głosu, czyli znać jego parametry i być właśnie w pewien sposób tutaj mądry, wrażliwie słuchając tego głosu, być też aktywnym na jego zmianę, no to też i odpowiednio na nie reagować, no to też na pewno warto zadbać właśnie o to, żeby ogólnie nasza kondycja taka i samopoczucie i kondycja psychofizyczna była na wysokim poziomie, bo to zawsze, tak jak mówiłyśmy dzisiaj na początku, głos jest takim barometrem, więc odda wszystkie odcienie naszego samopoczucia, ale też i po prostu zadbać o zdrowie, system odpornościowy, dbać o niego, nie tylko w tych sezonach właśnie takiego podwyższonego ryzyka, ale infekcji, ale też zawsze. Kondycja psychofizyczna jest ważna i właśnie nasz system odpornościowy. Oprócz tego, na pewno też należy zadbać o to, żeby głosu nie przesilać, czyli też znać swoje narzędzie, którym się posługujemy, nie tylko w pracy, ale przecież i na co dzień. Nie wierzę, pani redaktor, że pani należy do grupy osób, która nie lubi mówić. Czyli tak naprawdę, prawda? I na co dzień nam towarzyszą takie sytuacje, że niekoniecznie gdzieś musimy iść i prowadzić wykład przez 10 godzin, czy ileś lekcji, 8, 9 w ciągu dnia, żeby przeciążyć głos. Bo są wśród nas też gaduły na co dzień. I też należy w tym momencie zadbać o to, żeby nie przesilać głosu. Czyli znać na tyle swój aparat mówienia głosotwórczy, żeby wiedzieć, że na przykład warto mu czasem zrobić taki urlop, no niekoniecznie jakoś tam godzinny od razu w ciągu dnia milczenia, ale właśnie milczenie jest taką dobrą otuliną, taką fantastyczną, takim szalikiem dla naszej krtani i w tym momencie ona się pięknie potrafi odregenerować, czyli takie 5-10 minut milczenia co kilka godzin. Świetne.
1: Takie milczenie jest złotem tutaj.
0: O, właśnie. dokładnie tak. Poza tym, co jeszcze? Na pewno warto też pamiętać, że nasza krtań nie jest gdzieś jakimś, nie wiem, organem odseparowanym od reszty organizmu. Więc też pamiętajmy, że na przykład jeżeli jesteśmy znowu w innej grupie ryzyka, czyli na przykład jakichś stałych chorób przewlekłych, chociażby, nie wiem, choroby tarczycy, które są ostatnio no, bardzo często spotykane w populacji, to też ma to znaczenie dla jakości funkcjonowania naszej krtań i ma też przełożenie na głos. Czyli też jeżeli jesteśmy na przykład przy takim stałym leczeniu endokrynowym, endokrynologa, to powiedzmy mu o tym, że na przykład odczuwamy jakiś dyskomfort krtani, żeby tutaj pełna współpraca specjalistyczna była. No i zewnętrzne warunki, czyli tak do tej pory mówiłam o tym, co od środka można o co zadbać, natomiast też pamiętajmy, że jeżeli mówimy i oddychamy również, to przecież powietrzem, które nas otacza. Czyli właśnie zadbajmy o to, żeby ono było określonej wilgotności. Nie powinno być zbyt suche, czyli takie około, mówi się tutaj w tych parametrach podając, że około 50-60, nawet czasami do 70% wilgotności powietrza. To jest bardzo dobra opcja, którą nasza krtań bardzo, bardzo preferuje. Ale też i temperatura powietrza, w której przebywamy, też nie powinna być ani za niska, ani za wysoka, czyli właśnie takie optimum to jest od 18 do 21, 22 maksymalnie stopni. I tu uwaga, bo też w sypialniach nie powinno być za gorąco chociażby i nie powinno być za sucho. No i też zadbajmy o to, aby powietrze było czyste, czyli żebyśmy gdzieś nie tutaj agresywnie nie oddziaływali jakimś czy kurzem, czy podwyższonym jakimś zanieczyszczeniem powietrza, bo to też bardzo niedobrze działa. I jeszcze chciałabym zwrócić uwagę na to przesilenie głosu, bo tak nie skończyłam tego wątku, troszkę przeszłam od razu do zewnątrzpochodnych tutaj różnych czynników, które mają znaczenie dla funkcjonowania naszej krtani. I jeszcze to przesilenie polega na tym, żeby chociażby nie krzyczeć, bo krzyk jest taką techniką niedobrą, agresywną dla naszych fałdów głosowych i prowokuje do różnych potem właśnie reakcji takich obronnych krtani. Więc nie krzyczmy, mówmy głośno, ale nauczmy się, jeżeli jest taka potrzeba, właśnie takiej techniki mówienia bezpiecznego, gdzie i tor oddechowy, i podparcie przeponowe, czyli właśnie taka odpowiednia technika i wyrazistość artykulacyjna będą tutaj przez nas świadomie stosowane, żeby ten głos rzeczywiście albo bardziej donośnie zabrzmiał, albo wybrzmiał półgłosem. No i może taka ostatnia wskazówka, bo jeżeli mówię o donośności głosu, to też jeżeli się Państwu przytrafi infekcja, jeżeli się Państwu przytrafi jakiś dyskomfort, no i pojawi się na przykład bezgłos albo taki rzeczywiście bardzo obciążony chrypką głos, to pamiętajmy, nie szepczemy wówczas, bo szept jest też taką techniką mocno obciążającą nasze fałdy głosowe i możemy sobie w tym momencie bardziej zaszkodzić niż pomóc tak naprawdę.
1: Dbamy o to, żeby ta nasza śluzówka była odpowiednio nawilżona, czyli tak sobie myślę, że jak rano wstajemy, otwieramy oczy, to nie zaczynamy od kawy, tylko dobrze jest na przykład wypić szklankę wody.
0: Tak, woda jak najbardziej, to nawilżenie też tutaj możemy od takiej strony o nie zadbać. Rozpoczynanie dnia od przysłowiowej filiżanki przesmacznej.
1: Ale no właśnie.
0: Oczywiście, czyli najpierw woda, potem kawa.
1: I potem woda.
0: No jakiś kompromis to jest.
1: Wspomniałam na początku o tym holistycznym podejściu właśnie, jeśli chodzi o rehabilitację głosu. Holistycznie, czyli tak całościowo. Potroszę już pani doktor tutaj o tym opowiedziała, żeby że nasz głos to my właściwie w całości.
0: Tak, i to jest jedno podejście właśnie do holistyki, żeby sobie z tego zdawać sprawę, ale drugie też to interdyscyplinarność zespołu, który może nam pomóc.
1: Czy my w Trójmieście mamy takie grono specjalistów, którzy są w stanie tak właśnie całościowo pomóc.
0: Tak.
1: Doktor Anna Walencik-Topiłko.
0: Życzę wszystkim Państwu wszystkiego, co najlepsze. I zdrowych głosów, i takich radosnych głosów.
2: Audycja poradnicza.
3: Radio Złote Przeboje Trefle 103,99 i 2 FM. Tydzień w Trójmieście.

0: dotychczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: Reklama.
7: Tu Radio Złote Przeboje, jest godzina 8. Zapraszamy na wiadomości w niedzielę.
8: Areszt dla patomorfolożki po znalezieniu ludzkich płodów. 25. jubileuszowa Parada Równości przeszła ulicami stolicy. Po ponad 30 latach do Łomży znów jeżdżą pociągi pasażerskie. Miriam Lipińska, patomorfolożka Magdalena H. Następne 3 miesiące spędzi w więzieniu. Sąd zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec 57-latki. To efekt makabrycznego odkrycia 32 ludzkich płodów na należącej wcześniej do kobiety posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem. Marcin Starzec.
9: Sąd w całości uwzględnił wniosek prokuratury, mówi prokurator Wojciech Przybyła.
10: Argumentacją był fakt możliwości mataczenia w przedmiotowym postępowaniu i wpływania na zeznania ewentualnie przesłuchiwanych na dalszym etapie świadków oraz obawa wymierzenia surowej kary i ta właśnie surowa kara mogłaby motywować podejrzaną do tej pierwszej przesłanki, czyli wpływania na ewentualne dalsze zeznania nieustalonych jeszcze świadków.
9: Służby do tej pory wydobyły z ziemi szczątki 32 ludzkich płodów. Kobieta podczas przesłuchania przyznała, że sama zakopała płody i tysiące próbek medycznych w ogrodzie. Usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok i nielegalnego składowania odpadów, ale na razie nie zdecydowała, czy przyzna się do stawianych zarzutów. Grozi jej do 12 lat więzienia.
8: Uwaga na ulewy i burze. Ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia przed nimi obowiązują niemal wszędzie, poza południem Polski. 25. jubileuszowa Parada Równości przeszła ulicami Warszawy. Uczestnicy domagali się równości płci w każdej sferze życia, ochrony przed dyskryminacją i wykluczeniem oraz promowania szacunku w debacie publicznej.
11: To jest takie wydarzenie, na które czeka cała stolica.
12: Dokładnie.
11: Ludzie machają, uśmiechają się.
13: Na przykład ja chodzę do takiej szkoły, gdzie bardzo ludzie są otwarci wobec tego, że są queer i nie wstydzą się, więc moim zdaniem to już idzie na lepsze.
8: Mówili uczestnicy jubileuszowej parady. W życie weszła wakacyjna korekta kolejowego rozkładu jazdy. Zadowolenia nie kryją mieszkańcy Łomży, bo do miasta już wczoraj po 33 latach znów przyjechał pociąg pasażerski.
14: No i ciekawość, jakieś sentymenty. Większość łomżyniaków musi się przyzwyczaić, zaakceptować nowy stan rzeczy.
15: Pociągi do Warszawy będą w przyszłym roku, gdy wyremontujemy odcinek od Ostrołęki do Tłuszcza.
8: Zapewnia wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Na razie pociągi będą wozić pasażerów z Łomży do Ostrołęki, Olsztyna i Białegostoku.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
7: Dzień z przydatnymi opadami nas czeka właściwie w całym kraju, więc parasolki wszędzie się przydadzą. Teraz to jeszcze kilka stopni chłodniej, ale po południu od 15 stopni na Pomorzu, po 17 w Małopolsce. A ponieważ od czwartku trwa mundial, to ja dzisiaj będę grał największe przeboje związane z sportem i z mistrzostwami świata. Fajnie, że jesteście z nami. I wszyscy myśleli, że zacznę od Ciągle pada, w związku ze stanem pogody dziś za oknem. A tu nie, a tu kombi Słodkiego Miłego Życia.
12: Zaprasza Kacper Sosnowski.

11 po 8, tu Radio Złote Przeboje. Na mundialu Turcja właśnie przegrała z Australią, ależ się porobiła. A u nas w głośnikach Joe Cocker z 97 roku z piosenką o tym, co wydarzy się w nocy. Spokojnie, nim noc, to przed nami jakieś kilkaset przebojów u nas. Za chwilę na przykład Kim Carnes, która za miesiąc będzie świętować 81 urodziny. Co się robi w tym wieku? No, ona prowadzi spokojne, ale aktywne życie w Nashville, gdzie wciąż tworzy muzykę, czasem gdzieś wystąpi. Oczywiście, że Bette Davis Ice.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każdy za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
8: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Gdańsk, Miałki Szlak 35.
9: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Reklama.
11: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Bellini, Samba de Janeiro. Nie była to piosenka związana z żadną sportową imprezą, ale gościła na sportowych obiektach często. A teraz...
1: Złota Piątka.
0: A w niej dziś przeboje piłkarskie, przeboje mundialu. No to będzie Keenan, Waving Flag, utwór napisany na drugi album artysty, ale jeden z producentów napojów postanowił, że po przeróbkach ta piosenka będzie mundialowym hitem podczas Mistrzostw Świata w 2010 roku w Republice Południowej Afryki. No i Światowej Federacji Piłkarskiej też się podobała, też z niej korzystała. No i to był rzeczywiście wielki przebój światowy. Do jego wykonania użyto 50 bębnów. Słychać? Chyba tak. Waving Flag.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na Media Expert.

0: wersję Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem.

Oddaj głos już dziś. Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl. Reklama. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: Savage Only You w Radiu Złote Przeboje, 13 minut i będzie godzina 9. Ja przypominam, że Radio Złote Przeboje zaprasza Was na koncert EMD, który w Warszawie 24 sierpnia. Trzeba tylko najsprytniej rozszyfrować tak po swojemu, z przymrużeniem oka trochę, skrót nazwy zespołu, czyli OMD.
1: Dzień dobry, Marcin Złodziej się kłania. OMD, obłędną muzykę daję.
2: OMD, orkiestra mojego dzieciństwa.
0: No i pięknie, ale najważniejsza informacja jest taka, że te propozycje to wpisujemy w formularzu na stronie złoteprzeboje.pl. I tylko tam. Od poniedziałku będziemy nagradzać te najbardziej oryginalne propozycje. A to już Warius Manx.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, Bary masz.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Spotkajmy się w salonach Dacia Zdunek w Gdańsku i Gdyni.

0: Oddaj głos już dziś.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Reklama. W niedzielę o godzinie 9 słuchacie Radia Złote Przeboje. Posłuchajmy wspólnie najnowszych wiadomości.
6: Burzowo w niemal całym kraju są alerty. Lewica zawalczy o wspólne rozliczanie podatków dla par jednopłciowych. Od dziś obowiązuje nowy rozkład jazdy na kolei. Miriam Lipińska. 11 regionów z ostrzeżeniami przed burzami. Alerty nie dotyczą tylko południowych województw. We wszystkich pozostałych grzmieć może do późnego wieczora. Burzom będą towarzyszyć ulewy. Lokalnie spadnie nawet 25 mm deszczu i silny wiatr w porywach do 75 km na godzinę. Jest 3-miesięczny areszt dla 57-letniej patomorfolożki Magdaleny H. Chodzi o sprawę znalezionych na należącej do niej wcześniej posesji w Lutoryżu szczątków ponad 30 ludzkich płodów. Kobieta usłyszała zarzut bezczeszczenia zwłok i porzucania niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Grozi jej do 12 lat więzienia, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
7: Podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne. Natomiast bardziej szczegółowych informacji co do treści złożonych wyjaśnień na chwilę obecną nie mogę ujawnić z uwagi na dobór prowadzonego postępowania i konieczność weryfikacji złożonych wyjaśnień.
6: Na działce znaleziono dotąd 32 ludzkie płody, ale przekopywanie 5-arowego terenu jeszcze trwa. Szczątki znaleźli podczas prac ziemnych nowi właściciele nieruchomości. Lewica chce nakłonić Ministerstwo Finansów, by pary jednopłciowe, które zawarły związek małżeński za granicą, mogły w Polsce wspólnie rozliczać się z podatków. Katarzyna Kotula zapowiedziała spotkanie z przedstawicielami resortu finansów.
8: Przede wszystkim o kwestiach finansowych, o kwestiach dotyczących tych zabezpieczeń podatkowych. Mam nadzieję, że wypracujemy dobre rozwiązania, które pozwolą tym parom, które dostaną polski dokument, na przykład wspólnie się rozliczać.
6: Wpisywanie aktów małżeństw jednopłciowych do polskiego rejestru nakazał w listopadzie ubiegłego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a potwierdził w marcowym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny. Rozporządzenie w tej sprawie wejdzie w życie 23 sierpnia. A dziś wchodzi w życie wakacyjna korekta rozkładu jazdy na kolei. To m.in. wielkie powroty. Po 33 latach pociągi znów dojeżdżają do Łomży. Składy wróciły też po 20 latach na pomorską linię między Somonimem a Kartuzami. Wracają także połączenia nad Bałtyk, realizowane przez Polregio.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
5: To może ja zacznę od temperatur, a na koniec powiem, że wszędzie może popadać. Niedziela chłodniejsza od soboty, 15 stopni w Białymstoku, Łodzi, Poznaniu, 16 w Gdańsku, 18 w Rzeszowie. Aha, no i wszędzie może popadać. 9:03, co tam u naszych słuchaczy?
9: Kiedyś panu mówiłam, że na śniadanie zjadam owsiankę z morelami i dzisiaj podobnie.
5: Nie dość, że zdrowo, to jeszcze cyklicznie.
0: Radio Złote Przeboje.
5: Kasper Sosnowski, witam pięknie i smacznego jak ktoś przy śniadaniu. To już Tonita Tikaram, a my szykujemy się do mundialowej Złotej Piątki.

Ace of Base w niedzielny poranek w Radiu Złote Przeboje. Piękna historia to była szwedzkiej grupy, która skończyła się w smutny sposób, bo panie, które były trochę na bok odsuwane, jeżeli chodzi o wynagrodzenia za komponowane treści, na dwóch panów w grupie w pewnym momencie się trochę obraziły. A jedna z pań, Lynn Berggren, z zespołu się wycofała i do dziś nie utrzymuje kontaktu z Ulfem Ekbergiem. To ten blondyn. Wielkie życie w blasku fleszy nie zawsze jest łatwe. Łukasz Zagrobelny o życiu teraz zaśpiewa na czekanie.

0: autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.

0: Piękny utwór zespołu America za nami. Tu Radio Złote Przeboje, a teraz
1: Złota Piątka.
0: W niej dziś z okazji rozpoczętego w czwartek mundialu gramy piosenki mundialowe. No to będzie Ricky Martin i La Copa de la Vida. I tu ciekawostka, bo to utwór Maria FIFA chciała wykorzystać jako hymn Mistrzostw Świata w 98 roku, ale Martin przekazał, że napisze coś nowego, bardziej sportowego. No i udało się. Utwór Copa de la Vida z angielskim tytułem The Cup of Life premierę miał 28 lat temu w maju, a Martin wykonał go na ceremonii zamknięcia mundialu. I dzięki piosence stał się popularny w Stanach Zjednoczonych, bo wcześniej śpiewając po hiszpańsku trafiał raczej do latynoskich fanów. Co ciekawe, współtwórca tej piosenki, niejaki Desmond Child, tworzył przeboje dla rockowych kapel Bon Jovi i Aerosmith. A tu trochę trąbek dodali i poszło!

0: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Masz oko do przestrzeni? A może kochasz rysować? Wydział Architektury w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych zaprasza. Od pierwszego semestru projektujesz, pracujesz z mentorami, budujesz swoje portfolio. Możesz zajmować się wzornictwem, krajobrazem, wnętrzami lub wybrać klasyczną ścieżkę architekta. Na zarządzaniu i inżynierii produkcji nauczymy Cię, jak połączyć bycie menadżerem z wiedzą techniczną. Rozpocznij studia w SANS i dołącz do zawodowców. www.sopocka.edu.pl.
4: Czujesz, że utknąłeś? Świat pędzi, a ty stoisz w miejscu? Postaw na zmianę. Sięgnij po nowe umiejętności. Wiedza to nie tylko wyścig po awans. To twój atut, twoja siła. Rozumienie świata, który cię otacza. Nie czekaj, aż inni cię wyprzedzą. Kompetencje jutra zaczynają się dziś. Działaj u siebie. Rozwijaj się na Pomorzu. Sprawdź możliwości na pkj.pomorskie.eu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

0: Oddaj głos już dziś.
1: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
2: Ło, widzisz to co ja?
3: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach O Moda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
6: Zapraszamy do salonu O Moda J.Crew z Dunek. Gdańsk, Miałki Szlak 35.
7: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólnotę.

0: szczególne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
1: A cappuccino też za siódemkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Reklama.

Modern Talking w Radiu Złote Przeboje. Trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Kanadzie, Meksyku i Stanach. W nocy Katar niespodziewanie zremisował ze Szwajcarią. Brazylia zremisowała z Maroko, przegrała Turcja, a dziś wieczorem zaczyna grać ta polska grupa, to znaczy grupa, w której miała być reprezentacja Polski, ale baraże ze Szwecją przegrała. Natomiast być może niedługo po boiskach w Stanach będzie biegał Robert Lewandowski, nie na mundialu co prawda, on jest o krok od przenosin do Chicago Fire, słuchajcie, może tam zarobić nawet 20 milionów dolarów za rok. Gram fana piłki nożnej Robiego Williamsa, tu z Nicole Kidman.

Raya, All About the Money w Radiu Złote Przeboje, czyli wszystko na temat pieniędzy. A w naszych wiadomościach akurat może nie o pieniądzach, ale o tym, że Karol Nawrocki, prezydent RP, poleciał do Stanów Zjednoczonych na... No właśnie, tam duża impreza się szykuje. Szczegóły w wiadomościach.

0: autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W końcu lato, a lato ma swój smak. Chłodzący, słodki i pełen radości. Szczególnie, że już 24 czerwca czeka nas najsmaczniejsze otwarcie lata. W parku handlowym Matarnia otwiera się cukiernia Sowa. Ciasta, ciasteczka, torty oraz przepyszne desery lodowe. Otwarcie cukierni Sowa w parku handlowym Matarnia już 24 czerwca. Najlepsza chwila, by poczuć wakacje. Cukiernia Sowa zaprasza na odrobinę rześkiej ochłody.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Spotkajmy się w salonach Dacia z Dunek w Gdańsku i Gdyni.
8: W

0: i oddaj głos już dziś. Reklama.
1: Tu Radio Złote Przeboje, w niedzielne przedpołudnie, a o 10 dokładnie. Czas na wiadomości.
2: Prezydent z wizytą w USA na urodzinach Donalda Trumpa. W weekend paliwa nieco droższe niż w piątek. Zajrzymy też na festiwal Śląskie Smaki. Miriam Lipińska. Prezydent Karol Nawrocki jest już w USA, gdzie poleciał na uroczyste świętowanie 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych i 80. urodzin Donalda Trumpa. Dziś weźmie udział w organizowanej z tych okazji w Białym Domu gali mieszanych sztuk walki. Będzie też bezpośrednia rozmowa prezydentów USA i Polski. W planach również spotkanie Karola Nawrockiego na Kapitolu z liderem większości w Senacie, Johnem Tunem, i spotkanie z Polonią. A przy okazji wizyty prezydenta za oceanem szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski zaapelował do Karola Nawrockiego w sprawie Zbigniewa Ziobry.
3: Prosimy pana prezydenta, żeby się upomniał o Zbiega sprzed polskiego wymiaru sprawiedliwości. No ja bym marzył o tym, żeby go po prostu przywiózł do Polski, który wyłudził wizę dziennikarską. No przecież nie jest dziennikarzem, jest posłem. Jest wiceprezesem PiS-u i azylantem na Węgrzech, a nie w Stanach Zjednoczonych.
2: Ziobro po zmianie władzy na Węgrzech uciekł do USA. Tymczasem polska prokuratura chce postawić mu zarzuty w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Teraz przypomnienie, za ile dziś zatankujemy. I tak benzyna 95 może kosztować maksymalnie 6 zł i 4 grosze, a olej napędowy 6 zł i 40 groszy za litr. Mechanizm cen maksymalnych, a także niższa akcyza i VAT na paliwa zostanie z nami do końca czerwca. Premier już zapowiedział, że latem rząd odejdzie od pakietu paliwowego CPN. Śląskie jedzenie ugotowane na różne sposoby. Dziś 20. Festiwal Śląskie Smaki, a w jego trakcie pokazy gotowania na żywo, prezentacje najlepszych restauracji, jarmark produktów regionalnych, a także bitwa smaków, mówi Agnieszka Sikorska ze Śląskiej Organizacji Turystycznej.
4: Drużyny pozwalają sobie na puszczenie wodzy fantazji, jeżeli chodzi o przyrządzanie potraw regionalnych. Rzeczywiście bazujemy na tradycyjnych składnikach, ale to są dekonstrukcje śląskiej wodzy. Tego jestem bardzo ciekawa. To jest również sporo żurów na różne sposoby.
2: Festiwal Śląskie Smaki w siedzibie zespołu pieśni i tańca Śląsk w Koszęcinie.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
1: Temperatury sprawiedliwe i wszędzie podobne, od 15-16 stopni na północy i Podlasiu, przez 17 gdzieś na Dolnym Śląsku, na Śląsku, do 18 w Małopolsce czy na Podkarpaciu. Wszędzie mniej lub bardziej, ale popada. Kacper Sosnowski, witam. 9:03, to może ja bym tu zaintonował.
6: Wstawaj, szkoda dnia. Wstawaj, szkoda dnia.
1: Chociaż z drugiej strony, jak chcecie trudny tydzień odespać, to też bardzo proszę.
7: Radio Złote Przeboje.
1: A dla wszystkich tych, którzy potrzebują energetycznej pobudki, Europe, The Final Countdown.

Alan Oates, Out of Touch w Radiu Złote Przeboje, a za chwilę u nas Spice Girls. No właśnie, miała być urodzinowa trasa na 30-lecie istnienia tej grupy. Teraz, w 2026 roku, ale cisza o tym, czyli nic takiego się nie wydarzy, no bo już połowa roku. Ale za to ukazała się pamiątkowa moneta w tym roku ze Spice Girls w Wielkiej Brytanii, a Melanie C, czyli jedna z członkiń zespołu, ruszyła w solową trasę koncertową, bo nagrała nowe piosenki. Czyli coś tam jednak się dzieje.

0: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Urszula w Radiu Złote Przeboje, a teraz
1: Złota Piątka.
0: Mniej sportowe, mundialowe granie, no to będzie Go West, utwór pierwotnie nagrany przez amerykański zespół Village People. Ale w 92 roku unowocześnił go Pet Shop Boys, który grał na charytatywnej imprezie na rzecz walki z AIDS i szukał jakiejś piosenki do zaprezentowania. Wybrał tą. I wyszło fajnie. Nagrano ją potem w studiu. A co nagranie ma wspólnego ze sportem? No jak to co?
2: Polska!
0: To jest ulubiona piosenka polskich kibiców. Nie tylko tych od piłki nożnej. No to bardzo proszę.

0: złote przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny. Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior

0: dawką hydrokortyzonu. Maxicortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
1: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Możesz dalej odkładać życie na później. Tylko świat nie ma obowiązku na ciebie czekać. Poleć z portu lotniczego Gdańsk w podróż życia już tego lata. Od września linią Iceland Air do Reykjaviku i dalej do Stanów oraz Kanady. W międzyczasie zwiedzisz Islandię. Albo bliżej do Brukseli z lotem. A to dopiero początek możliwości. Sprawdź siatkę połączeń portu lotniczego Gdańsk na airportgdańsk.pl. Lataj z Gdańska.
3: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Reklama. Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

With the Kiss. Uwielbiam, Jason Donovan fantastycznie to zaśpiewał. Tu Radio Złote Przeboje, 11 minut i będzie 11. A ja jak zwykle tradycyjnie w niedzielę sprawdziłem dla was pogodę na cały roboczy tydzień. I uwaga, zacznie się od chmur i padającego deszczu, tak aż do wtorku i chłodno, bo do 17 stopni. Ale od środy już więcej słońca. Od czwartku cieplej, tak do 25. A od piątku wszędzie porządnie nas nagrzeje. Także w następny weekend będziemy wchodzili z 30 stopniami na termometrach przy pełnym słońcu. Także cieszmy się dzisiejszym oddechem i tym deszczykiem przepięknym. Gloria Gaynor dla wszystkich tych, którzy lubią, jak coś kapie.

0: i oddaj głos już dziś.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiska w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista, 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni, 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Reklama.
8: Radia Złote Przeboje słuchacie w niedzielę tuż przed godziną 11. Zapraszamy na wiadomości.
9: Mocno popada i zagrzmi burza dziś w niemal całym kraju. Iran o porozumieniu pokojowym ze Stanami Zjednoczonymi. Sprawdzimy też, jakie finansowe zabezpieczenie mają Polacy. Miriam Lipińska. Synoptycy znów ostrzegają przed burzami. Wydali alerty dla 11 województw. Nie dotyczą tylko południa kraju. Tomasz Pęska.
10: Miejscami może spaść do 25 litrów deszczu na metr kwadratowy. Wiatr może w porywach rozwijać 75 km na godzinę, co oznacza, że warto zabezpieczyć lżejsze przedmioty, a kierowcy powinni uważać na uderzenia boczne. Punktowo może wystąpić grad. Do tego na części Pomorza obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownymi wezbraniami wód. Rzeki, zwłaszcza przepływające przez obszary zabudowane, mogą w wyniku nagłych opadów szybko osiągnąć stany ostrzegawcze, a miejscami rozlać się, powodując przesiąki i podtopienia. Ostrzeżenia hydrologiczne obowiązują do 21:00, burzowe dwie godziny dłużej.
9: Ostateczna decyzja Iranu w sprawie ramowego porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi jest nadal rozważana, poinformowała irańska agencja Fars. Tymczasem prezydent USA Donald Trump, a także pakistański mediator zapowiedzieli na dziś podpisanie porozumienia kończącego wojnę na Bliskim Wschodzie. Dziś Światowy Dzień Krwiodawcy. Apele o oddawanie krwi wracają regularnie, między innymi w wakacje. Krew jest niezbędna, między innymi przy zaawansowanych zabiegach chirurgicznych czy do ratowania ofiar wypadków. Nie da się jej niczym zastąpić, mówi Michał Szostak, kierownik działu dawców Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.
11: Niestety jeszcze nikt nie jest w stanie wymyślić zamiennika, który mógłby zastąpić ten cenny dar życia, jakim jest ludzka krew, którą każdy z nas ma w sobie.
9: Dawcą krwi może zostać każda osoba, która ma od 18 do 65 lat i cieszy się dobrym zdrowiem. I na koniec jeszcze o naszych finansowych poduszkach. Co czwarty Polak, gdyby stracił główne źródło dochodów, byłby w stanie utrzymać się z oszczędności maksymalnie przez 3 miesiące. Rezerwy wystarczające na 3 do 6 miesięcy ma 18%, a takie, które wystarczą na pół roku do maksymalnie roku, 13%, ale jednocześnie 14% respondentów w badaniu Santander Consumer Banku stwierdziło, że nie ma żadnych oszczędności.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
8: Sprawdzam dla was, gdzie deszcz teraz kapie albo będzie padał w najbliższym czasie. Koło Szczecina, Koszalina, Trójmiasto też będzie mokre i w stronę centrum to idzie. 16 stopni w tym momencie najwięcej jest we Wrocławiu, najchłodniej 13 w Łodzi i Białymstoku. Trwa sezon na moje ulubione truskawki, dlatego powiem wam za chwilę, z czym te truskawki warto łączyć podczas jedzenia.
13: Zaprasza Kacper Sosnowski.
14: Radio Złote Przeboje.
8: Będzie także mundialowe granie w naszej złotej piątce i piosenki, które podbijały sportowe imprezy. Ale zaczynamy i śpiewamy wszyscy razem z Backstreet Boys.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

Obywatel GC w radiu Złote Przeboje. W porę deserów powoli wchodzimy, prawda? A ja jako miłośnik owoców dostałem ostatnio taką radę, żeby teraz truskawki, których je się przecież więcej, łączyć z bananem. To dlatego, że one się znakomicie uzupełniają, również w lato, bo banan, wiadomo, potasowa bomba, ma magnez, witaminę B6, a truskawka da nam wszystkie te składniki, których banan nie ma, z witaminą C na czele. I za połączenie obu tych owoców poląć jelita też będą nam bardzo wdzięczne. No to taką radą się dzielę, proszę spróbować, a ja dzisiaj spróbuję, jak to smakuje. Bo to przecież też musi być dobre. Ale chyba będzie okej. Okay. Irene Cara, Fame, Oscarowa piosenka z 80 roku.

0: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
2: Reklama. Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: Sandra w Radiu Złote Przeboje. A teraz sportowa, mundialowa...
1: Złota Piątka.
0: Graliśmy już Kinana Waving Flag, utwór, który wspierał Mistrzostwa Świata w 2010 roku w RPA. A jaki był hymn tamtego mundialu? Tak, tak, to była Shakira i jej Waka Waka. Tak powiedziała Kolumbijka o tym wydarzeniu. Mistrzostwa Świata to cud globalnej ekscytacji łączący wszystkie kraje, rasy, religie i stany wokół jednej pasji. O tym też jest ta piosenka. To ja jeszcze tylko dodam, że refren zapożyczony jest z kameruńskiej piosenki marszowej, spopularyzowanej przez taki zespół Golden Voice, a może kawałek zaprezentuję. O, tak brzmiał oryginał Waka Waka. No to teraz to, co w 2010 roku się ukazało za sprawą Shakiry. Dochód z nagrania szedł na organizacje charytatywne w Afryce.

0: Autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Spotkajmy się w salonach Dacia z Dunek w Gdańsku i Gdyni.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi, 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Nie czekaj, aż inni zaprojektują twoją przyszłość. Przejmij kontrolę nad tym, co robisz. Wybierz szkołę, która rozwija twoje talenty. Nauka zawodu to przede wszystkim konkretne umiejętności. Buduj, programuj i twórz rozwiązania, które są potrzebne na rynku. Zdobądź specjalizację dającą finansową wolność. Szkoły branżowe i technika na Pomorzu. Wejdź na pkj.pomorskie.eu i sprawdź swoje możliwości. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
11: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
12: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflo.
13: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
15: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
14: TravistoFast i Travisto.
15: Aflofarm.
16: Money, money, money!
17: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
16: Wygrałam w Cherry Money.
17: Cherry Money?
16: Nowy Ekspres Los.
17: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Reklama.
1: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

0: Kaja Ibregowicz w Radiu Złote Przeboje, a teraz nasza mundialowa.
1: Złota piątka.
0: No właściwie sportowa, bo to będzie Queen We Are The Champions, utwór towarzyszący dekoracji zwycięzców na każdej sportowej, poważnej imprezie. Freddie Mercury napisał piosenkę natchniony śpiewanym przez fanów hymnem Liverpoolu i nuconymi przez nich na koncertach innymi kompozycjami Queen, między innymi churalnym śpiewem Mama uu. No i kompozytor wyczuł potrzebę napisania dla kibiców całej piosenki. Pisałem i myślałem o piłce nożnej, chciałem utworu angażującego fanów, takiego, który mógłby ich ponieść. Chyba mu się udało, prawda?

0: Junior Circle w Radiu Złote Przeboje. Za dwie minuty u nas 12 i wiadomości. No tak, były już kiedyś wakacje z blondynką, a teraz są wakacje z wojskiem. I o nich powiemy. A za takie wakacje można dostać 6000 zł. Szczegóły za chwilę. A potem już tutaj Wojtek Babiarczyk.
1: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Detoura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Detoura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Detour. Drive your future.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Hej! Tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
8: Reklama. Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
9: Weekend spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 12. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
10: Areszt dla patomorfolożki po znalezieniu szczątków ludzkich płodów. Rządowy program Wakacje z wojskiem nie narzeka na brak chętnych. A na koniec Białystok, który przypomina swoją żydowską historię. Miriam Lipińska, patomorfolożka i była właścicielka działki w Lutoryżu pod Rzeszowem, najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Po tym jak podczas prac ziemnych odkopano tam szczątki kilkudziesięciu ludzkich płodów, kobiecie postawiono zarzut m.in. zbezczeszczenia zwłok. Marcin Starzec.
11: 57-latka podczas przesłuchania przyznała, że sama przewiozła i zakopała szczątki. Na 5-arowej działce policja wykopała dotąd 32 ludzkie płody oraz dziesiątki tysięcy próbek laboratoryjnych. Odkrycia dokonał w środę operator koparki. Nowi właściciele zlecili prace budowlane na posesji kupionej od lekarki rok wcześniej, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
12: Podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne.
11: Magdalena H. usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok i nielegalnego składowania odpadów, ale na razie nie zdecydowała, czy przyzna się do stawianych zarzutów.
10: Kobiecie grozi 12 lat więzienia. Skąd pochodziły płody, prokuratura jeszcze nie ujawnia. Duże zainteresowanie programem Wakacje z wojskiem, ale miejsca na tegoroczne turnusy jeszcze są. Wojsko zachęca i przypomina, że za udział w nich przysługuje 6 tysięcy złotych za niecały miesiąc szkolenia. Można zgłosić się m.in. przez stronę Zostań żołnierzem, mówi podpułkownik Michał Napierała, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach.
13: Wpisuje tam swoje dane, rejestruje się, wybiera sobie do jakiego rodzaju służby chce iść, w jakim terminie chce iść, w jakiej jednostce i przede wszystkim zostawia swój kontakt. I rekruterzy z WCR-a, kontaktują się z nim, zapraszają, umawiają go na badania psychologiczne, badania lekarskie.
10: Głównym warunkiem udziału jest pozytywne przejście badań. Program jest skierowany głównie do młodych dorosłych do 35 roku życia. Uczestnicy mogą dostać propozycje służby zawodowej. Koncerty muzyki żydowskiej, warsztaty, spacery oraz wykłady o historii. W Białymstoku rusza 19. Festiwal Kultury Żydowskiej Zachor. Ma przypominać i podtrzymywać żydowską tradycję w Białymstoku, gdzie przed II wojną światową żyło około 50 tysięcy Żydów. Impreza potrwa do środy.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
9: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Burzowo może być w centrum i na południu, gdzie indziej mamy niewielkie szanse na przebłyski słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Kołobrzegu 11 stopni, a najcieplej w Krakowie 17. Minutę po godzinie 12 to pomiędzy niedzielnym obiadem a spacerem gdzieś tam z deszczem w tle. Zapraszam Was gorąco na to niedzielne popołudnie do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek piosenka, która mam nadzieję, z wielką przyjemnością posłuchamy jej w całości. To będzie Michael Jackson i piosenka z takim świetnym teledyskiem. Jeśli nie widzieliście, to koniecznie zobaczcie.

0: Genialny tekst, jeszcze lepsza muzyka. Lady Punk i Fabryka Małp w Radiu Złote Przeboje. Niedawno z Januszem Panasewiczem w studiu Radia Złote Przeboje rozmawialiśmy o niezwykłym koncercie, który kiedyś wydarzył się w Siedlcach.
1: Pamiętam doskonale koncert w Siedlcach, w Domu Kultury. Kiedy przyjechaliśmy, podszedł do domu, dyrektor Domu Kultury mówi: no świetnie, świetnie, że was zaprosiłem. Wiecie, nie wiem co to będzie, ale bardzo chciałem, żebyście przyjechali. Po czym, kiedy skończyliśmy grać, zaprosił nas ponownie, żebyśmy weszli jeszcze raz na scenę, kiedy już nie było ludzi. Nie zostało z tego Domu Kultury nic. Wszystkie ławki były jak zapałki, połamane, zniszczone totalnie cała sala.
0: To tyle wspomnień od Janusza Panasewicza i o niezwykłym koncercie, który odbył się, ho, ho, ho, kilka ładnych lat temu właśnie w Siedlcach. 13 minut po godzinie 12, to ja teraz podkręcam wam tempo w to niedzielne popołudnie. Może takie dźwięki sprawią, że ten niedzielny obiad i ten tradycyjny schabowy będzie się lepiej robił. Spiller i Groove Jet już teraz w Radiu Złote Przeboje. Takie numery tylko w weekend u nas.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Autopromocja.
2: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
3: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
4: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
5: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
6: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
2: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Wyobraź sobie mieszkanie z widokiem na zieleń Lasów Chylońskich. Znajdziesz takie w Morskiej Wita od Develi. Duże okna, przestronne wnętrza, wygodne tarasy. A do tego 15 minut spacerem do przystanku SKM. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
8: Develia. Dobrze być w domu.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.

Ależ to cudowne dźwięki w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Artysta, który swoją przygodę z muzyką zaczynał od grania w barach w Teksasie, śpiewając covery. Kiedy po raz pierwszy przyjechał do wytwórni płytowej ze swoim świeżym materiałem, był wtedy w wytartych jeansach, obskurnej kurtce, no i nikt nie wierzył, że taki człowiek może po prostu zrobić karierę. No ale wszystko zaczęło się w 79 roku. Jego największe przeboje pojawiały się właśnie na przełomie lat 7, 9, 8. To był Christopher Cross w Radiu Złote Przeboje. Za 28 minut 13 to teraz śpiewające dziewczyny z zespołu, który, słuchajcie, nigdy nie wyruszył w taką wielką trasę koncertową po świecie. Zawsze grali jeden set gdzieś tam na końcu świata albo u siebie, czyli w Wielkiej Brytanii albo w Stanach Zjednoczonych. Nigdy ten zespół nie mógł się jakoś tak zebrać i wyruszyć w jakąś piękną trasę, na przykład miesięczną albo nawet półroczną. No dobra, to już odkrywam przed wami karty. To będą dziewczyny z zespołu Bananarama.

0: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17 w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie.

0: Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
1: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: W końcu lato, a lato ma swój smak. Chłodzący, słodki i pełen radości. Szczególnie, że już 24 czerwca czeka nas najsmaczniejsze otwarcie lata. W parku handlowym Matarnia otwiera się cukiernia Sowa. Ciasta, ciasteczka, torty oraz przepyszne desery lodowe. Otwarcie cukierni Sowa w parku handlowym Matarnia już 24 czerwca. Najlepsza chwila, by poczuć wakacje. Cukiernia Sowa zaprasza na odrobinę rześkiej ochłody.
6: Czujesz, że utknąłeś? Świat pędzi, a ty stoisz w miejscu? Postaw na zmianę. Sięgnij po nowe umiejętności. Wiedza to nie tylko wyścig po awans. To twój atut, twoja siła. Rozumienie świata, który cię otacza. Nie czekaj, aż inni cię wyprzedzą. Kompetencje jutra zaczynają się dziś. Działaj u siebie. Rozwijaj się na Pomorzu. Sprawdź możliwości na pkj.pomorskie.eu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
7: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Gdynia Riverside Living. Apartamenty premium nad Motławą w sercu Gdańska. Idealny wybór do zamieszkania lub inwestycji w jednej z najbardziej pożądanych lokalizacji miasta. Taras widokowy, klub mieszkańca, sauna, siłownia. Sprzedaż właśnie ruszyła. Skorzystaj z oferty startowej dostępnej dla pierwszych klientów. Gdynia Riverside Living. Apartamenty stworzone do życia i mądrego inwestowania. Odwiedź gdynia.pl.

Mamma Mia i Abba w Radiu Złote Przeboje. 26 lat temu członkom zespołu zaoferowano, słuchajcie, zawrotną kwotę 1 miliarda dolarów tylko po to, żeby ponownie wyruszyli w trasę koncertową. Oni jednak tą propozycję odrzucili, ponieważ chcieli, aby fani zapamiętali ich takimi, jakimi byli w czasach świetności i w czasach młodości. Za 10 minut będzie 13:00, tu Radio Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie. No to teraz zabieram was do słonecznego Turynu, w którym na początku lat 80. tworzy się duet, który błyskawicznie podbija włoską scenę muzyczną, a po kilku latach ich muzyka tak naprawdę rozlewa się na całą Europę. Byli przedstawicielami tak zwanego nurtu lat 80., czyli Italo Disco. To przed wami już teraz Rigueira i Vamos a la Playa.

0: Irlandzki boyband, który w latach 90. miał zagrozić na szczytach list przebojów zespołowi Backstreet Boys. Tak się jednak nie stało. Boyzone w niedzielne popołudnie, a do takich niezapomnianych, cudownych dźwięków z lat 80. i 90. obiecuję wam, powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 13. Zostańcie z nami.
1: Autopromocja. Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Kto zwalcza ból? To
5: kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
7: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
8: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
7: Wspaniale się to ogląda.
8: A jak smakuje?
7: Prażynki przysnacki. Zawsze przy meczu.
9: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
10: Gdynia Riverside Living. Apartamenty premium nad Motławą w sercu Gdańska. Idealny wybór do zamieszkania lub inwestycji w jednej z najbardziej pożądanych lokalizacji miasta. Taras widokowy, klub mieszkańca, sauna, siłownia. Sprzedaż właśnie ruszyła. Skorzystaj z oferty startowej dostępnej dla pierwszych klientów. Gdynia Riverside Living. Apartamenty stworzone do życia i mądrego inwestowania. Odwiedź gdania.pl.
11: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
12: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Reklama.
13: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rotinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rotinger.pl.
0: Weekend spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 13. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
14: Jutro zarzuty dla podejrzewanego o zabójstwo taksówkarza na Pomorzu. Ukraina zaczyna rozmowy o staniu się członkiem Unii Europejskiej. A na koniec pierwsza w Polsce pracownia antysmogowa. Miriam Lipińska, podejrzewany o zabójstwo taksówkarza na Pomorzu, ma jutro usłyszeć zarzuty. 27-letni Mateusz G. z Czerska został zatrzymany wczoraj w Gdańsku. Był pod wpływem alkoholu. Zwłoki 75-letniego taksówkarza zostały znalezione krótko po zbrodni w nocy z piątku na sobotę na parkingu przy drodze krajowej numer 22 w pobliżu miejscowości Młynki na Pomorzu. Kilkaset metrów dalej stał Mercedes taksówkarza. Wstępne ustalenia wskazują, że powodem zabójstwa był motyw rabunkowy. Chodziło o auto 75-letniego. Ukraina i Mołdawia rozpoczynają jutro rozmowy dotyczące wstąpienia do Unii Europejskiej. W Luksemburgu zostanie otwarty pierwszy tak zwany klaster negocjacyjny dotyczący fundamentalnych unijnych wartości. Chodzi o zasady praworządności. Ukraińskie rozmowy akcesyjne w ogóle nie powinny się rozpocząć. Trzeba było to zablokować, mówi Michał Wawer z Konfederacji.
15: Polska ten etap wstępny negocjacji przespała. Należało właśnie na tym etapie postawić szereg oczekiwań wobec Ukrainy.
14: Z kolei Krzysztof Hetman z PSL-u uspokaja, że negocjacje trochę potrwają, a polskie interesy muszą zostać w tych rozmowach uwzględnione.
16: Ukraina musi przejść całą ścieżkę negocjacyjną bez żadnych taryf ulgowych.
14: Blokujące dotąd negocjacje akcesyjne Węgry wycofały swoje weto w zamian za ustępstwa Kijowa w sprawie węgierskiej mniejszości. I na koniec wracamy do kraju. To pierwsza w Polsce pracownia, w której uczniowie naprawdę sprawdzają, co wisi w powietrzu. W szkole podstawowej nr 1 w Radlinie na Śląsku powstało antysmogowe laboratorium. Są tam czujniki mikrofonowe. mikroskopy, symulatory płuc i próbki prawdziwych płuc do badań. Możemy sprawdzić, czym oddychamy i jak to na nas działa, mówi jeden z uczniów, Wojciech.
17: Możemy zaobserwować, jak wyglądają nasze płuca z na przykład z perycją węglową płuc. Jak naprawdę wyglądają nasze płuca, gdy oddychamy zanieczyszczonym powietrzem.
14: Radlin to górnicze miasto, które od zawsze zmaga się z problemem smogu, ale też należy do krajowej czołówki miast, które najskuteczniej sobie z nim radzą.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Niedzielne popołudnie z przelotnymi opadami deszczu, burzami i niewielkimi przejaśnieniami w całym kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Koszalinie 11 stopni, a najcieplej w okolicach Rzeszowa i Lublina. Tu termometry pokazują nawet do 18.

3 minuty po godzinie 13. Niedzielne popołudnie dzisiaj zdecydowanie nie zachęca do tego, żeby wyjść z domu. To proponuję wam tylko jedno: zostać w towarzystwie gwiazd muzyki lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek Kocham wolność i Chłopcy z Placu Broni. To był rok 1990.

To gwiazda, która wielokrotnie w wywiadach powtarza, że wzorowała się zawsze na twórczości Tiny Turner i Jamesa Browna. No i gdzieś te rytmy na pewno można posłuchać w jej piosenkach. To Trisha McNeil w radiu Złote Przeboje. 10 minut po godzinie 13:00 to teraz pora na zespół, który był jednym z ulubionych zespołów księżnej Diany, która w latach 80. wielokrotnie wymieniała ich jako swoją ulubioną grupę muzyczną. To już teraz w radiu Złote Przeboje. Duran Duran.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Reklama. Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
3: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby
2: i utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
5: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
1: Reklama.

George Michael specjalnie dla niej napisał ten numer. Sama gwiazda, słuchajcie, początkowo nie była zaznajomiona z twórczością George'a Michaela. Kiedy jednak usłyszała wersję demo, no to była podobno tak zachwycona, że od razu złapała za słuchawkę telefonu i zadzwoniła do niego. To była Aretha Franklin w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. 28 minut po godzinie 13. To teraz pora na zespół, który bardzo często wpada do naszego kraju. Nie tylko na pierogi i schabowego, ale także na koncerty. Już w sierpniu pojawi się w Warszawie, a mowa o tej formacji to OMD.

0: to promocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz,
0: będę ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak. Radio Złote Przeboje. Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
11: Gdynia Riverside Living. Apartamenty premium nad Motławą w sercu Gdańska. Idealny wybór do zamieszkania lub inwestycji w jednej z najbardziej pożądanych lokalizacji miasta. Taras widokowy, klub mieszkańca, sauna, siłownia. Sprzedaż właśnie ruszyła. Skorzystaj z oferty startowej dostępnej dla pierwszych klientów. Gdynia Riverside Living. Apartamenty stworzone do życia i mądrego inwestowania. Odwiedź gdynia.pl.
12: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
12: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
13: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
12: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: To tylko przy okazji.
12: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
15: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
16: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
17: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją...
18: Co za dzień.
19: Co się stało?
18: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
19: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
18: Meliski?
19: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
18: Czyli to takie pastylki antystresowe?
19: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
18: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
19: Na mnie i na Meliski.
20: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama.

Niedzielny rosołek i tradycyjny schabowy z zasmażoną kapustą, a może o tej porze z młodą kapustą. No idealnie komponuje się z takimi dźwiękami. To Kaoma i Lambada w niedzielne wczesne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To teraz pora na amerykańską formację, która swoją pierwszą

Płytę wydała w 97 roku. Oni tą płytę wydali w 5000 egzemplarzy, no i w całości ją sprzedali. No ale myśleli, że ta ich popularność będzie coraz to większa. Trochę zaczęli eksperymentować w tej muzyce, ale ta wielka popularność, wielki sukces tak naprawdę tej formacji pojawił się na przełomie lat 99-2000. To już nie trzymam was w niepewności, a mowa o tej kapeli. Przed wami Maroon 5.

0: Jeśli tak jak ja nie możecie się oderwać od tych magicznych dźwięków lat 80. i 90., to mam dla was bardzo dobre wiadomości. Tuż po sprawdzonych informacjach w radiu Złote Przeboje o 14:00 czeka na was kolejna porcja tych magicznych dźwięków. Zatem zostańcie z nami.
1: Hello, ciocia z Ameryka dzwoni. Wpadajcie z wizytą. Żadnych excuse ja nie przyjmuję. Przez Islandię macie plane prosto z Gdańska. To czekam. Bye!
2: Lataj z Gdańska. Od września linia Islander do Reykjaviku i wygodnie dalej do Stanów oraz Kanady. A w międzyczasie zwiedzisz Islandię. Nowość dla latających bliżej. Bruksela z lotem. Sprawdź pełną siatkę połączeń portu lotniczego Gdańsk na airport.gdansk.pl.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Studiuj tak, jak ci wygodnie. W Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. Wybierz tryb dzienny, weekendowy, dualny, online albo hybrydowy. Ty decydujesz. Chcesz studiować po angielsku? Żaden problem. Mamy kierunki także dla studentów międzynarodowych. Nowoczesna edukacja, praktyczne podejście, elastyczne formy nauki. Sopot czeka. Dołącz do nas i studiuj na własnych zasadach. W Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. Sprawdź na www.sopocka.edu.pl.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Weekendowe popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 14:00. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
9: Burzowo w niemal całym kraju synoptycy wydali ostrzeżenia. Iran nadal nie zdecydował, czy i kiedy podpisze porozumienie z USA. To jeszcze nie oblężenie, ale zainteresowanie jest duże. Są ostatnie wolne miejsca na wakacje z wojskiem. Miriam Lipińska. Burze nie powiedziały ostatniego słowa. Dziś synoptycy ostrzegają przed nimi w 11 regionach, wszędzie poza południem Polski. W części Pomorza i Pomorza Zachodniego burzom będą towarzyszyć ulewy. Może spaść nawet 45 mm deszczu, w pozostałych regionach do 25 mm. W czasie burz będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Wciąż nie wiadomo, co Iran zdecyduje w sprawie porozumienia z USA. Wiadomo natomiast, co znajduje się w dokumencie. Jak powiedział agencji Reutera wysoki rangą irański urzędnik. Ostateczna wersja irańsko-amerykańskiego memorandum przewiduje m.in. otwarcie cieśniny Ormus i zdjęcie amerykańskich sankcji, a także odblokowanie irańskich portów. Prezydent USA Donald Trump i pakistański mediator zapowiedzieli wczoraj, że podpisanie porozumienia kończącego wojnę na Bliskim Wschodzie jest planowane na dziś, ale Iran tego terminu nie potwierdził. Wracamy do kraju. 6 tysięcy złotych za niecały miesiąc szkolenia, które dla wielu może okazać się przygodą życia. Nadal można zgłosić się do wakacji z wojskiem, ale trzeba się pospieszyć, bo wolnych miejsc jest coraz mniej. Akcja cieszy się większą popularnością niż przed rokiem. Na przykład na Śląsku zostało tylko około 400 miejsc na lipiec i sierpień. Nabór na pierwszy turnus zakończył się błyskawicznie w kilka dni. Program przyciąga nie tylko mężczyzn, ale także wiele kobiet, mówi podpułkownik Michał Napierała, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach.
10: Potrafię być na turnusie jednym w jednostce wojskowej 100 miejsc i 100 pań.
9: Do programu można zgłaszać się na przykład przez stronę Zostań żołnierzem, potem jeszcze badania i samoszkolenie. Program jest skierowany głównie do osób pomiędzy 18 a 35 rokiem życia. I na koniec wojskowa kartka z kalendarza. Dziś przypada święto dowództwa komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Ich zadaniem jest zapewnienie cyberbezpieczeństwa, między innymi poprzez monitorowanie sieci, reakcje na cyberataki, a także rozwój technologii związanych między innymi ze sztuczną inteligencją. Dowództwo nosi imię Jerzego Witolda Różyckiego, polskiego matematyka i kryptologa, jednego z trzech naukowców, którzy złamali kod niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
0: Niedzielne popołudnie w całym kraju skąpane w dość ciemnych chmurach, z których mogą od czasu do czasu pojawić się przelotne opady deszczu, a także burze. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w okolicach Koszalina, Kołobrzegu i Mielna. Tam termometry pokazują do 11. Trzy minuty po godzinie 14:00. No nam pogoda nie straszna, bo w Radiu Złote Przeboje gramy dla Was same słoneczne kawałki lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Na dzisiaj najbardziej charyzmatyczna postać muzyki świętuje swoje urodziny. Już za kilka minut zdradzę Wam, o kogo chodzi, a na dobry początek piosenka. No i zarazem przykład na to, jak w angielskich czy amerykańskich numerach można usłyszeć polskie słowa. To już za moment pojawią się słowa, które brzmią 8 zapałek, a te słowa wyśpiewa Richard Marks.

Muzyka tego zespołu idealnie rozwiewa nam włosy na głowie, a to jest zespół, którego pomysł był taki: włożyć klasyczne instrumenty, takie jak choćby wiolonczela, skrzypce, do rockowej kapeli. No i oni od zawsze chcieli stworzyć zespół, który będzie kontynuacją twórczości zespołu The Beatles. No i myślę, że im się udało. Electric Light Orchestra w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. No a teraz zabieram was do Danii. To była druga połowa lat 90., kiedy ta gwiazda pojawiła się na duńskiej scenie. Ona do dziś koncertuje, ona do dziś nagrywa nowe piosenki, a nazywa się Maria Montella. Ten numer podbił duńską listę przebojów w 96 roku. Później ktoś ją usłyszał, no i pomyślał, że warto ten numer również rozprowadzić po innych krajach Europy. No i udało się. Miała swój wielki sukces w 96 i w 97 roku. To już teraz w Radiu Złote Przeboje Maria Montella. I piękny tytuł: Didadi, didadi, didadi, didadi.

0: Autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A cappuccino też za 7?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A
4: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł.

0: Dobre opakowanie 500 gramów 4,99, a pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland.
1: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Reklama.

Takie dźwięki sprawiają, że człowiek od razu czuje się jak na urlopie, jak na wakacjach, a pod stopami czuje gorący piasek. Barry Manilow, no i jego słynna Copacabana. Zanim zdobył wielką sławę, pracował w telewizji w archiwum w Nowym Jorku. Koledzy z pracy nazywali go wówczas grającym na pianinie listonoszem, ponieważ w przerwach obiadowych zawsze grał na fortepianie. Dał nam się poznać także jako aktor. Zagrał w kultowej komedii Czy leci z nami pilot? To już za 29 minut będzie 15. Tu Radio Złote Przeboje w niedzielne popołudnie w naszym cyklu Najpiękniejsze duety polskie. To teraz piosenka, która pojawiła się 22 lata temu. Krzysztof Krawczyk, Edyta Bartosiewicz. Trudno tak razem być nam ze sobą.

0: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Ale sztosy!
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Widzę, że Hanie coś gryzie.
9: Komar. Zaraz część posmarujemy.
10: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
11: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
12: Już nie swędzi.
13: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Nie czekaj, aż inni zaprojektują Twoją przyszłość. Przejmij kontrolę nad tym, co robisz. Wybierz szkołę, która rozwija Twoje talenty. Nauka zawodu to przede wszystkim konkretne umiejętności. Buduj, programuj i twórz rozwiązania, które są potrzebne na rynku. Zdobądź specjalizację dającą finansową wolność. Szkoły branżowe i technika na Pomorzu.

Zawsze lubię ten kawałek nucić, kiedy jadę samochodem. Mój jest ten kawałek podłogi, no oczywiście Mr. Zub w Radiu Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie. Za 9 minut będzie 15, 14 dzień czerwca mamy w kalendarzu, a dzisiaj swoje urodziny świętuje artysta, który, uwaga, uwaga, został wyrzucony ze szkoły w wieku 15 lat, a powodem było tylko to, że zafarbował sobie włosy na odważny pomarańczowy kolor. Zanim stał się światową legendą muzyki, to pracował m.in. jako wizażysta i jako model. Mam nadzieję, że tego artystę poznaliście bez problemów. To oczywiście Boy George, który dziś kończy 65. urodziny. Jest także do dziś wielkim przyjacielem Sir Eltona Johna. A my pozostajemy jeszcze na Wyspach Brytyjskich, gdzie w pierwszej połowie lat 80. rodzi się ten oto kultowy, a brytyjsko dodam jeszcze amerykański zespół. Przed wami London Beat w Radiu Złote Przeboje.

0: Zawsze mam ciary na plecach za każdym razem, kiedy serwuję wam kawałki tej formacji. To Lover 42 prosto z lat 80., a takich niezapomnianych, genialnych numerów na pewno po 15 nie zabraknie, zatem zostańcie z nami.
1: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
2: Autopromocja.
3: Muzyka nie ma przed nim żadnych tajemnic.
4: Zapraszam na wieczorne spotkania z największymi.
3: Porozmawiamy z gwiazdami i przedstawimy historię najważniejszych przebojów.
4: Słyszymy się już jutro po 18. Tomasz Brel.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Mój plan na przyszłość? Poczuć niezależność. Dlatego wybrałam studia w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. To uczelnia dla tych, którzy chcą poznać pracodawcę już w trakcie nauki. Studiuj finanse, ekonomię, business and languages, zarządzanie inżynierskie, wzornictwo, architekturę, projektowanie wnętrz lub krajobrazu. Tu przetestowałam swój zawód i wiem, w którym kierunku pójść. Podążaj za intuicją. Wybierz swoją ścieżkę kariery w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. www.sopocka.edu.pl.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
7: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
9: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
13: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
12: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
13: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
2: Reklama.
0: Popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 15, a przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
14: Dramatyczna walka o życie nieprzytomnego niemowlęcia. Pytania o przyszłość ustawy zakazującej patostreamingu, co zrobi prezydent. Fale na śląskim odcinku A1 mają wreszcie zniknąć. Miriam Lipińska. Dramatyczna akcja ratowania życia niemowlęcia w Tychach na Śląsku. Doszło do niej przed komendą Straży Pożarnej. Matka wiozła samochodem swoje 7-miesięczne nieprzytomne dziecko. Cały czas była na linii z dyspozytorem numeru alarmowego, który pokierował ją właśnie do komendy Straży Pożarnej i kazał się tam zatrzymać. Strażacy natychmiast ruszyli z pomocą, wyciągnęli z samochodu dziecko, które nie oddychało, i zaczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Po chwili przyjechała karetka i dziecko przejęli ratownicy, a w tym samym czasie zabezpieczono lądowisko dla śmigłowca LPR, który dołączył do akcji. Dzięki tej współpracy życie niemowlęcia udało się uratować. Jest w szpitalu. Ustawa zakazująca patostreamów przeszła w minionym tygodniu przez Sejm i niebawem trafi na biurko prezydenta. Na podpis Karola Nawrockiego liczy Grzegorz Schetyna z KO.
15: Mam nadzieję, że ta sprawa jest tak poza dyskusją, że tutaj weta nie będzie, ale to weto jest takim symbolem, będzie symbolem tej prezydentury.
14: Podpisania ustawy przez prezydenta spodziewa się Tobiasz Bocheński z PiSu, ale zaznacza, że ustawa musi spełniać pewne warunki.
16: Jeżeli ta ustawa w żaden sposób nie narusza wolności słowa, a potrafi celnie uderzyć w tych wszystkich, użyję kolokwialnego słowa, patusów, którzy po prostu robią straszne rzeczy w internecie, i będzie chroniła osoby najmłodsze przed ekspozycją na tego rodzaju treści, jak i różne osoby, które czasami występują w tego rodzaju patostreamach, niekoniecznie z własnej woli, to myślę, że na pewno prezydent podpisze.
14: Na razie ustawa trafi do Senatu. Tak zwane fale Dunaju na śląskim odcinku autostrady A1 między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi mają wkrótce zniknąć. Ruszają przygotowania do usunięcia deformacji. Umowa na pierwszy etap ma być podpisana na przełomie czerwca i lipca, informuje Szymon Haczyk z GDDKiA.
17: Chodzi o odcinek ponad 3-kilometrowej jezdni autostrady A1 w kierunku Gliwic, tudzież Piekar Śląskich. Ten odcinek rozpoczyna się około 150 metrów zawiatu, ten nad ulicą Kościuszki w Siemonii, a kończy się przy MOP Dobieszowice Zachód.
14: Pierwszy etap naprawy ma zakończyć się w przyszłym roku.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
18: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Pogoda.
0: Na niedzielne popołudniowe spacery radzę zabrać ze sobą parasole, które na pewno się przydadzą, także mogą pojawić się burze i to w całym kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Suwałkach 10 stopni, najcieplej w okolicach Rzeszowa. Tam teraz termometry pokazują do 19.
18: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
0: To już 4 minuty po godzinie 15. No porę mamy taką, że jak znam życie, to większość z was już po niedzielnym obiedzie. No to teraz tylko i wyłącznie jakaś siesta. No to gorąco was zapraszam na tą muzyczną siestę do Radia Złote Przeboje. Obiecuję wam zagrać te najpiękniejsze i największe kawałki lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. To na dobry początek jedna z moich ulubionych ballad z lat 80. To była druga połowa tych lat. Przed wami The Hooters. No i słynny numer Johnny B.

Jeden z najbardziej charyzmatycznych polskich wokalistów lat 80. Artysta, który w młodości był także wybitnym sportowcem i słuchajcie, trzykrotnym mistrzem Polski w kajakarstwie. Byłaś serca biciem. I Andrzej Zaucha w niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje, 13 minut po godzinie 15. To teraz pora na gwiazdę, która wszystkie swoje występy, słuchajcie, nagrywa, a następnego dnia szczegółowo je analizuje z kamerzystami, tancerzami i ekipą, skrupulatnie wszystko spisuje, no i wysyła takie specjalne newsy zespołowi, co poprawić, co dodać, co zmienić. A jej ulubioną cyfrą jest 4. Słuchajcie, jej mąż, czyli słynny Jay-Z, również urodził się 4 grudnia. Nawet tą 4 ma gdzieś tam podobno w intymnym miejscu wytatuowaną. To przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje. Beyoncé.

0: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: i oddaj głos już dziś.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Spotkajmy się w salonach Dacia Zdunek w Gdańsku i Gdyni.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.

Ten artysta świadomie zdecydował, że nigdy nie założy rodziny ani nie będzie miał dzieci, ponieważ mogłoby to stanąć na drodze do jego wielkiej kariery. No i ta kariera jednak się udała. Cliff Richard w Radiu Złote Przeboje kiedyś wyznał, że w wolnym czasie to lubi chodzić po górach. Za 28 minut będzie 14 dzień czerwca, mamy w kalendarzu. Na dzisiaj swoje 68 urodziny świętuje lider formacji Cutting Crew. To Nick Van Eyde, który do dziś razem ze swoją kapelą koncertuje i nagrywa także nowe kawałki. No a teraz pora na artystę, który zanim został wielkim muzykiem, pracował jako piekarz. Przed wami DJ Bobo.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wyobraź sobie mieszkanie z widokiem na zieleń Lasów Chylońskich. Znajdziesz takie w Morskiej Wita od Develi. Duże okna, przestronne wnętrza, wygodne tarasy. A do tego 15 minut spacerem do przystanku SKM. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
3: Develia. Dobrze być w domu.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: W końcu lato, a lato ma swój smak. Chłodzący, słodki i pełen radości. Szczególnie, że już 24 czerwca czeka nas najsmaczniejsze otwarcie lata. W parku handlowym Matarnia otwiera się cukiernia Sowa. Ciasta, ciasteczka, torty oraz przepyszne desery lodowe. Otwarcie cukierni Sowa w parku handlowym Matarnia już 24 czerwca. Najlepsza chwila, by poczuć wakacje. Cukiernia Sowa zaprasza na odrobinę rześkiej ochłody.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
11: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
12: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
13: Już nie swędzi.
14: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
16: Hej! Tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
17: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
18: Możesz dalej odkładać życie na później. Tylko świat nie ma obowiązku na ciebie czekać. Poleć z portu lotniczego Gdańsk w podróż życia już tego lata. Od września linią Iceland Air do Reykjaviku i dalej do Stanów oraz Kanady. W międzyczasie zwiedzisz Islandię. Albo bliżej do Brukseli z lotem. A to dopiero początek możliwości. Sprawdź siatkę połączeń portu lotniczego Gdańsk na airportgdańsk.pl. Lataj z Gdańska.

0: relaksujemy was takimi kawałkami w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To oczywiście Maria Magdalena, no i Sandra. Mariusz Stelmaszczyk w studiu Radia Złote Przeboje. Dzień
1: tak
0: dobry.
1: Jest, to ja. Dzień dobry.
0: Podobno niespodzianki szukujesz po godzinie 16:00. Muzyczne, tak powiedziałeś.
1: Muzyczne, otóż to. Na przykład będzie co nieco o Eddie Van Halenie, który trafił kiedyś na płytę Michaela Jacksona. Myślę, że wiecie jaką, ale w jaki sposób się tam pojawił, to też zdradzę za parę minut. Oraz też Kuba Sienkiewicz z Elektrycznej Gitar zdradzi wam swój koncert życia.
0: Będzie ciekawie, będzie przebojowo. Mariusz Stelmaszczyk gorąco zaprasza. Wojtek Babiarczyk, cudownych godzin weekendowych wam jeszcze życzę.

0: Podobno jednym z pierwszych plakatów, jakie wieszał nad swoim łóżkiem, był wizerunek Marka Bolana zespołu T-Rex. Tak kiedy zresztą powiedział mi Muniek Staszczyk, zespół Tilafi Irish w radiu Złote Przeboje, a my dobijamy do godziny 16 i za chwilę zerkniemy co w newsach, co w pogodzie, a potem też świetna muzyka podczas tego popołudnia. Zagram dla was między innymi Manam czy też Leonarda Cohena.
1: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
3: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: Cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: Masz oko do przestrzeni? A może kochasz rysować? Wydział Architektury w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych zaprasza. Od pierwszego semestru projektujesz, pracujesz z mentorami, budujesz swoje portfolio. Możesz zajmować się wzornictwem, krajobrazem, wnętrzami lub wybrać klasyczną ścieżkę architekta. Na zarządzaniu i inżynierii produkcji nauczymy Cię, jak połączyć bycie menadżerem z wiedzą techniczną. Rozpocznij studia w SANS i dołącz do zawodowców. www.sopocka.edu.pl.
0: Dzień dobry, godzina 16, czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: Koniec pakietu CPN, coraz bliżej, co na to kierowcy. Głosowanie w sprawie budżetu obywatelskiego w Małopolsce przedłużone. Zajrzymy też do specjalnej sali wytchnieniowej dla pacjentów onkologicznych w szpitalu w Sosnowcu. Miriam Lipińska. To prawdopodobnie ostatnie dwa tygodnie rządowego pakietu paliwowego. Jak zapowiedział premier Donald Tusk, latem pakiet CPN zostanie zakończony, ale nie wszyscy kierowcy są na to gotowi.
10: Nie jesteśmy gotowi, natomiast liczę na to, że na czas wakacji rząd wprowadzi nowe ulgi paliwowe dla rodzin szczególnie.
11: Ja nie jestem gotowy, zobaczyć więcej.
12: Ja myślę, że można go wygasić. Jestem przedsiębiorcą i tracę na VAT-cie.
13: Inna perspektywa.
12: Tak.
14: Przedsiębiorcami wszyscy tracimy na VAT-cie.
15: Oprócz tego, że na VAT-cie, to jeszcze trzeba było się zastanowić, czy stałe opodatkowanie na takim poziomie ma sens. Raczej bym poszedł w kierunku rozwiązań systemowych, a nie doraźnych, bo to, co robi i obecny rząd, i wszystkie inne, to są tylko i wyłącznie rozwiązania doraźne i pod publikę.
9: Rządowy pakiet to niższe VAT i akcyza na paliwa, a także mechanizm ceny maksymalnej. Zagranica, skrajna prawica w Szwajcarii przegrywa referendum w sprawie migrantów. Według sondażowych wyników większość uprawnionych zagłosowała przeciwko wprowadzeniu w Szwajcarii maksymalnej liczby ludności. Próg miał zostać ustalony na poziomie 10 milionów osób. Referendum, choć teoretycznie dotyczyło liczby mieszkańców, w praktyce oznaczałoby konieczność wypowiedzenia przez Szwajcarię umowy o swobodnym przepływie osób w Unii Europejskiej. Głosowanie jeszcze trwa, wyniki wieczorem, ale prawdopodobnie pozostaną takie jak te sondażowe. Teraz o innym głosowaniu. W 9. edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego zostało przedłużone o jeden dzień z powodu krótkotrwałej awarii technicznej. Mieszkańcy mogą zagłosować na wybrane projekty do 16 czerwca. Pierwotnie głosowanie miało się zakończyć jutro. Wygodne fotele, kawa, radio, dobra książka i widok na panoramę miasta, a przy dobrej pogodzie nawet na Beskidy. To specjalna strefa wytchnienia dla pacjentów onkologicznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Sosnowcu. Mogą tam zrelaksować się między kolejnymi. kolejnymi badaniami czy chemioterapią.
13: Tu pacjenci siedzą, wszyscy dyskutujemy, no i fajnie jest, no kawkę sobie zrobimy. No
16: to można zapomnieć, że się jest w szpitalu.
13: Wspólnie jest wesoło.
16: Czy można kogoś poznać też.
13: Tak, dużo ma znajomych właśnie tu, no i się spotykamy.
9: Mówi jedna z pacjentek, pani Krystyna. Szpital podkreśla, że głównym celem jest poprawa samopoczucia psychicznego pacjentów, co ma wspierać proces leczenia.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Ta wakacyjna pogoda zbytnio się nie spieszy, ponieważ jutro spodziewajcie się również przelotnych opadów deszczu praktycznie w całym kraju. Jeśli chodzi o temperatury, to też poniżej 20 stopni. No i też uwaga na wschodzie, bo tam mogą pojawić się burze. Dzień dobry, minęła godzina 16. Mariusz Estelmaszczyk ze starami Radia Złote Przeboje i mam dla was artystę, którego nie da się pomylić z żadnym innym. Tego niskiego głosu absolutnie nie da się powtórzyć. Leonard Cohen.

Zespół, do którego uwielbiam wracać i raz nawet dane było mi zobaczyć na żywo. Świetny głos Kory ma nam Szary Mirerze w Radiu Złote Przeboje. Natomiast nie wiem, czy też zarywacie nocki. Ja przyznaję, że wczoraj poszedłem spać, czyli w zasadzie dzisiaj po drugiej, oglądając Mundial. No i też zawsze, kiedy organizowana jest taka impreza, no to też patrzymy na piosenki. Jak wiemy, królową jest tutaj jedna, jedyna w swoim rodzaju Shakira, ale pan Shaggy popełnił kiedyś też kawałek, który był hymnem akurat Mistrzostw Europy w 2008 roku w Austrii i Szwajcarii, Feel the Rush, a zasłużył sobie na to dzięki temu, że przez lata wcześniej nagrywał numery, które nucił cały świat, jak na przykład Bombastic. Proszę, teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Dobrze wiedzieć. Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Podpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Włącz Radio Złote Przeboje jutro po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wyobraź sobie mieszkanie z widokiem na zieleń Lasów Chylońskich. Znajdziesz takie w Morskiej Wita od Develi. Duże okna, przestronne wnętrza, wygodne tarasy. A do tego 15 minut spacerem do przystanku SKM. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
4: Develia. Dobrze być w domu.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
9: Citroen.
10: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chipsy Lays. Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
15: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

słowa Jacek Cygan, muzyka Wojciech Olszak, a głos Edyta Górniak prosto z jej debiutanckiego krążka Dotyk. Jestem kobietą w radiu Złote Przeboje. Natomiast my podczas tego niedzielnego popołudnia, jak już wszyscy po obiedzie zrelaksowani, no to mam odrobinę disco. Opowieść o, nazwijmy to, miłosnym napadzie. Hands Up, Otałan w radiu Złote Przeboje.

0: są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days, twoje ulubione dni na zakupy.
1: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba, 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
3: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy Curaçao, Holandia Japonia, Szwecja Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Kto zwalcza ból?
12: Voltaren!
11: Kto?
12: Voltaren!
13: Szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł.

Radio Złote Przeboje Uptown Girl, a więc absolutnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych kawałków Billego Joela. Zresztą w latach 90. kawałek też dostał jakby nowe życie, kiedy swoją wersję nagrała grupa Westlife.

Która wersja jest lepsza? No to zostawiam odpowiedź wam. Natomiast jeszcze przed 17 w Radiu Złote Przeboje zajrzymy do Szwecji, gdzie akurat tam na tworzeniu popowych przebojów znają się jak mało kto. Ann Winsborn, Everything I Do. Bardzo proszę.

0: Pink, Shy Guy w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 17:00. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości. No i będziemy sprawdzać, gdzie dzisiaj trzeba uważać na burzę.
1: Radio Złote Przeboje. Autopromocja.
2: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w Radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
3: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz. Start.

0: pilot.pl i oddaj głos już dziś.
1: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
2: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją...
0: Reklama.
3: Na zegarach 17 w Radiu Złote Przeboje czas na tylko sprawdzone wiadomości.
4: Patomorfolożka Magdalena H. stanie przed sądem lekarskim. Ostrzeżenia przed burzami wciąż obowiązują dla niemal całej Polski. Ślązacy mają nowy pomysł, jak wywalczyć uznanie śląskiego za język regionalny. Miriam Lipińska. Samorząd lekarski z urzędu podejmie postępowanie w sprawie patomorfolożki. Na terenie należącej do niej kiedyś posesji znaleziono 32 ludzkie płody. Postępowanie prowadzi prokuratura. Magdalena H. została aresztowana tymczasowo na 3 miesiące. Środowisko lekarskie jest zbulwersowane tą sytuacją. I jak mówi Jakub Kosikowski, rzecznik samorządu lekarskiego, czynności dyscyplinarne zostaną w tym przypadku wszczęte z urzędu.
5: W aspekcie złamania ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, kodeks etyki lekarskiej i paru innych przepisów. Konsekwencje zawodowe również będą tutaj weryfikowane.
4: 57-letniej lekarce może grozić od pouczenia i nagany aż do pozbawienia prawa wykonywania zawodu. A w prokuraturze usłyszała zarzut bezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Grozi jej nawet 12 lat więzienia. Burze wciąż groźne. Dziś synoptycy ostrzegają przed nimi w 11 regionach, wszędzie poza południem Polski. W części Pomorza i Pomorza Zachodniego burzom będą towarzyszyć ulewy. Może spaść nawet 45 mm deszczu, w pozostałych regionach do 25 mm. W czasie burz będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Alerty obowiązują do późnego wieczora. Wciąż nie wiadomo, co Iran zdecyduje w sprawie porozumienia z USA. Wiadomo natomiast, co znajduje się w dokumencie. Jak powiedział agencji Reutera wysoki rangą irański urzędnik, ostateczna wersja irańsko-amerykańskiego memorandum przewiduje m.in. otwarcie cieśniny Ormus i zdjęcie amerykańskich sankcji. Według zapowiedzi prezydenta USA porozumienie miało być podpisane dziś, ale Iran wciąż nie potwierdził terminu. I na koniec zmieniamy temat. Ślązacy są zdeterminowani, by chronić śląską godkę. Po wetach prezydentów Andrzeja Dudy i Karola Nawrockiego w sprawie uznania śląskiego za język regionalny pojawił się pomysł wpisania godki na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO.
6: Cel jest niezmienny, uznanie języka śląskiego za język regionalny, Ślązaków za mniejszość etniczną, natomiast musimy niejako skoczyć w bok, żeby iść do przodu, w taką boczną ścieżkę międzynarodową, żeby docelowo uznać język śląski za język regionalny.
4: Mówi śląski europoseł KO Łukasz Kochut. Procedura może potrwać około 3 lat.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Jeśli chodzi o pogodę, to jutro w zasadzie będzie tak samo, a więc trochę słońca, trochę chmur, trochę przelotnych opadów deszczu, a na północy i na wschodzie mogą też jutro pojawiać się burze. Jutro na termometrach mniej więcej na północy 14-15 stopni, w centrum 17, na południu zresztą też. Godzina 17 minęła, Mariusz Ostelmaszczyk jestem i za chwilę mam dla Was świetne kawałki w Radiu Złote Przeboje, m.in. Bee Gees czy też Cher, oraz dowiecie się, jak zgarnąć bilety na koncert OMD, a wcześniej Rysiek Riedel i spółka Jam.

panów z Bee Gees nikomu przedstawiać nie trzeba. You win again w Radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, w Radiu Złote Przeboje macie szansę na bilety na OMD, czyli śmiało można powiedzieć pionierów synthpopu. Koncert odbędzie się 24 sierpnia w Warszawie. Wystarczy, że wejdziecie na stronę Radia Złote Przeboje i w kreatywny sposób rozwiniecie skrót OMD, używając trzech słów. A od jutra w poranku Radia Złote Przeboje najciekawsze odpowiedzi będą nagradzane, więc jest o co się bić, jest czego słuchać. Oto dowód. Proszę bardzo.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
4: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Gdańsk, Miałki Szlak 35.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Reklama.

I tak właśnie potrzeba posłuchać takich kawałków zdecydowanie tak podczas popołudnia. Tego popołudnia z radiem Złote Przeboje, Demono, Kamień i Aksamit. Można się zdecydowanie akurat tak pozytywnie nastawić i nie myśleć o tym, że już jutro jest poniedziałek. Zresztą, no właśnie, też warto powoli odliczać do wakacji, no bo w końcu mamy połowę czerwca, mimo że pogoda jakby, no trochę się nam buntuje. No ale ten numer, który teraz akurat usłyszycie, zdecydowanie z latem się kojarzy. Odrobina hiszpańskiego. Aserehe, Las Ketchup.

0: autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Ło, widzisz to co ja?
7: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Hello, ciocia z Ameryka dzwoni. Wpadajcie z wizytą. Żadnych excuse ja nie przyjmuję. Przez Islandię macie plane prosto z Gdańska. To czekam. Bye!
14: Lataj z Gdańska. Od września linia Islander do Reykjaviku i wygodnie dalej do Stanów oraz Kanady. A w międzyczasie zwiedzisz Islandię. Nowość dla latających bliżej. Bruksela z lotem. Sprawdź pełną siatkę połączeń portu lotniczego Gdańsk na airport.gdansk.pl.
15: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
16: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
15: TravistoFast i Travisto.
16: Aflofarm.
17: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
18: Czujesz, że utknąłeś? Świat pędzi, a ty stoisz w miejscu? Postaw na zmianę. Sięgnij po nowe umiejętności. Wiedza to nie tylko wyścig po awans. To twój atut, twoja siła. Rozumienie świata, który cię otacza. Nie czekaj, aż inni cię wyprzedzą. Kompetencje jutra zaczynają się dziś. Działaj u siebie. Rozwijaj się na Pomorzu. Sprawdź możliwości na pkj.pomorskie.eu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
19: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
20: Bo w Media Expert taniej masz.
21: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
0: Reklama.

Złote przeboje Pet Shop Boys, It's a Sin, a więc historia, w której to wokalista Neil Tennant zbytnio nie tęskni za szkołą, do której chodził, gdzie absolutnie nie czuł się sobą. Choć przyznam, że ja jakoś za szkolnymi czasami też zbytnio nie tęsknię. Natomiast w Radiu Złote Przeboje powoli zbliżamy się do godziny 18, ale jeszcze mam dla Was coś, co na pewno umili podróż autem. Numer, który też był jednym z najważniejszych.

0: Dobrze trafiliście, dobrze słyszycie, to jest Radio Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 18, za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, a tam, no właśnie, o sporcie. No może nas nie ma na piłkarskim mundialu, nie ma w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie i Meksyku, ale za to w tenisie idzie nam ostatnio bardzo dobrze. Szczegóły za parę chwil.
1: Radio Złote Przeboje.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
2: Zaraz cześć posmarujemy.
1: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
2: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
3: Już nie swędzi.
4: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Reklama.
9: Godzina 18 w Radiu Złote Przeboje. Czas na tylko sprawdzone wiadomości.
10: Tenisista Kamil Majszak z pierwszym tytułem w karierze. Kolejne makabryczne znalezisko, tym razem w Poznaniu. Politycy o wizycie prezydenta Karola Nawrockiego w USA. Miriam Lipińska, a na początek sport. Tenisista Kamil Majszak wygrał turniej ATP w Schertogenbosch. To jego pierwszy triumf w turnieju tej rangi i zarazem największy sukces w karierze. Polak pokonał Australijczyka Alexa de Minora. Kości znalezione w Poznaniu podczas budowy chodnika na Naramowicach. Potwierdzono już, że to ludzkie szczątki. Teraz trwa ustalanie, czy znalezisko ma charakter kryminalny, czy to historyczne szczątki. Prezydent Karol Nawrocki na obchodach 250-lecia istnienia Stanów Zjednoczonych i 80. urodzinach Donalda Trumpa. Dziś wieczorem amerykańskiego czasu polski prezydent weźmie udział w gali mieszanych sztuk walki. Będzie też rozmawiać z Trumpem. Tomasz Fęska.
11: Według byłego wiceszefa dyplomacji Andrzeja Szejny z Lewicy ta nieformalna wizyta w Stanach jest świetną okazją, by przypomnieć Donaldowi Trumpowi jego obietnicę ulokowania w Polsce dodatkowych sił amerykańskich.
12: Bo w tej sprawie jak na razie nic konkretnego się jeszcze nie zdarzyło.
11: W podobnym tonie, choć nie szczędząc szpilek, wypowiada się europoseł PSL-u Krzysztof Hetman.
13: Liczę na to, że pan prezydent, czy to oglądając walki w klatce obok prezydenta Trumpa, czy konsumując jego urodzinowy tort, będzie miał okazję powiedzieć mu o naszych oczekiwaniach.
11: Każda okazja do rozmów z przywódcą USA jest dobra, odcina się koledzy z Europarlamentu Tobiasz Bocheński z PiSu.
14: Nawet gdyby Donald Trump proponował rozmowę na polu golfowym, to też należałoby ją prowadzić. W momencie, w którym Polska będzie miała gospodarkę porównywalną ze Stanami Zjednoczonymi, to wtedy my będziemy decydować i będziemy rozmawiać.
11: Kancelaria Karola Nawrockiego zapewnia, że prezydent poruszy temat stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce.
10: I na koniec wracamy do kraju. Kontrolerzy sanepidu pojechali nad morze. Od początku czerwca, tuż przed początkiem sezonu wakacyjnego, w nadmorskich gminach trwają kontrole w restauracjach, barach i kawiarniach. Inspektorzy sprawdzają poziom czystości i higieny w miejscach, do których lada dzień zjadą setki turystów.
15: 40% wszystkich takich ognisk zatruć pokarmowych występuje w sezonie letnim. I dlatego też ten sezon to jest okres wzmożonej pracy dla służb sanitarno-epidemiologicznych.
10: Mówi Renata Opiela z sanepidu w Szczecinie. Kontrole potrwają do końca września.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
17: Jeśli chodzi o pogodę, to ona jutro nas nie zaskoczy, ponieważ będzie tak samo jak dziś, czyli trochę słońca, trochę opadów deszczu, ale też mogą pojawić się burze. Te głównie na północy oraz na wschodzie. Jeśli chodzi o temperaturę, to też bez rewelacji, poniżej 20 stopni.
9: Dzień dobry, wieczór. 18 wybiła, Mariusz Stelmaszczyk jestem. Radio Złote Przeboje gra i ja też grać się będę. Tym bardziej, że mam dla was człowieka, który no był takim, bym powiedział, człowiekiem sprzeczności. Bo z jednej strony mówiło się, że jest nieśmiały, a z tej drugiej strony z kolei organizował imprezy za miliony. Freddie Mercury, Queen. I want to break free. Bardzo proszę, w Radiu Złote Przeboje.

0: i zdecydowanie tutaj czucie klimat lat 80. Grupa Eurythmics, która to w przeciwieństwie do innych zespołów, zwłaszcza na samym początku kariery, nie miała zbyt dużego budżetu, dlatego piosenki powstawały w nie zawsze takich najlepszych warunkach, ale to też ma swój urok, bo czasami można wsłuchać się, że te numery brzmią surowo i dodają tego klimatu. My natomiast w Radiu Złote Przeboje przenosimy się do roku 2009, kiedy to ukazał się album Ani Wyszkoni, Pan i Pani.
1: Czy ten pan i pani są w sobie zakochani? Czy ta pani tego pana chce?
0: Największy przebój z płyty nie został napisany przez samą wokalistkę. Jego autorem jest Wojtek Klich, muzyk bluesowy i lider grupy Zio. Utwór Czy ten pan i pani, który w 2009 roku zdobył prestiżową nagrodę srebrnej premiery na festiwalu w Opolu, ogólnie stał się przełomem w jej karierze i też odcięciu od tego, co robiła wcześniej razem z grupą Łzy. No to posłuchajmy już teraz w Radiu Złote Przeboje Ania Wyszkoni, Czy ten pan i pani.

Adamski Killer. No podobno tekst do tej piosenki powstał w około pół godziny i równie błyskawicznie stał się hitem w Wielkiej Brytanii i wzniósł obu artystów na zupełnie inny poziom. No a dla Steela był to właściwie start kariery. Natomiast w Radiu Złote Przeboje zaglądamy teraz do roku 1982. Premierę miał wtedy film Znachor. Odbyła się 54. ceremonia wręczenia Oscarów, gdzie najlepszym filmem okazały się Rydwany Ognia oraz w tym roku powstał zespół Lady Punk.

Również w 1982 roku ukazał się album Thriller Michaela Jacksona. Podczas prac nad płytą producent Quincy Jones nakłaniał Michaela, by nagrać kawałek z przynajmniej lekko rockowym pazurem. Chodzi oczywiście o Beat It, gdzie znalazło się także gitarowe solo w wykonaniu Eddiego Van Halena. Zresztą początkowo gitarzysta otrzymał telefon z taką właśnie propozycją, ale uznał, że to niemożliwe, że ktoś sobie robi żarty. Dopiero po jakimś czasie, kiedy doszło do niego, że może współpracować z Michaelem Jacksonem, no to nie zastanawiał się ani chwili. Słuchamy już teraz w Radiu Złote Przeboje, Michael Jackson, Beat It.

0: zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
7: Citroën.
8: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
9: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
12: Money, money, money!
13: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
12: Wygrałam w Cherry Money.
13: Cherry Money?
12: Nowy Ekspres Los.
13: Co za sztos. Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
14: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
15: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
16: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
18: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
19: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CTC, aplikacji i na ctc.eu.
20: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
21: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
20: Oraz bekonu i syropu klonowego.
21: Trudno wskazać faworyta.
20: Spróbuj, może tobie się uda.
21: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
0: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
7: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Gdańsk, Miałki Szlak 35.

0: i oddaj głos już dziś.
1: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym.
5: Motor Centrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Motorcentrum.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Reklama.

0: przynajmniej u mnie w studiu, to nóżka chodzi przy takich dźwiękach. Moloko, Sing It Back, Radio Złote Przeboje. No, proszę Państwa, już teraz na temat Manamu i Marka Jackowskiego opowiada Kuba Sienkiewicz z elektrycznych gitar.
1: Chciałem szczególnie podkreślić, że Manam nie wziął się znikąd, że sam Jackowski występował jeszcze wcześniej w składzie Ocean, zespołu, który eksperymentował bardzo interesujący sposób muzyką, taką muzyką świata, można powiedzieć, i muzyką folkową. Zresztą i Waglewski przecież występował, grał w zespole Ocean, współpracował z tym składem. Wielu innych muzyków gościnnie czy na stałe, jak chociażby Tomasz Stańko. No, ale

0: away, Kathy?
1: Sing away. Bye.
0: Bye.
1: Bye. No, I can't.

0: autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym.
8: Motor Centrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Motorcentrum.pl.
0: Reklama.
9: Godzina 19, niedziela, więc to jest ta chwila, żeby móc trochę odpocząć właśnie po weekendzie, mieć czas dla siebie ze świetną muzyką, której w radiu Złote Przeboje nie brakuje. A oto dowód, kawałek Big Japan.

0: Weekend powoli się kończy, ale nie świetna muzyka w Radiu Złote Przeboje i to był dowód, bo można było się zdecydowanie doładować i pobudzić Konga. Natomiast proszę Państwa, już teraz o początkach, o pierwszej płycie zespołu Wilki opowiada Robert Gawliński.
1: Dzięki wspaniałej pomocy Michała Rollingera, mojego kumpla i człowieka, z którym grałem w pierwszym swoim w ogóle zespole, czyli w zespole Gniew, takim punkowym jeszcze, później to on ewoluował, już później był podział w zespole, to też śmieszne czasy, bo część chciała grać hard rocka, a część chciała grać punka. No piękne to było. Jak to w młodych zespołach, to tak się zdarza,
2: tak,
1: często.
2: Tak, tak, tak.
1: Więc wiesz, no i w końcu żeśmy grali i jakieś numery z riffami rodem, tam z Cepów i z tam innych zespołów, wiesz, a część graliśmy jakieś takie nowofalowe, dziwne zupełnie zajawki i łączyliśmy to na koncercie. Wychodziło nieźle. Natomiast no, później miałem czas po wielu różnych sytuacjach miałem czas właśnie no, usiąść i zważyć się na tej wadze. I z Michałem Rollingerem, który towarzyszył mi właśnie przez te lata, nawet na początku w Madame grał tak samo Michał, stworzyliśmy tę pierwszą płytę Wilków. No to odpaliło jakoś niesamowicie, Son of the Blue Sky szczególnie odpaliło po prostu jakoś tak światowo. I wtedy, wiesz, ale my wtedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że my jesteśmy właściwie już zawodowymi muzykami. Ja sobie zdałem sprawę jakby z tego, że to już ja jestem trochę na to skazany.
0: A my posłuchajmy Wilków, Aborygen już teraz w Radiu Złote Przeboje.

W radiu Złote Przeboje The Lion Sleeps Tonight, choć przyznam, że w mojej głowie siedzi scena, kiedy to Timon i Pumba z filmu Król Lew śpiewają właśnie ten kawałek i to w środku dżungli, potężnej dżungli, że tak zacytuję klasyka. Chyba będzie trzeba wrócić się do tej kultowej bajki kiedyś. My natomiast zaglądamy teraz do roku 1989, kiedy ukazał się kawałek Tiny Turner I Don't Wanna Lose You. I don't wanna lose you. Opowiada on o dojrzałej miłości, takiej, która przeszła już wiele prób. Teksty stworzyli doświadczeni autorzy przebojów Albert Hammond i Graham Lale. No i Tina była zachwycona tym numerem od pierwszego przesłuchania. My zresztą też, więc gramy go teraz w Radiu Złote Przeboje. I Don't Wanna Lose You.

0: Marian,
1: a
0: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
0: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
1: Wygodnie i za darmo.
0: No.
2: Teraz w Media Expert nowy sprzęt.

0: 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Spotkajmy się w salonach Dacia Zdunek w Gdańsku i Gdyni.
5: Reklama.

0: Zdecydowanie tej grupy nie można pomylić z żadną inną, czyli Fleetwood Mac w radiu Złote Przeboje podczas tego już wieczoru, niedzielnego wieczoru, a o swoim koncercie życia posłuchajcie, jak opowiada Kuba Sienkiewicz, elektrycznej gitary.
1: Eric Clapton z sali kongresowej w roku 78. Co było ważne? Brzmienie gitary Claptona w tamtym okresie było bardzo brudne, punkrockowe, niepoukładane, ale porywające jednocześnie. Było to bardzo spontaniczne granie. Muzyka, który jeszcze poszukiwał. On przywitał się z widownią po prostu bardzo innym głośnym dźwiękiem i wszyscy już byli zależni od tego, jak Eric Clapton kiwnie palcem. Zachwyceni reagowali na każdy dźwięk. Potrafił zelektryzować widownię. Zresztą wszystkie jego wykonania były bardzo dobrze przemyślane, jeśli chodzi o rozkład napięcia i kulminacji w utworze. Ja sobie potem to wielokrotnie odtwarzałem z tego nagrania bootlegowego, żeby prześledzić, jak to się w ogóle robi, prawda? Jakimi środkami można osiągnąć coś takiego.
0: A wy pamiętacie swój ulubiony koncert, na którym byliście? W Radiu Złote Przeboje już teraz elektryczne gitary. Nie pij, Piotrek. A ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony czas i słyszymy się za tydzień w sobotę po godzinie 18. Miłego!

0: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Reklama.
2: Radio Złote Przeboje Trefl. 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
3: Edyta Stańczyk z tej strony. Czy wiecie Państwo, że niemal połowę zdarzeń rowerzystów na Pomorzu powodują oni sami? O właśnie, o bezpieczeństwie na rowerze porozmawiam dzisiaj z moim gościem, panem Sebastianem Gruszką, prezesem Fundacji na Rowerze. Witam pana bardzo serdecznie.
4: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry słuchaczom.
2: Audycja poradnicza.
3: Tak sobie przypominam, niemal rok temu się spotkaliśmy, prawda? Natomiast wiem, że trochę się już zadziało od tego czasu, że powstał nawet taki raport o bezpieczeństwie jazdy na rowerze na Pomorzu. Czy my jeździmy bezpiecznie w Gdańsku, w Trójmieście, na Pomorzu? Jak wyglądają te statystyki?
4: Tak, rzeczywiście raport powstał przy współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku. Ten raport opublikowaliśmy na naszej stronie internetowej, natomiast dosłownie kilka dni temu dostaliśmy jeszcze jeden raport z Komendy Głównej Policji, więc mamy tam dane statystyczne z całego kraju, ale skupiając się chociażby na Pomorzu, dane są, z jednej strony nie zaskakują, ponieważ patrząc na coroczne raporty wypadkowości opublikowane przez policję, tam w tych raportach mamy informacje o liczbach wypadków. Dzisiaj mamy też informacje o liczbach kolizji i zbierając to wszystko razem, wychodzi na to, że tak jak też pani redaktor powiedziała, co drugie zdarzenie, w którym bierze udział rowerzysta, niezależnie czy tutaj mówimy czy wypadek, czy kolizja, dla nas zdarzenie to jest zdarzenie, co drugi przypadek jest z winy rowerzysty, to daje do myślenia. Mogę zdradzić, bo jeszcze nie opublikowaliśmy wyników tego, co otrzymaliśmy z Komendy Głównej Policji. W ciągu roku zeszłego było niecałe 15 tysięcy zdarzeń, w których brali udział rowerzyści, z czego ponad 6 tysięcy rowerzystów było sprawcami tych zdarzeń. Czyli no może nie dosłownie połowa, ale jesteśmy blisko tego, że można stwierdzić, że praktycznie co drugi, co trzeci wypadek albo kolizje sprawcami są rowerzyści. To powoduje, że mamy nad czym pracować i mamy o czym myśleć, rozmawiając o bezpieczeństwie rowerzystów i ogólnie niechronionych uczestników ruchu drogowego.
3: Temat bardzo ważny. No tak, zaczął się taki sezon, gdzie chętnie, prawda, te rowery wyjeżdżają w teren, natomiast proszę Państwa, no tak bardzo jest ważne to, żeby jednak zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników ruchu. Powiedzmy coś więcej o fundacji, bo wiemy, że ona właśnie po to powstała. O to, żeby uczulać, żeby też szkolić, prawda, użytkowników dwóch kółek.
4: Tak, fundacja powstała w grudniu 2020 roku i od 2021 roku aktywnie działamy. Samego początku przy współpracy z Pomorskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Gdańsku, który wspiera nas merytorycznie, szczególnie w tym zakresie związanym z interpretacją i edukacją z zakresu przepisów ruchu drogowego. Uważam, że jest to jedno z lepszych źródeł tego typu wiedzy, gdzie możemy też my swoją wiedzę zweryfikować, potwierdzić, dowiedzieć się też czegoś nowego. Pamiętam, że te pierwsze kilka lat było dla nas takich dość odkrywczych. Dzisiaj właściwie no, poruszamy się cały czas w tych samych zakresach przepisów ruchu drogowego i niewiele się zmienia. Natomiast cały czas to partnerstwo mamy. Edukujemy w różny sposób. Rowerowa lekcja jazdy to są takie warsztaty, od których zaczęliśmy. Staramy się przynajmniej każdego roku robić coś nowego i w ten sposób też testować, jakie działania mogą przynieść najlepsze rezultaty, bo pośrednio staramy się też dotrzeć do kierowców samochodów, którzy dużo, wydaje im się, że wiedzą w kontekście ruchu rowerowego, w kontekście tego, jak rowerzysta na drodze powinien się poruszać, a w praktyce później okazuje się, że no niestety albo mało wiedzą, albo mają wiedzę kompletnie przeciwną do tego, co faktycznie powinno być, co przepisy wymagają. I to rodzi później konflikty, zupełnie niepotrzebne konflikty na drogach. Oprócz rowerowych lekcji jazdy spotykamy się też w firmach, w instytucjach po to, żeby poprowadzić takie spotkanie z uczestnikami, czy to w formie online, czy w formie stacjonarnej. No i w zeszłym roku stworzyliśmy pierwszą w Polsce platformę edukacyjną, dzięki której właściwie każdy z nas na wyciągnięcie ręki w dowolnym momencie może obejrzeć krótkie, ale wartościowe, merytoryczne materiały wideo i z zakresu przepisów ruchu drogowego, ale także uzupełniając, czy trochę rozszerzając wiedzę i wychodząc szerzej do rowerzystów, mamy też informacje o dietetyce, czyli o tym, jak się odżywiać, żeby mieć energię na ten rower, jak zadbać o swój sprzęt w takich domowych warunkach, czy jak naprawić rower na trasie, kiedy nam się przytrafi jakaś usterka, albo jak zadbać o swoje własne ciało, czyli zestaw prostych ćwiczeń, które pomagają naszemu ciału wykonywać ten ruch rowerowy, żebyśmy nie mieli też kontuzji.
3: Czyli udało się tak holistycznie podejść do tego, bo pamiętam, jak rozmawialiśmy rok temu, to tak jeszcze raczkowało, prawda? Ale udało się to dopiąć, no to gratuluję.
4: Tak, udało się dopiąć i teraz jesteśmy na dobrym etapie, żeby tą platformę jeszcze rozwijać o nowe treści, rozszerzać chociażby te części związane z przepisami ruchu drogowego, pokazywać to jeszcze bardziej na konkretnych przykładach, bo na razie jest tam wiedza bardziej taka teoretyczna, dobrze myślę omówiona, tak przynajmniej subiektywnie to oceniam. Natomiast wciąż czuję, że tam jeszcze może być więcej tej wiedzy pokazanej jeszcze bardziej od strony praktycznej, bez wychodzenia z domu, co też może być ciekawe i atrakcyjne.
3: Powiedział pan, że każdego roku staracie się wprowadzić coś nowego. A jakie działania w tym roku?
4: Podjęliśmy bardzo fajną współpracę z partnerem, który wspomaga nas w tym roku w organizacji siódmej edycji Bezpiecznych Kolarskich Czwartków. Już widzimy dużą zmianę na plus, bo mamy bardzo dużo chętnych. Już pobiliśmy rekord, jeżeli chodzi o ilość uczestników danego przejazdu czwartkowego. I kobiety, i mężczyźni nas odwiedzają, co nas bardzo cieszy. A poza tym w ramach tej współpracy też wyjedziemy poza województwo pomorskie.
3: Jak wyglądają te czwartki?
4: Tak, to wygląda w ten sposób, że przez różne kanały social mediowe, między innymi przez aplikację Strava, która jest najbardziej popularna wśród aktywnych, czy to rowerzystów, czy biegaczy, ale tutaj trafiamy do rowerzystów, opublikowaliśmy informację o tym, że realizujemy cykl co każdy czwartek, właśnie Bezpieczny Kolarski Czwartek. Idea jest taka, że przede wszystkim nie jest to tak zwana napinka na wyścig. Stawiamy po pierwsze na to, żeby każdy amator kolarstwa szosowego mógł w sposób możliwie bezpieczny i w zamkniętej grupie mógł przejechać zadaną trasę. Jedziemy raczej stałym tempem. Tak jak powiedziałem, nie nastawiamy się na to, żeby gdzieś tam robić jakieś ucieczki, jakieś symulacje wyścigów. Nie o to nam chodzi. Natomiast chodzi nam o to i bardzo mocno chcemy podkreślić naszą obecnością na drodze, że kolarstwo szosowe też może być realizowane na drogach publicznych w sposób bezpieczny, z poszanowaniem dla innych uczestników ruchu drogowego i w zgodzie z przepisami ruchu drogowego. Dlatego organizujemy się w grupy nie większe niż 15 osób. Jak tylko możemy, to staramy się jeszcze zmniejszać. Natomiast mamy takie nastawienie, tam gdzie są drogi rowerowe i gdzie mamy obowiązek z nich korzystać, to faktycznie z nich korzystamy. No i pamiętamy o tym, że mimo że wydaje nam się z naszej perspektywy rowerowej, że moglibyśmy jechać parami, to ja jako organizator i jako jeden z prowadzących grupę widzę to samo też oczami kierowcy i wiem, że to nie jest jeszcze miejsce, żeby pojechać parami, dlatego wtedy dajemy sygnał: hej, jedziemy solo, to znaczy jedziemy jeden za drugim, gęsiego, po to, żeby kierowcy też mogli nas bezpiecznie wyprzedzić.
3: A czy w ogóle można jeździć parami i w jakich sytuacjach?
4: Kolarze, jeżeli mówimy stricte o kolarzach, oni mają trochę większą świadomość i bardziej aktywnie słuchają drogi, czyli też tego, co się dzieje za nimi. Więc jeżeli na drodze nie ma żadnego samochodu, to faktycznie jest pewne takie rozprężenie i jedziemy troszeczkę szerzej, zajmując nawet i całą szerokość pasa ruchu, ale z drugiej strony, tak jak mówię, mamy tą świadomość, że z tyłu zbliża się samochód i staramy się troszeczkę wtedy zbliżyć do siebie prawie że ramię w ramię, żeby zrobić dla kierowców troszkę więcej miejsca. Ale odpowiadając na pani pytanie, kiedy można jechać parami, a kiedy nie, przepisy definiują, że jazda parami co do zasady jest zabroniona. ale dozwolona w pewnych sytuacjach. I tymi sytuacjami są przypadki, kiedy poruszając się parami nie utrudniamy ruchu drogowego innym uczestnikom, albo nie stwarzamy sytuacji niebezpiecznych, nie stwarzamy zagrożenia. I z perspektywy rowerzysty trudno jest zrozumieć te zapisy prawne, dlatego ja zawsze to przedstawiam w taki sposób i mówię tak. Słuchaj, rowerzysto, jeżeli chcesz, żeby kierowca ciebie wyprzedzał z odległością minimum 1 metra, tak jak jest zapisane w przepisach, a nawet społeczeństwo, środowisko kolarskie mówi, żeby zmienić te przepisy, żeby było nawet 1,5 metra, to zastanów się, co możesz zrobić, żeby kierowca mógł tego dopilnować. Jeżeli jedziesz w parze i widzisz, że kierowca nie może tego metra zachować, to jest dla ciebie sygnał do tego, że nie możesz jechać parami, że utrudniasz ruch. Tak naprawdę jadąc parami w tej sytuacji utrudniasz innym uczestnikom ruchu drogowego korzystanie z drogi, utrudniasz wykonanie manewru wyprzedzania, co można podciągnąć pod przepis.
3: Dużo uważności, przyjemności z tej jazdy rowerowej, no i bezpieczeństwa. Bardzo panu dziękuję. Pan Sebastian Gruszka z Fundacji na Rowerze był moim i państwa gościem. Przyjemnej jazdy teraz w sezonie.
4: Dziękuję bardzo, a słuchaczom życzę bezpiecznie rowerem.
3: W Gdańsku wiele się dzieje, dlatego teraz Iwona Wyciślok i przegląd wydarzeń tygodnia.
5: Ponad tonę ważył skonfiskowany w gdyńskim porcie ładunek heroiny, którą przejęli funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej i CBŚP. Narkotyk był warty na czarnym rynku około 220 milionów złotych, mówi minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
6: To największa tego typu operacja antynarkotykowa ostatnich lat. Nie muszę państwu mówić, co by się stało, gdyby taka ilość tego strasznego narkotyku trafiła na polski rynek. Jest to narkotyk szczególnie niebezpieczny, narkotyk szczególnie uzależniający.
5: Narkotyki przypłynęły do gdyńskiego portu w kontenerach ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a były ukryte w cegłach. Władze Gdańska zapowiadają drobiazgowe kontrole jeżdżących po mieście meleksów. To po tym, jak w sieci pojawiły się ogłoszenia o organizowaniu przejażdżek elektrycznymi wózkami z nielimitowanym piwem dla turystów. Podchmieleni pasażerowie mogą generować zagrożenie, mówi radny PiS Przemysław Majewski.
7: No można powiedzieć, że nie ma żadnego zabezpieczenia, więc jakby kwestie bezpieczeństwa też są istotne. Mieliśmy w Gdańsku też przypadek, kiedy jedna z osób jadących meleksem wypadła podczas jazdy.
5: Nie chcemy tu tego typu wątpliwych atrakcji, mówią władze Gdańska o nowej ofercie właścicieli meleksów. Wiceprezydent Gdańska Piotr Borawski.
8: Spotkań z operatorami meleksów było bardzo wiele. Niestety nie przynosi rozmowa zwykła dobrego rezultatu, jak widać.
5: Wiceprezydent Borawski zapewnia, że w tym sezonie alkomeleksy będą pod intensywną kontrolą policji i straży miejskiej. Na odcinku autostrada 1 Gdańsk-Toruń w wakacyjne weekendy, jeśli średni czas oczekiwania na pobór opłat przekroczy 25 minut, możliwe będzie podniesienie szlabanów i odstąpienie od poboru opłat, poinformowało Ministerstwo Infrastruktury. Standardowo bramki będą mogły zostać otwarte na maksymalnie 30 minut. Stalowe elementy niezbędne do budowy polskiej elektrowni jądrowej będą powstawały w Gdyni. Zarząd portu podpisał umowę na dzierżawę odzyskanego niedawno terenu pod produkcję wielkogabarytowych konstrukcji. To, jak przekonywali obecni przy tym szefowie aż 4 ministerstw, strategiczna decyzja wypełniająca założenia local content, czyli maksymalizowania udziału polskich firm w energetycznej transformacji. Paweł Radzewicz.
9: To ważne, aby gigantyczna hala i plac przy samym nabrzeżu służyły rozwojowi Polski, mówił minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
10: Aby tutaj w Gdyni te kluczowe konstrukcje, wielkogabarytowe konstrukcje spawane, mogły być wytwarzane na rzecz polskiej transformacji energetycznej.
9: Mogą to być elementy między innymi farm wiatrowych na morzu i lądzie, a także elektrowni jądrowej, dodawał wiceszef resortu infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
11: To właśnie stąd będą wypływać jednostki, które będą płynąć z elementami konstrukcji stalowych, które trafią prosto na plac pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej.
9: Kluczowe jest, co podkreślali ministrowie, że 20-letnią umowę dzierżawy podpisała z portem polska firma. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz.
5: Dom szpiega w Gdańsku Wrzeszczu zostanie odnowiony. Miejski zarządca nieruchomości znalazł pieniądze na remont kamienicy czynszowej przy Alei Grunwaldzkiej, w której mieszkał i pracował legendarny Jan Żychoń, szef polskiego wywiadu w wolnym mieście Gdańsku.
12: Swoją osobą pokazywał, że zresztą później mu to przypisał, opisywano, jest takim rubasznym asem wywiadu, który pogrywa sobie z Niemcami, chodzi w polskim mundurze po wolnym mieście Gdańsku, gra sobie po prostu ze swoimi przeciwnikami. Niemcy nieraz chcieli go schwytać, wywieźć, otruć, upić.
13: No a teraz liczymy na to, że po remoncie też pojawi się tablica, bo skoro budynek już ma swoją nazwę oficjalną, dom szpiega czy kamienica szpiega, no to taka tablica byłaby nieodzowna.
5: Opowiadali Artur Jędrzejewski i Bartosz Gądek, którzy odkryli gdański wątek w życiorysie Jana Żychonia.
3: Iwonie, dziękuję. Obiecuję, że w tej godzinie nie zabraknie trójmiejskiej lokalności.
2: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście. Audycja rozrywkowa.
3: Monika Tarka już czeka z radiowymi gadżetami. W takim razie rozpoczynamy nasz radiowy quiz.
14: Ja się nazywam Monika Tarka, witam Państwa serdecznie i zapraszam na kolejny quiz o Gdańsku. Mam nadzieję, że znów dowiemy się czegoś ciekawego. No bo Państwo już dzwonią i mówią, że dużo rzeczy dowiadują się o swoim mieście i że czasami pytania są dosyć trudne, ale ja myślę, że to dobrze, bo takie pytania mobilizują do tego, żeby bardziej przyjrzeć się historii swojego miasta. No i mam nadzieję, że tak zrobi dzisiaj kolejny uczestnik naszego quizu, czyli pan Grzegorz, którego witam serdecznie. Dzień dobry. Dobry.
15: Dzień dobry. Pani Moniko, może tak na początek proponuję, żebyśmy przeszli sobie na te...
14: A no to ja z przyjemnością, oczywiście, Grzegorzu. Nie ma problemu, będzie nam się przyjemniej rozmawiało. Grzegorzu, czy ty jesteś z dziada pradziada w Gdańsku, czy może od niedawna? Jak to u ciebie wygląda?
15: Z dziada pradziada. Bardziej z babci chyba nawet, nie z dziadka, ale tak, z dziada pradziada. Taki prawdziwy z Gdańska.
14: Rozumiem. Czyli domyślam się, że Gdańsk znasz dobrze, bo od małego biegałeś uliczkami Gdańska.
15: Tak, starałem się.
14: Czy poznawałeś też trochę historię swojego miasta? Czy ona cię interesuje?
15: Oczywiście, jak najbardziej.
14: No to nie dziwię się, że chcesz się sprawdzić właśnie w tym quizie. Nie tylko się sprawdzisz, ale też możesz wygrać gadżety radia, co taka dodatkowa zachęta, mam nadzieję. To co, zaczynamy chyba, prawda?
15: Tak jest, jestem gotowy.
14: Pierwsze pytanie dla ciebie dzisiaj brzmi, jaki tytuł nosiła pierwsza gdańska gazeta wydawana w języku polskim? Czy to była Gazeta Gdańska, czy Informator Gdański, czy może Słowo Pomorskie?
15: Gazeta Gdańska.
14: Tak,
15: na pewno Gazeta Gdańska.
14: Tak, Gazeta Gdańska, no ty nie możesz tego pamiętać, ale rozumiem, że znasz z historii.
15: Tak,
14: oczywiście, że tak. Brawo, pierwsze koty za płoty, no to czas na drugie pytanie. To chyba proste pytanie. Która dzielnica gdańska jest najmniejsza? Czy Przymorze, czy Rudniki, czy Olszynka?
15: Rudniki.
14: No jasne, oczywiście, że Rudniki. To tutaj nie miałam wątpliwości, że sobie poradzisz. No to czas teraz na trzecie pytanie. Jak nazywa się znany gdański zespół wokalno-instrumentalny, który specjalizuje się w wykonywaniu utworów epok dawnych? Czy to jest grupa Mozarta, czy Baroque Company, czy Capella Gedanensis?
15: Odpowiedź C, kapela. Sam fanem nie jestem, ale moja koleżanka, przyjaciółka słucha tego codziennie.
14: Tak, oczywiście, że tak. Warto się zapoznać rzeczywiście chyba z ich twórczością. Ja przyznam ci się szczerze, że też nie za bardzo ją znam, więc przygotowując to pytanie, zaczęłam sobie odsłuchiwać, co tam oni grają i muszę ci powiedzieć, że to wciąga. Czwarte pytanie teraz przed nami. 2025 rok to święto gdańskich biegaczy, maraton, a moje pytanie brzmi, gdzie znajduje się start i meta tej imprezy? Czy na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk, czy na Molo, czy przy falochronie zachodnim?
15: Tutaj na pewno to jest Arena Gdańsk.
14: Tak, oczywiście to jest Arena Gdańsk. Też biegasz?
15: Biegam, tak, właśnie stąd wiem, że to na pewno jest stąd.
14: Ale brałeś udział kiedyś w tym maratonie, albo masz zamiar wziąć udział?
15: Nie, brałem udział już dwa razy, tak więc no, może szybkim biegaczem nie jestem, ale... Tak,
14: ale udało ci się cały dystans przebiec?
15: No, udało mi się, powiem, jest to na końcu bardzo dużo wody musiałem wypić, ale tak, udało mi się.
14: No to gratulacje.
15: Dziękuję bardzo. No, miejsce z tysiąc któreś, ale udało się.
14: Słuchaj, nasz bieg przez ten nasz quiz też powoli dobiega końca. Zbliżamy się do mety. Na razie w znakomitym stylu biegniesz, Grzegorzu, więc aby tak dalej. No to czas na piąte i ostatnie dzisiaj pytanie. W którym roku powstał rezerwat przyrody Ptasi Raj na Wyspie Sobieszewskiej? Czy w 1970 roku, czy w 1959, czy w 1963?
15: 1959, w tym samym, co urodzona moja mama.
14: Ach, tak, brawo! 5-5, po prostu rewelacja, no, szapoba.
15: Dziękuję bardzo, dziękuję.
14: Wspaniale. Nie tylko się wspaniale sprawdziłeś, ale też zdobywasz oczywiście gadżety, radia. A wracając jeszcze do tego rezerwatu, czy ty tam byłeś kiedyś w tym rezerwacie?
15: Byłem. Chodziłeś? Byłem, tam jest super i polecam wszystkim, jeżeli ktoś nie jest z Gdańska, polecam wszystkim, tam jest super ścieżka, taka dydaktyczna, tak więc tam są tablice takie, z których można różne informacje dostać, co,
14: tak,
15: co
14: i ta ścieżka
15: polecam nie, dla dzieci.
14: Ta ścieżka właśnie nie jest taka długa, bo ona ma 6 tak. kilometrów, też oczywiście całej nie trzeba przejść, ale wydaje mi się, że ten dystans 6 kilometrów to jest taki spacerek na 2-3 godziny właśnie z rodzinką, z dziećmi, zwłaszcza w od kwietnia do października tam polecają, żeby odwiedzać to miejsce wiosną i jesienią podczas przelotów ptaków. Tam jest wiele gatunków ptaków, które tylko na chwilę się w ogóle w tym miejscu pojawiają. I tam też wiem, że też fotografowie ptaków z całego kraju w ogóle przyjeżdżają tam, żeby zaobserwować jakiś tam gatunek migrujący. Także rzeczywiście miejsce wyjątkowe, więc polecamy spacerek w tym rejonie. No, jeszcze raz gratulacje, Grzegorzu.
15: Bardzo dziękuję. Dziękuję.
14: Miło się było usłyszeć, bo zawsze miło poznawać jest słuchaczy radia.
15: Cieszę się, że mogłem wziąć udział w tym quizie.
14: Pozdrawiam cię gorąco w takim razie. Jeszcze raz gratuluję. No i oczywiście zapraszam słuchaczy radia do słuchania radia i do posłuchania i sprawdzenia się w kolejnym quizie o Gdańsku.
2: Audycja rozrywkowa.
3: Pan Grzegorz dzisiaj sprawdził swoją wiedzę o Gdańsku, a ja zapraszam również Państwa do naszej wspaniałej zabawy. Monika zapewni dobrą atmosferę i ciekawe gadżety radiowe. Edyta Stańczyk, zapraszam.
2: Ciekawe Trójmiasto.
3: Edyta Stańczyk, teraz zapraszam do Teatru Miniatura.
2: Co jest grane w Trójmieście?
16: W partnerstwie z Europejskim Centrum Solidarności zrealizowaliśmy spektakl na podstawie książki Michała Rusinka Bibuła w Tarczanie. Ja byłem reżyserem tego spektaklu i premierę miał on właśnie w ECS-ie w ramach obchodów sierpnia gdańskiego. I jest to spektakl dla dzieci, myśmy chyba...
3: 8+.
16: 8+, tak. Który mówi o historii Solidarności, o zmianach ustrojowych w Polsce, a jednocześnie opowiada historię osobistą. No u nas to nie jest Michał Rusinek, bo Michał Rusinek książkę pisał o sobie, a myśmy napisali taką dość ogólną, osobistą historię chłopca, który dorasta w tych czasach i obserwuje ze swojej perspektywy te przemiany polityczne i to, co się na ulicach dzieje. Te czołgi, które tam wjeżdżają i tych rodziców, którzy jakieś dziwne, tajemnicze wykonują działania, drukują coś i gdzieś tam chowają w tapczanie jakieś tajemnicze gazetki. No i spektakl został bardzo dobrze przyjęty. On ma też taką kameralną dość formę. Graliśmy go najpierw w ECS-ie, teraz gramy u nas w teatrze. No i mamy taki plan na niego, żeby z tym spektaklem wjechać do klasy. I planujemy w maju albo w czerwcu, chyba w czerwcu, zrobić taki set grań, też połączonych z działaniami edukacyjnymi w gdańskich szkołach. Czyli będziemy jechać do klasy, a ja trochę mogę zdradzić, bo spektakl ma taką formę, że to jest taka skrzynia na początku.
3: Taka mobilna miniatura to będzie.
16: Trochę mobilna miniatura. I z tej skrzyni wyłażą stoczniowcy, którzy do niej wleźli w 89. Gdzieś tam zabłądzili w czasu przestrzeni i po tych latach wychodzą. I widzą, w jakiej rzeczywistości się obudzili i konfrontują ją z tym, co dzieci, widzowie mówią o rzeczywistości teraz. I zacząłem się zastanawiać, czy teraz jest lepiej, czy gorzej niż było.
3: Mm-hmm. Spektakl cieszy się bardzo dużym powodzeniem i nie tylko tutaj dzieci są zachwycone, ale również rodzice, bo to jest to trochę taka sentymentalna podróż dla rodziców do tych czasów PRL-u, więc też można na czymś oko zawiesić i przypomnieć sobie jakieś obrazy czy historie.
17: Czyli tak pokoleniowo po prostu.
3: Tak, tak, no, tak. Myślę, że cała rodzina wychodzi zadowolona.
17: Bardzo fajny pomysł. Czyli od czerwca ponownie jesteście w szkołach, mobilnie. A jaki repertuar na ten nowy rok właśnie? Co będzie się działo na scenie, edukacyjnie?
16: Planowane premiery. Pierwsza to jest spektakl, o którym wspomniała już Dorota, czyli Rok znaczy skała. Reżyserowany przez Alicję Morawską-Rubczak dla Najnajów. O dinozaurach, o roku, czyli o rock'n'rollu i o stereotypach. Trzech bohaterów, dinozaury, Diplodok, T-Rex i Mikroraptor, i każdy z nich łączy się z jakimś rodzajem skojarzenia, czyli jak T-Rex to musi być drapieżny potwór, który żądny krwi ściga mniejszych. No u nas nasze dinozaury są dinozaurami na opak. Alicja Morawska-Rubczak stara się pokazać w spektaklu, że dinozaur T-Rex może być łagodny, a Diplodok nie musi być milusi do przytulania. Tekst napisała Malina Prześluga.
18: Scenografię Barbara Małewska zrobiła.
16: Tak, i scenografia Basi Małeckiej, to jest taki stały duet takich naszych najnajowych specjalistów. Specjalistek. Następną premierą w marcu, 28 marca na Dzień Teatru planujemy, będzie spektakl Kiedy tata zamienił się w krzak. I to jest spektakl wyreżyserowany będzie przez Tomasza Maślankowskiego ze scenografią Michała Dracza. To jest spektakl o migracji z perspektywy dziecka. To jest historia tego, że tata zamienił się w krzak, bo musiał się kamuflować. I mała dziewczynka o imieniu Toda musi wykonać samotnie podróż z jednego kraju do drugiego kraju, gdzie jest jej mama, która tam na nią czeka. No, temat jest poważny i aktualny, ale z drugiej strony perspektywa dziecka zamienia tę podróż w jakiś rodzaj przygody, w jakiejś fascynującej podróży, którą ta dziewczynka odbywa, bez do końca świadomości, w jak poważnej sytuacji się znalazła de facto. Więc z jednej strony jest to zabawna historia opisana oczami dziecka, z drugiej strony no, daje sporo do myślenia o tym, w jakich czasach żyjemy. No. Bardzo ciekawie pokazany jest w książce, na podstawie której będzie spektakl zrealizowany, konieczność zaadaptowania się do nowych warunków. Tam autorka stwarza taki rodzaj języka, który jest z jednej strony zrozumiały, ale z drugiej strony bardzo inny. I na przykład ta dziewczynka, żeby być zrozumiana przez to nowe otoczenie w tym innym kraju, w którym się znalazła, zanim tą mamę znajdzie, rezygnuje ze swojego imienia, bo jest tak trudne do wymówienia dla innych, że ona postanawia nazwać się inaczej, żeby ułatwić im nawiązanie kontaktu ze sobą. No i dużo takich bardzo właśnie smakowitych szczegółów.
3: A to się też dzieje w realu, prawda? Takie rzeczy mają miejsce po prostu.
16: Tak, no, my obecnie no to chyba wiemy o tym lepiej niż ktokolwiek inny. Jesteśmy krajem pierwszej potrzeby dla naszych sąsiadów w potrzebie. Następną premierą będzie, i to jest właśnie tytuł, który pojawił się niedawno, Małe Książę. Klasyk gatunku w nowej odsłonie. Mi się osobiście bardzo podoba ta literatura, natomiast mam wrażenie, że ona jest bardzo patetyczna i my spróbujemy te myśli, które autor 100 lat temu starał się przekazać, wypowiadać słowami trochę bardziej adekwatnymi do teraźniejszości i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No to jest historia z jednej strony trochę, ona jest o samotności, ale z drugiej strony to jest historia, która daje dużo też nadziei, bo ona mówi o tym, że jest tak, takie są ryzyka, co pokazuje na przykładzie tych wszystkich samotnych ludzi na samotnych planetach w kosmosie, które Mały Książę odwiedza, ale zawsze można to zrobić inaczej i wartości są takie, najważniejsze jest to, czego oczy nie widzą często, no nie dajmy się zwieść pozorom. Czasem więcej jest może serca niż mózgu jest potrzebne w życiu. Jest taka to literatura uwrażliwiająca i no tak, i będziemy mówić o tych rozbitkach, o tych osobach, które on spotyka i o tym, jak pokazuje im, jaka jest alternatywa dla tych ich różnych obsesji. No, mamy tam przecież pijaka, króla, który za wszelką cenę chce rządzić. Mm-hmm. Chce rządzić gwiazdami, może nie może, więc stara się takie rozkazy wydawać, żeby te gwiazdy i tak go słuchały, albo przynajmniej tak, żeby mu się wydawało, że go słuchają. Więc Małe Książę. No i ostatnią premierą sezonu będzie kolejna z koprodukcji z ECS-em. Bibuła w Tapczanie, o której powiedziałem, była początkiem i jest częścią takiej trylogii, którą mamy zamiar budować, Wartości Gdańskich. Bibuła w Tapczanie mówi o solidarności, tej z dużej i tej z małej litery, czyli i o powstaniu tego związku zawodowego, albo raczej ruchu społecznego, ale też o solidarności międzyludzkiej, czyli właśnie o tej wartości, czyli o tym, że razem możemy więcej, o tym, że czasem w kupie siła. Drugą wartością gdańską Polską jest równość i planujemy realizację spektaklu na podstawie tekstu, którego jeszcze nie ma, więc jeszcze nie wiemy, co to będzie, który pisze Sylwia Hutnik, czyli specjalistka od równości. I coś słyszałem, to tak tutaj uchylę rąbkę, ale nie wiem, czy to jest prawda, czy nieprawda, bo to są tak zwane plotki miejskie. Coś słyszałem, że ten tekst ma się nazywać Dżinsy na koloryferze, ale nie wiem, czy tak będzie. I podejrzewam, że znowu będziemy w tych latach 80. i w tych realiach perelowskich gdzieś tam mówić o równości. Spektakl mam zamiar wyreżyserować też ja. Scenografię do niego w jakiejś konwencji takiej komiksowej, jak sobie powiedzieliśmy, zrealizuje Magda Danaj.
17: Takie ciekawe wyzwania, powiedziałabym. Pan Michał Derlatka. Dziękuję pięknie.
18: Dziękujemy również.
16: Dziękujemy. Do widzenia.
2: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
17: Stowarzyszenie Park On zyskało w Gdyni swoje lokum. Teraz osoby z chorobą Parkinsona i ich opiekunowie mają miejsce wspólnych spotkań, wymiany doświadczeń i pomocy. Mam przyjemność gościć panią Aleksandrę Węgorzewską oraz panią Urszulę Wyrwińską ze stowarzyszenia Park On.
2: Zdrowe Trójmiasto.
17: Kołobrzeska 46, tak? To jest teraz ten właściwy adres, gdzie osoby z chorobą Parkinsona mogą się zwracać, szukać pomocy. No to opowiedzmy coś o tym. Za przestrzeń, tak.
19: Nasza przestrzeń mieści się w budynku Domu Medycznego Kołobrzeska, Nadmorskiego Centrum Medycznego. To są pomieszczenia przygotowane specjalnie dla nas, wyremontowane, dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Było to taką inicjatywą dawnego prezesa Nadmorskiego Centrum Medycznego, pana Mieczysława Szulc-Cieplickiego. Natomiast później kontynuowane przez jego następcę, pana Rafała Szulc-Cieplickiego.
20: Zwróciliśmy się tam, wiedząc, że po poradni rehabilitacyjnej zostały przestrzenie niezagospodarowane. Oczywiście były plany na to miejsce, ale udało nam się przekonać pana dyrektora, pana prezesa Nadmorskiego Centrum Medycznego, że to jest bardzo ważne, że osoby z chorobą Parkinsona w Gdańsku nie mają swojego miejsca. No też pokazaliśmy, że ciężko jest pracować. Przez 5 lat tak pracowaliśmy w wielu lokalizacjach. Jak podliczyliśmy to na 5-lecie, to się okazało, że w 18 lokalizacjach prowadziliśmy zajęcia i na AWF-ie, i w Muzeum Etnograficznym, i w szkole 36, i w wielu domach sąsiedzkich, na Morenie, w domu zarazy, czyli w Stowarzyszeniu Stara Oliwa, a najwięcej oczywiście w siedzibie Rady Dzielnicy Oliwa i w archikatedrze w Salckach Parafialnych, gdzie nas ksiądz proboszcz przyjmował bardzo gościnnie.
17: Ale przedsiębiorcze panie jesteście, widać. Najważniejsze jest to, że to miejsce już jest, prawda? Zwłaszcza, tak, że biorąc pod uwagę fakt, że w Gdańsku około 1500 osób potrzebuje takiego wsparcia i pomocy, no to słusznym było jednak to, że ktoś zrobił taki ładny ukłon i zdecydował się na to, żeby tę przestrzeń państwu oddać.
20: Zdecydowanie. I muszę powiedzieć, że przykładano do tego ogromną uwagę. Wręcz miałam szansę spotkać się z panem architektem. Zależało nam bardzo na tym, żeby było jak najmniej korytarzy na przykład, tak, bo poprzednie pomieszczenia były przystosowane do zajęć fizjoterapii, więc to były takie boksy dwumetrowe. Tyle, co potrzeba, prawda, żeby zastosować jakieś przyrządy do fizjoterapii. Natomiast nam zależało na tym, żeby były sale do ćwiczeń, ale też sala wykładowa, ale żeby pozbyć się w miarę korytarzy. Jest to niezwykle istotne, bo osoby w chorobie Parkinsona już od trzeciego stadium choroby przynajmniej mają tak zwane zamrożenia, czyli one nie są w stanie oderwać stóp od podłoża, kiedy zaczynają ruch. Niestety jest to powodem wiele razy upadków. Góra ciała chce iść, środek ciężkości się przesuwa, a nogi są jakby przerośnięte i to się nasila w wąskich pomieszczeniach i w wąskich przestrzeniach. Przy przechodzeniu często możemy zaobserwować, nie przy wchodzeniu do pociągu, do tramwaju, te osoby nie mogą jakby rozpocząć ruchu. To jest bardzo też oczywiście krępujące, ale przede wszystkim niebezpieczne, więc i tak zrobiono. Chyba jest jeden tylko korytarz tam u nas w tej chwili przy wejściu.
17: Powiedzmy coś więcej o chorobie Parkinsona.
20: Bardzo ważną rzeczą jest, aby jak najwcześniej rozpocząć rehabilitację ruchową. Widzimy w stowarzyszeniu osoby, które przychodzą i mówią: matko, czemu ja dopiero do was przyszłem? Ja już od 2 lat słyszałam o tym, że jesteście. Osoby, które gdzieś tam miały przerwę z powodu choroby, złamania, mówią: jak ja ze sztyw miałem bez was. To są takie bardzo fajne dla nas, bardzo ważne informacje zwrotne. Choroba Parkinsona ma 5 stadiów. Pierwsza to jest, dotyczy jakby jednej strony ciała, czyli tam jest zesztywnienie, często drżenia, ale tylko u 70% ludzi, więc bardzo warto na to zwracać uwagę i często jest to problemem, znaczy jest to powodem, że ludzie dopiero po 2 latach na przykład mają diagnozę, bo jak nie ma drżeń, to na początku jakoś tak łatwo to odrzucić tą diagnozę. W drugim stadium choroby już zesztywnienie, spowolnienie ruchowe dotyczy obu stron ciała. W trzeciej dołączają się zaburzenia równowagi. W czwartej już większość czasu osoby muszą korzystać z balkoników, z wózka. No i piąte stadium, którego nie lubimy najbardziej, to już jest brak samodzielności totalny jakby. Ale na szczęście ta choroba nie musi się rozwijać w tak dużym, szybkim tempie i mamy osoby, które chorują 26 lat albo i dłużej i dotarły na razie do 3. stadium, więc to nie powinno przerażać. Co jest dla nas bardzo ważne, to jakby obserwacja siebie i osoby, które na przykład zauważyły, że mają problem z zawracaniem, zmianą kierunku ruchu, powinny z tym zgłosić się do lekarza, bo jest to jeden z pierwszych objawów. Nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo nasz ruch jest skomplikowany, dopóki chodzimy dobrze. Natomiast po to, żebyśmy umieli się odwrócić, kucnąć, podskoczyć, potrzeba współpracy wielu odruchów. A właśnie odruchy takie, które jeszcze przetrwały z okresu, znaczy przetrwały, które się jakby wykształcały, a musiały też dojrzewać od okresu niemowlęcego, noworodkowego, to one odpowiadają za obecny chłód, za obecny nasze płynny ten chłód, może tak, za obecną sprawność.
17: Czyli te pierwotne odruchy, tak, które ewoluują gdzieś tam, na przykład czasami jeśli nie ewoluują, to u dzieci różne problemy też wywołują, nie? W takim rozwoju psychoruchowym na przykład, czy językowym.
20: To jest bardzo bliska mi dziedzina i myślę, że ja bardzo na to zwracam uwagę właśnie z racji tego, że jestem pediatrą. I jakby wiem, jak to jest ważne w rehabilitacji dzieci. Sama korzystam też z rehabilitacji opartej na jakby integracji tych odruchów, czy na usprawnieniu, jakby, nie wiem, uzupełnieniu tego łuku odruchowego. Pewnie pani, która to robi, teraz się dobrze śmieje, bo nie jestem w stanie, neurofizjolodzy, czy fizjoterapeuci, czy osoby, które zajmują się tym na co dzień, one są w stanie to dużo lepiej opowiedzieć niż przeciętny lekarz. Myślę, że to jest też wiedza bardzo ważna obecnie dla neurologów i wydaje mi się, że tak trafiliśmy na taki bardzo ważny temat, jeśli chodzi o te odruchy, bo naprawdę jak pani, nie wiem, uzupełnia mi odruch skrzyżowanego wyprostu, tak tłumaczy mi, że nad tym pracowała, to bywa tak, że ja po prostu zapominam o objawach, które miałam wcześniej. Pytałam na przykład mnie kiedyś przed zajęciami, co mi tak najbardziej doskwiera. Mówię, ostatnio źle mi się chodzi, mam jakby zaburzenia równowagi. One są śmieszne, bo to nie są typowe zaburzenia równowagi, ale właśnie zmiana kierunku ruchu sprowadza się do tego, że nagle nie wiemy, gdzie jesteśmy. Znaczy, może nie wiemy, gdzie jesteśmy, tylko że nie czujemy się pewnie w tym, tak? Troszeczkę tak, jakbyśmy nagle tracili grunt pod nogami. Jana popracowała ze mną, po czym za tydzień mnie pyta, jak te twoje zaburzenia równowagi? Mówię, o matko, nie pamiętam.
17: Nie pamiętam, że mam, prawda? Mam przyjemność gościć panią Aleksandrę Węgorzewską ze stowarzyszenia Park On. Nasza równowaga to odnalezienie się w przestrzeni, to też nasz błędnik, prawda? Czyli ucho. Wielozmysłowo jest to ze sobą połączone.
2: Zdrowe Trójmiasto.
20: Zdecydowanie. I to jest właśnie jakby tym problemem w chorobie Parkinsona, bo nie tyle błędnik, co bodźce przewodnicze, wprowadzenie bodźców z błędnika do kory ruchowej, z proprioreceptorów, czyli z tego ułożenia naszego ciała. Proprioreceptory to są te zakończenia nerwowe, które są w końcach ścięgien, które są w stawach, które analizują nacisk stawu, jeden jakby kości na siebie, ułożenie mięśnia. To wszystko idzie bardzo szybkim impulsem do mózgu i przechodzi przez istotę czarną, gdzie jest właśnie dystrybuowane w różne części ciała i dalej jest przetwarzane i przenoszone wyżej do kory czuciowej, do kory i do kory ruchowej, tak? Czyli czujemy to, więc musimy zrobić coś tam, powiedzmy, tak? No idealnie to się pokazuje w balecie, jak można sobie wytrenować to, jeśli to się, nad tym się pracuje cały czas, dlatego tancerze są dla nas bardzo ważnymi ekspertami ruchu.
0: Automatyzacja, ale takie się tworzy,
20: dokładnie,
0: nie?
20: Tak. Mm-hmm. Dokładnie tej automatyzacji nam brakuje. Właśnie w istocie czarnej tym właśnie się zajmuje dopamina. I oczywiście skupiamy się na tym, że brak dopaminy, że trzeba łykać te leki, ale jeśli zdamy sobie sprawę z tego, jaka jest istota, to będziemy wtedy rozumieli, że ruch, ćwiczenia mogą nam pomóc poprzez wytworzenie jakby nowych połączeń, nowej drogi jakby przewodzenia, również wielozmysłowego, tak jak mówiliśmy, tu chodzi o błędnik albo ruchu przy muzyce, który jakby zapamięta nasze ciało trochę inaczej i wtedy to nasze ciało będzie sprawniejsze. Jak to zrozumiemy, to szybciej może udamy się na jakieś zajęcia ruchowe.
0: No bo tak naprawdę chyba nie do końca znana jest przyczyna tej choroby, prawda?
20: Zdecydowanie.
0: Czy już coś więcej wiadomo?
20: Oczywiście cały czas naukowcy pracują. Chyba tutaj pan profesor Sławek podkreślał, że to jest chyba dziedzina, w której najwięcej cząstek medycznych się bada, jakby leków szukamy. Są w tej chwili również takie badania już na fazie klinicznej, które mówią, że można przeciwciałami też leczyć tą chorobę. Od czego ona zależy, dlaczego giną te komórki, do końca nie wiemy. Zdecydowanie możemy powiedzieć, że ma na to wpływ to, co jemy. Drugą rzeczą bardzo istotną to jest na pewno, to są toksyny. Wiemy też, że w chorobie Parkinsona dochodzi do uszkodzenia jakby, mówimy o tym wymiatanie wolnych rodników, tak? Czyli do jakby na poziomie już tam takim energetycznym, że uszkodzone są systemy enzymatyczne w mitochondriach, które odpowiadają za jakby sprzątanie w tej komórce, za tą energię w komórce. W tej chwili na Zachodzie proponuje się jakby rozpoznanie trzech rodzajów choroby, czyli szybko postępujący, powiedzmy, że tam umiarkowanie postępujący i wolno postępujący. Pewnie to będzie jakiś już zaczyn do tego, żeby wreszcie badać genetycznie, jakie mamy te geny. Moim marzeniem jest, pewnie tego nie dożyję, ale wydaje mi się, że najlepszym układem będzie taki, kiedy będziemy wiedzieli, w jakich mutacjach, jakie strategie lekowe, jakie diety są najbardziej skuteczne. Będzie to leczenie już celowane.
0: To by było wspaniałe, naprawdę. No ale jest szansa, prace się toczą, naukowcy się nie poddają, ale najważniejsze jest też to, że w tak jakby skomplikowanym obrazie, który tutaj, o którym sobie mówimy, że jest taka rzeczywista pomoc i że osoby chore mogą do was przyjść i właśnie. I tam się dużo dzieje z tego, co zauważyłam. Kiedyś już miałyśmy okazję rozmawiać o tańcu z Parkinsonem. Myślę, że ten projekt dalej jest chyba realizowany u państwa, prawda? Ale tak, nie tylko.
21: Tańczymy co tydzień. Właściwie każdego dnia mamy inną ofertę. Mamy zajęcia ruchowe, do których należy tai chi, gimnastyka, tenis stołowy i uważny chód. Mamy zajęcia arteterapeutyczne, czyli na przykład zajęcia z muzykoterapeutą, zajęcia ceramiczne. Mniej więcej raz do roku mamy też taki cykl warsztatów teatralnych. Jeśli chodzi o arteterapię, to mamy również zajęcia chóralne, bardzo dobrze wpływające też właśnie na oddech między innymi. No i mamy też zajęcia z psychologiem, z neurologopedą. Ta oferta jest jakby taka bardzo wszechstronna. Spotykamy się też na basenie solankowym.
20: A jest jeszcze tak fajnie, że tuż przed tym zajęciami są zajęcia uważnego chodu, więc my nie przystępujemy do nagłych ruchów i to nie jest tak, że my jesteśmy najpierw przygotowani. Pan Michał Strzelczyk przygotowuje specjalnie dla osób z chorobą Parkinsona dużo, włożył w to pracy, żeby żeby podnieść świadomość ciała. To jest bardzo ważne u nas. Nauczyć mózg, żeby zdawał sobie sprawę z tego, co czuje. Prawda? Każdy mięsień przeprowadzamy stopę, nie wiem, zewnętrzną powierzchnią, wewnętrzną i mówimy o tym sobie, co czujemy, co powinniśmy, może nie tyle, co powinniśmy czuć, ale staramy się przeanalizować to i zwrócić, być uważnym na to, co nasze ciało czuje. I przez to uważam, że to te zajęcia jakby są, a potem jest ruch, potem jest ta koordynacja, prawda, oko, ręka, ruch, dostosowanie swojej pracy nóg do tego wszystkiego. I to myślę, że to jest bardzo ważne, fajne połączenie.
0: I te próby z tai chi, prawda? Bo
20: tak,
0: to jest taka świadomość duża.
20: Ogromna.
0: Też ułożenie tego ciała w przestrzeni, to nie jest wcale takie łatwe.
20: Dokładnie, to jest medytacja w ruchu, prawda, to jest, czyli cały czas musi mieć ten powolny ruch. No niestety tutaj czasem zdarza się tak, że osoby niektóre mówią, to jest za monotonne dla mnie, to jest za długo, to jest za... My robimy ciągle to samo, ale właśnie na tym to polega. Jeśli poznamy zjawisko i jakby zrozumiemy zjawisko neuroplastyczności, no to wtedy będziemy wiedzieli, że właśnie to jest bardzo ważne. Kiedy patrzymy na tą swoją prawą rękę, to my wiemy, gdzie ona wtedy jest i co czujemy w naszym ciele.
0: Aleksandra Węgorzewska oraz pani Urszula Wyrwińska ze stowarzyszenia Park On.
2: Radio Złote Przeboje Trefle 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
1: Audycja poradnicza.
0: Dynamiczne zmiany temperatur nie sprzyjają naszemu zdrowiu. Dlatego my dzisiaj w naszym radiowym poradniku zajmiemy się m.in. profilaktyką głosu. Za sprawą naszego specjalisty opowiemy, co robić, by na przykład mieć zdrowy głos.
4: Radosny głos słychać, nawet przecież jeżeli z kimś rozmawiamy, a nie widzimy go.
0: To bezcenne narzędzie, o czym wiemy nie od dzisiaj, ponieważ w Pomorskiem szaleje ostatnio plaga przeziębień. W ramach naszego poradnika spróbujemy razem z moim gościem zdradzić kilka patentów na piękny, zdrowy głos. Edyta Stańczyk przy mikrofonie, jest ze mną dr Anna Walencik-Topiłko, specjalistka do spraw rehabilitacji głosu, autorka książki Głos jako narzędzie. Witam serdecznie pani doktor.
4: Dzień dobry, witam państwa, dzień dobry pani redaktor.
0: Głos jako narzędzie, jak wszechmocne jest to narzędzie?
4: Oj, mocne, mocne. Głos bowiem jest tak naprawdę kawałkiem osobowości, naszej osobowości, więc wyraża też nas w bardzo czytelny sposób i głosem trudno oszukać. Już cudzysłów tutaj oczywiście stawiam wokół tego oszukać, bo któż by chciał oszukiwać? Chyba, że celowo oczywiście ten głos rzeczywiście stosujemy też w swoim zawodzie, który na przykład ma wpisaną pewną dozę tutaj udawania, czy w aktorstwie, czy na scenie. Ale głos, chodziło mi o to, że głos jest jak barometr, czyli tak naprawdę dokładnie też pokazuje nie tylko nasze cechy osobowości, bo można sczytać po barwie głosu, chociażby emocje, które towarzyszą komunikatom, które przekazujemy, ale też i nasze odczucia, naszą niepewność albo pewność, czyli tak naprawdę daje nam bardzo wiele różnych wskazówek dotyczących zarówno treści tego, o czym mówimy, ale też i nas samych jako mówców.
0: Ostatnio polityka, prawda, niesie ze sobą mnóstwo wrażeń i tam te głosy różnorakie też się pojawiają. Także tak, tutaj nośnik emocji, tak jak pani doktor powiedziała. Osoby, które trafiają do gabinetu pani doktor w Gdańsku, z jakimi problemami najczęściej się zwracają?
4: Jeśli chodzi o głos, to właściwie można byłoby, ja mogę ze swojej perspektywy takiej gabinetowej, właśnie terapeutycznej, diagnostycznej, podzielić odbiorców moich usług na dwie takie duże grupy, czyli albo to są klienci, którzy już mają dobry głos i tym głosem z pełną świadomością chcą pracować jeszcze lepiej. I to rzeczywiście w tym momencie koncentrujemy się w naszych działaniach na tym, żeby uświadamiać sobie wszelkie parametry głosu, wszelkie możliwości głosu, które już są, które można rozwinąć, które można jeszcze rozbudowywać i świadomie właśnie kierować w określone rejestry, czy donośności, czy wydolności, czy też określonej wysokości w danych momentach używania tego głosu. Ale też i drugą grupę stanowią, bardzo dużą grupę stanowią osoby, które mają zaburzenia głosu bądź z jakiegoś powodu właśnie chociażby po laryngektomii całkowitej, czyli po usunięciu krtani, po różnych nowotworowych sytuacjach już tego głosu nie mają w taki naturalny sposób możliwości realizować i szukamy różnych metod zastępczych. Więc no, albo

0: Czynnością w gabinetach logopedycznych czy terapeutycznych. Prawdą też jest to, że bardzo często nadal bazujemy, jeżeli chodzi o nasze logopedyczne takie uwarunkowania diagnostyczne, bazujemy na diagnozie audytywnej, czyli rzeczywiście to nasze ucho plus doświadczenie, plus oczywiście też bardzo szczegółowa analiza epikryzy, czyli historii choroby, jeżeli to jest pacjent i przychodzi do nas już właśnie ze swoimi uwarunkowaniami takimi chorobowymi czy zdrowotnymi określonymi, to my czytamy też pełną dokumentację. Tutaj pacjenta, która jest nam przedstawiana, czyli taka dokumentacja czy laryngologiczna, czy foniatryczna chociażby najczęściej i odnosimy się do niej, plus właśnie różnego rodzaju próby oceny głosu są tutaj przez nas realizowane. Zresztą w literaturze specjalistycznej, czy w moich opracowaniach, czy innych autorów też Państwo mogą tutaj takie karty diagnostyczne głosu znaleźć i posługiwać się tym schematem diagnozy wtedy, gdy jest taka potrzeba.
1: Jak sobie pomóc, jeśli chodzi o głos? Jak o niego zadbać? Właśnie w takich sytuacjach jak teraz, kiedy te wirusy szaleją, ale też ta temperatura jest tak bardzo zmienna.
0: Tak, zresztą zawsze bardzo trudnym takim czasem w naszej strefie klimatycznej jest sezon grzewczy, czyli wtedy, gdy mamy w pomieszczeniach sucho po prostu, bardziej niż poza sezonem grzewczym. I to rzeczywiście nasza śluzówka gardzieli od razu odczuwa i jesteśmy, co za tym idzie, bardziej podatni, bo ona jest przesuszona, więc bardziej podatni na różnego rodzaju szaleństwa, takie wirusowe czy też potem bakteryjne. Nasz głos to wszystko oczywiście sobą oddaje natychmiast, czyli przechorowujemy. Jeśli słyszymy, i to jest jedna moja taka prośba, propozycja, żeby zawsze pamiętać, nie ignorujmy zmian w głosie, czyli jeśli słyszymy, że nasz głos zaczyna właśnie jakoś się zmieniać, co to znaczy? To znaczy, że na przykład zamienia barwę. Gdzieś taka barwa nosowa się zaczyna tutaj u nas pojawiać. Czy właśnie słyszymy chrypkę? Ta chrypka zaczyna nam gdzieś doskwierać i pudzimy się i już tendencja do takich właśnie chociażby odchrząkiwań się pojawia. Czy w ciągu dnia właśnie słyszymy, że ten głos zaczyna być taki bardziej chropowaty w odczuciu słuchowym? No to w tym momencie proszę nie ignorować takich sygnałów. To wcale nie musi tak być, że krtań czy gardło musi od razu reagować jakimś dużym bólem, który wysyła do nas sygnał, uwaga, coś tam się dzieje nie tak, bo równie dobrze właśnie takie dysfoniczne zmiany mogą tutaj być takim pierwszym sygnałem, że nasza krtań zaczyna być chora, więc proszę pamiętać, że dysfonia, czyli właśnie taka chrypka, jeżeli występuje gdzieś ponad 2 tygodnie po infekcji, to już powinna budzić nasze delikatne zaniepokojenie i tak naprawdę powinniśmy w tym momencie udać się do specjalisty z pytaniem, czy wszystko jest w porządku. Do specjalisty. I to też druga wskazówka właśnie związana z tym, żeby uwaga, jak głos i o niego zadbać. A mianowicie lekarz pierwszego kontaktu, czy nasz lekarz rodzinny, który jest wspaniałym specjalistą, oczywiście pomaga nam w różnych sytuacjach, nie ma takich uprawnień, nie ma takich przecież możliwości, żeby naszą krtań obejrzeć, a najlepiej w takich sytuacjach rzeczywiście, żeby specjalista bezpośrednio zajrzał do krtani, zrobił badanie typowe, taki pakiet laryngologicznych badań czy foniatrycznych i co za tym idzie, proszę w tym momencie właśnie skierować swoje kroki do gabinetu laryngologa czy też foniatry. Foniatry i to też trzecia wskazówka. Jeżeli jesteśmy w tej grupie ryzyka, wiemy, że nasza krtań jest kapryśna, wiemy, że na przykład często zapadamy na różnego rodzaju infekcje, jesteśmy podatni, no to zaprzyjaźnijmy się z foniatrą. To jest taka specjalizacja foniatria, która w szczególny sposób, bardzo szczegółowo właśnie może nam pomóc zdiagnozować naszą krtań.
1: Czyli jeżeli pojawiają się problemy, to najlepiej do specjalistów, tak jak słyszymy. A w ramach profilaktyki, co my możemy zrobić?
0: Oprócz tego, że słuchać swojego głosu, czyli znać jego parametry i być właśnie w pewien sposób tutaj mądry, wrażliwie słuchając tego głosu, być też aktywnym na jego zmianę, no to też i odpowiednio na nie reagować, no to też na pewno warto zadbać właśnie o to, żeby ogólnie nasza kondycja taka i samopoczucie i kondycja psychofizyczna była na wysokim poziomie, bo to zawsze, tak jak mówiłyśmy dzisiaj na początku, głos jest takim barometrem, więc odda wszystkie odcienie naszego samopoczucia, ale też i po prostu zadbać o zdrowie, system odpornościowy, dbać o niego, nie tylko w tych sezonach właśnie takiego podwyższonego ryzyka, ale infekcji, ale też zawsze. Kondycja psychofizyczna jest ważna i właśnie nasz system odpornościowy. Oprócz tego, Na pewno też należy zadbać o to,

0: żeby głosu nie przesilać, czyli też znać swoje narzędzie, którym się posługujemy, nie tylko w pracy, ale przecież i na co dzień. Nie wierzę, pani redaktor, że pani należy do grupy osób, która nie lubi mówić.
1: Czyli tak naprawdę, prawda?
0: I na co dzień nam towarzyszą takie sytuacje, że niekoniecznie gdzieś musimy iść i prowadzić wykład przez 10 godzin, czy ileś lekcji, 8, 9 w ciągu dnia, żeby przeciążyć głos. Bo są wśród nas też gaduły na co dzień. I też należy w tym momencie zadbać o to, żeby nie przesilać głosu. Czyli znać na tyle swój aparat mówienia, głosotwórczy, żeby wiedzieć, że na przykład warto mu czasem zrobić taki urlop, no niekoniecznie jakoś tam godzinny od razu w ciągu dnia milczenia, ale właśnie milczenie jest taką dobrą otuliną, taką fantastycznym takim szalikiem dla naszej krtani i w tym momencie ona się pięknie potrafi odregenerować, czyli takie 5-10 minut milczenia co kilka godzin, świetne.
2: Takie milczenie jest złotem tutaj.
0: O właśnie, dokładnie tak. Poza tym, co jeszcze? Na pewno warto też pamiętać, że nasza krtań nie jest gdzieś jakimś, nie wiem, organem odseparowanym od reszty organizmu. Więc też pamiętajmy, że na przykład jeżeli jesteśmy znowu w innej grupie ryzyka, czyli na przykład jakichś stałych chorób przewlekłych, chociażby, nie wiem, choroby tarczycy, które są ostatnio no, bardzo często spotykane w populacji, to też ma to znaczenie dla jakości funkcjonowania naszej krtań i ma też przełożenie na głos. Czyli też jeżeli jesteśmy na przykład przy takim stałym leczeniu endokrynologa, to powiedzmy mu o tym, że na przykład odczuwamy jakiś dyskomfort krtani, żeby tutaj pełna współpraca specjalistyczna była. No i zewnętrzne warunki, czyli tak do tej pory mówiłam o tym, co od środka można o co zadbać, natomiast też pamiętajmy, że jeżeli mówimy i oddychamy również, to przecież powietrzem, które nas otacza. Czyli właśnie zadbajmy o to, żeby ono było określonej wilgotności. Nie powinno być zbyt suche, czyli takie około, mówi się tutaj w tych parametrach podając, że około 50-60, nawet czasami do 70% wilgotności powietrza. To jest bardzo dobra opcja, którą nasza krtań bardzo, bardzo preferuje. Ale też i temperatura powietrza, w której przebywamy, też nie powinna być ani za niska, ani za wysoka, czyli właśnie takie optimum to jest od 18 do 21, 22 maksymalnie stopni. I tu uwaga, bo też w sypialniach nie powinno być za gorąco chociażby i nie powinno być za sucho. No i też zadbajmy o to, aby powietrze było czyste, czyli żebyśmy gdzieś nie tutaj agresywnie nie oddziaływali jakimś czy kurzem, czy podwyższonym jakimś zanieczyszczeniem powietrza, bo to też bardzo niedobrze działa. I jeszcze chciałabym zwrócić uwagę na to przesilenie głosu, bo tak nie skończyłam tego wątku, troszkę przeszłam od razu do zewnątrzpochodnych tutaj różnych czynników, które mają znaczenie dla funkcjonowania naszej krtani. I jeszcze to przesilenie polega na tym, żeby chociażby nie krzyczeć, bo krzyk jest taką techniką niedobrą, agresywną dla naszych fałdów głosowych i prowokuje do różnych potem właśnie reakcji takich obronnych krtani. Więc nie krzyczmy, mówmy głośno, ale nauczmy się, jeżeli jest taka potrzeba, właśnie takiej techniki mówienia bezpiecznego, gdzie i tor oddechowy, i podparcie przeponowe, czyli właśnie taka odpowiednia technika i wyrazistość artykulacyjna będą tutaj przez nas świadomie stosowane, żeby ten głos rzeczywiście albo bardziej donośnie zabrzmiał, albo wybrzmiał półgłosem. No i może taka ostatnia wskazówka, bo jeżeli mówię o donośności głosu, to też jeżeli się Państwu przytrafi infekcja, jeżeli się Państwu przytrafi jakiś dyskomfort, no i pojawi się na przykład bezgłos albo taki rzeczywiście bardzo obciążony chrypką głos, to pamiętajmy, nie szepczemy wówczas, bo szept jest też taką techniką mocno obciążającą nasze fałdy głosowe i możemy sobie w tym momencie bardziej zaszkodzić niż pomóc tak naprawdę.
2: Dbamy o to, żeby ta nasza śluzówka była odpowiednio nawilżona, czyli tak sobie myślę, że jak rano wstajemy, otwieramy oczy, to nie zaczynamy od kawy, tylko dobrze jest na przykład wypić szklankę wody.
0: Tak, woda jak najbardziej, to nawilżenie też tutaj możemy od takiej strony o nie zadbać. Rozpoczynanie dnia od przysłowiowej filiżanki przesmacznej. Ale no właśnie.
2: Oczywiście, czyli najpierw woda, potem kawa i potem woda.
0: No jakiś kompromis to jest.
2: wspomniałam na początku o tym holistycznym podejściu właśnie, jeśli chodzi o rehabilitację głosu. Holistycznie, czyli tak całościowo. Potroszę już pani doktor tutaj o tym opowiedziała, właśnie, że nasz głos to my właściwie w całości.
0: Tak, i to jest jedno podejście właśnie do holistyki, żeby sobie z tego zdawać sprawę, ale drugie też to interdyscyplinarność zespołu, który może nam pomóc.
2: Czy my w Trójmieście mamy takie grono specjalistów, którzy są w stanie tak właśnie całościowo pomóc?
0: Tak.
2: Doktor Anna Walencik-Topiłko.
0: Życzę wszystkim Państwu wszystkiego, co najlepsze. I zdrowych głosów, i takich radosnych głosów.
3: Audycja poradnicza. Radio Złote Przeboje Trefle 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
4: Radio Złote Przeboje.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
1: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
2: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
1: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
3: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Reklama.
5: Radio Złote Przeboje Trefle 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
6: Dzisiaj porozmawiamy inaczej o chirurgii onkologicznej. Inaczej, czyli zrozumiałym językiem, a to za sprawą lekarza, który poza sztuką operowania opanował sztukę grania i pisania, a do tego świetnie radzi sobie w social mediach. Poza tym pojawi się temat sztucznej inteligencji i ciekawej pracy naukowej prowadzonej w Gdańsku. Edyta Stańczyk, witam gdańszczan i gdańszczanki, pomorzan i pomorzanki.
5: Co jest grane w Trójmieście?
6: Edyta Stańczyk z tej strony, a ze mną dr Paweł Kabata, chirurg, onkolog z Kopernikusa, z mama Centrum Wojewódzkiego Centrum Onkologii, ale również pisarz, również muzyk i pasjonat zdrowego stylu życia, o czym za chwilę oczywiście porozmawiamy. W social mediach możecie Państwo znaleźć mojego gościa na profilu Chirurg Paweł o chirurgii inaczej. Inaczej, czyli jak, panie doktorze?
7: Inaczej. inaczej, czyli bez tego wszystkiego, co jest złe, albo inaczej, starając się eliminować to wszystko, co jest złe, co jest niewłaściwe. Ja od samego początku to zawsze powtarzałem prowadzenie tego konta. Starałem się nieść taki pozytywny przekaz dotyczący medycyny w Polsce, bo tych przekazów bardzo złych naokoło jest mnóstwo i każdy z nas je znajdzie. I z trudem szukać tych dobrych. A wbrew pozorom medycyna ma więcej w sobie dobrego, też ta polska, niż złego.
6: I właśnie w taki pozytywny, ale myślę też taki w miarę prosty sposób docieranie, no chociażby do pacjentek, bo nie tylko do studentów medycyny, żeby im wytłumaczyć pewne kwestie, czasami uspokoić, prawda?
7: Tak, to znaczy to jest to, co od zawsze taki dostawaliśmy odzew, czy ja, czy inni koledzy, którzy tego typu konta prowadzili, to, że my schodzimy z tego naszego medycznego nieba, gdzie tam na tej chmurce jesteśmy wygodnie usadowieni i my zawsze schodziliśmy na ziemię, tak brzydko mówiąc, tam, gdzie są ludzie i mówiliśmy do ludzi po polsku, a nie po medycznemu, co też ma duże znaczenie.
6: To zdecydowanie tak. Panie doktorze, a ma pan teraz ciągle czas na social media? Regularne wpisy, czy coraz ich mniej w związku z dużą ilością pracy?
7: Praca to jest jedno. Drugie jest to, że no, kariera w każdej formie popularności, nazwijmy to, ma pewien określony czas trwania. I ja się troszeczkę śmieję, że Beatlesi tylko 5 lat byli na scenie i no gdzieś ta działalność, ona ewoluuje. Na pewno nie jest tak intensywna, jak była kiedyś, ale też i moje podejście do tego wszystkiego jest troszeczkę inne. Staram się tak już troszeczkę normalniej do tego podchodzić. Natomiast tak, to angażuje bardzo dużo. Nawet jeżeli nie popełniamy regularnych wpisów, to tak czy inaczej ten odzew od osób obserwujących, czy taki stały kontakt zajmuje bardzo dużo czasu w ciągu dnia. I trzeba to pogodzić z operacjami, z naszym normalnym życiem.
6: Ale tak sobie myślę, że dużo inspiracji, także warto zaglądać na te social media. Tak, dokładnie. Zapraszamy serdecznie. I tak jeszcze przy okazji, jak już sobie rozmawiamy o tych wszystkich pobocznych działaniach, jak tam książka druga powstaje?
7: W głowie póki co.
6: W głowie póki co.
7: No niestety czeka. Ja mam kilka innych rzeczy, które już sam sobie obiecałem, że najpierw rozprawię się z nimi, takimi zawodowymi, a później skupię się na ewentualnie kolejnej książce. Pomysł jest, koncepcja jest, ale czasu ciągle trochę brak.
6: Ja tylko dodam, że gdyby ktoś był zainteresowany właśnie, to na rynku dostępna jest chyba
7: jeszcze jest dostępna,
6: książka
7: tak,
6: o chirurgii inaczej, właśnie,
7: inaczej,
6: prawda?
7: Tak się nazywa.
6: Powracając do tych wszystkich ciekawych rzeczy, które już się zadziały, dziać się będą w tym nowym roku u nas w Gdańsku, to myślę, że warto powiedzieć, bo dzisiaj dużo mówi się o AI, o inteligencji sztucznej, o tym, jak ona pomaga, chociażby w medycynie, jak wchodzi w medycynę. No ale tak naprawdę bez świetnych specjalistów i sztuczna inteligencja i najlepszy sprzęt nie pomogą. Dlatego ważne jest takie ciągle dokształcanie się, prawda? I pan doktor wie to najlepiej.
7: No, ja tak kiedyś powiedziałem, nie pamiętam z kim rozmawiałem, ale kiedyś powiedziałem, że moje życie takie zawodowe skończy się wtedy, kiedy przestanę się rozwijać. Ja nie cierpię stać w miejscu. Teraz obserwując te niecałe 20 lat pracy, już widzę, jak wiele rzeczy się pozmieniało i w jak różnych kierunkach, które kompletnie 20 lat temu, kończąc medycynę, nie spodziewałem się, że skończę w tym miejscu, ale są to kierunki, które odkrywamy na nowo i gdzieś tam obecnie jestem na takim etapie, że posiąwszy pewien warsztat, mogę go szlifować i coraz trudniejsze rzeczy próbować robić. No ja obecnie mam szczęście pracować w ośrodku, który jest ośrodkiem niewielkim kubatorowo, ale dużym, jeśli chodzi o wolumen pacjentek. My jesteśmy największym ośrodkiem w województwie, jeśli chodzi o wolumen, w ogóle Kopernikus. Czekamy na statystyki z 2024 roku, ale no wiemy, że tych pacjentek było dużo w skali województwa, które były leczone w Kopernikusie, bo to jest i Wojewódzkie Centrum Onkologii i to jest też oddział chirurgii Szpitala Zaspa, który jest takim naszym roślejszym bratem, jeśli chodzi o kubaturę. Natomiast cały nasz zespół przeniesiony z kliniki chirurgii onkologicznej, już niestety nieistniejącej, w Kopernikusie się odnalazł, a przynajmniej większość tego zespołu. My jako zespół idziemy cały czas do przodu i mamy to szczęście, że pracujemy w takim miejscu, które nam umożliwia rozwój i umożliwia wdrażanie nowych technik. Także aktualnie rozwijamy się w kolejnych technikach rekonstrukcji piersi po mastektomii. W rekonstrukcji piersi w przypadku takich dużych, rozległych operacji oszczędzających. No i mamy jeszcze kolejne plany.
6: Właśnie o tych planach. Najpierw może uda nam się podsumować troszeczkę ten miniony rok, bo gdyby tak chcieć podsumować, to ile tych operacji wykonaliście panowie na sali, jeśli chodzi o chirurgię onkologiczną?
7: My u nas w ośrodku, w małym sześciołóżkowym ośrodku wykonaliśmy około 800 operacji piersiowych z zespołem w sumie czteroosobowym. Także bardzo dużo tych operacji się dzieje. My operujemy raka piersi właściwie 5 dni w tygodniu i to jest praktycznie tylko i wyłącznie rak piersi, który my operujemy. Także mamy bardzo dobrze wyszkolony zespół, też z dużym doświadczeniem, tak to się chirurgicznie mówi, z nabitą ręką.
6: A jaki będzie ten rok? Będzie więcej tych pacjentek? Jakby statystyki na to wskazują i NFZ-y pozwalają?
7: Tak, statystyki pokazują, że idziemy do przodu, że mamy coraz więcej tych pacjentek.
6: Coraz więcej dlatego, że rak piersi, takie żniwo sieje?
7: W ogóle samego raka piersi też jest więcej. I to jest w skali kraju więcej. Kiedyś mówiło się o 18 tysiącach mniej więcej nowych zachorowań rocznie. Obecnie to jest na poziomie 23-24, tak mówią statystyki Narodowego Funduszu, więc tego raka piersi jest więcej. No i też myślę, że jakość ośrodka mimo wszystko powoduje. Mamy coraz więcej pacjentek, które przyjeżdżają w ogóle spoza naszego województwa, co w pewien sposób jest też pewnie pokłosiem tego, że ja raz na jakiś czas jestem w Warszawie i pacjentki w Warszawie konsultuję. Natomiast rzeczywiście mamy coraz więcej pacjentek. Też jest coś takiego, że pacjentki są coraz bardziej obecnie świadome i same szukają. Więc jeżeli my na przykład wykonujemy całkiem sporo operacji profilaktycznych mastektomii u pacjentek z mutacją, czy z wysokim ryzykiem zachorowania na raka piersi. I to jest taka grupa pacjentek, które świadomie szukają ośrodka, nie mają w sobie zgody na to, żeby czekać, na przykład pojawi się informacja, że mamy 3-letni okres oczekiwania na operację, to pacjentka mówi, okej, to ja sobie znajdę taki ośrodek, gdzie tą operację będę miała szybciej, nawet jeżeli będę musiała tam dojechać.
6: Z drugiej strony właśnie, czy zwiększa się ilość tych kobiet, które uczestniczą w badaniach profilaktycznych?
7: To znaczy, powiem tak, ja na potrzeby jednej prezentacji w tym roku ściągnąłem dane z Narodowego Funduszu Zdrowia, te oficjalne, które są dostępne odnośnie profilaktyki. No zachwytu nie ma, tak,
6: ciągle
7: można
6: nie
7: by
6: ma.
7: Powiedzieć, bo tam średnia wyszła, ja liczyłem średnią, ona wyszła na poziomie około tam 30%, ale to jest średnia, bo jak się spojrzy na dwa końce tej skali, to oczywiście pojedyncze miejsca w kraju miały zgłaszalność na badania profilaktyczne na poziomie 50-60%, ale niestety były też takie miejsca, gdzie ta zgłaszalność jest na poziomie 2%. Tam chyba najniższe to było 2,3%. No to jest skandalicznie niska zgłaszalność. To jest właściwie zgłaszalność, która jest jakimś tłem.
6: No to taka smutna informacja, prawda? Ale też taki bodziec może dla tych pań, które bały się do tej pory, żeby
7: oczywiście
6: się nie bać.
7: To znaczy, no my zawsze powtarzamy, że tego nie należy się bać, bo na obecnym poziomie rozwoju wiedzy o raku piersi, możliwości raka piersi, absolutnie my jesteśmy praktycznie na każdym etapie raka piersi, każdego rodzaju raka piersi, jesteśmy w stanie coś zaproponować. Badania profilaktyczne naprawdę są w stanie tylko i wyłącznie pomóc. Nie ma się co ich bać, bo choroby nie unikniemy.
6: Ja przypomnę, że moim i Państwa gościem był dr Paweł Kabata, chirurg, onkolog. Bardzo dziękuję, panie doktorze.
7: Bardzo dziękuję.
5: Tydzień w Trójmieście.
4: Dwie osoby zostały zatrzymane w śledztwie dotyczącym korupcji w Gdańskim Urzędzie Miasta. Jedna z nich to pracownik zarządu dróg podejrzany o umożliwianie bezprzetargowego zakupu działek. Druga to deweloper, który urzędnikowi łapówkę wręczył. Sprawa, jak donosi nasz reporter Paweł Radzewicz, jest rozwojowa.
8: Śledztwo dotyczy małej miejskiej działki, która miała stać się dojazdem do większego terenu, na którym deweloper przygotowywał inwestycje, mówi prokurator Mariusz Marciniak.
9: Istotą tego zagadnienia było to, żeby została zbyta bez przetargu temu konkretnemu deweloperowi.
8: Sprzedaż z wolnej ręki miał umożliwić urzędnik za jedyne 25 tysięcy złotych łapówki. Agenci CBA zatrzymali obu panów chwilę po przekazaniu pieniędzy w filmowej niemal scenerii stacji benzynowej.
9: Pan urzędnik na spotkanie przyjechał samochodem Maserati. My mamy informację o tym, że pan urzędnik prawdopodobnie nie pierwszy raz załatwiał sprzedaż działki.
8: Dlatego prokuratura apeluje, jeśli ktoś dawał łapówki za załatwienie działki w Gdańsku, lepiej by sam zgłosił się na policję.
9: Ustawodawca zapewnia bezkarność takiej osobie. Kieruje jasny apel o zgłaszanie się uczestników tego przestępczego procederu, zanim my zgłosimy się do nich.
8: Urzędnikowi i deweloperowi grozi po 8 lat więzienia. Z Gdańska Paweł Radzewicz.
4: Związkowcy Solidarności złożyli do Urzędu Miasta w Gdańsku wniosek o postawienie 6-kondygnacyjnego hotelu z salą bankietową. Ma stanąć pomiędzy salą BHP a historyczną bramą stoczni. Zgodę wydał im pod koniec rządów PiS konserwator zabytków.
10: Mieliśmy przekonanie, że będzie ona wykorzystywana raczej do jakiejś wystawy dodatkowej przestrzeni, która wokół sali BHP będzie budowała narrację. Dzisiaj się okazuje, że tak naprawdę chodzi o przepływ finansowy.
4: Mówił wiceprezydent Gdańska Piotr Grzelak. W Sopocie powstała nowa jednostka miejska Sopockie Nieruchomości Komunalne. Zajmuje się administrowaniem i zarządzaniem gminnymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, pracowniami artystycznymi, garażami i miejscami postojowymi. Siedziba instytucji mieści się przy ulicy 3 Maja. Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała bezterminową umowę o współpracy z Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku. Kontrakt ma gwarantować państwowemu koncernowi priorytetowy dostęp do unikatowych laboratoriów badawczych, mówi jego prezes Jan Dobiński.
11: Bardzo mocno rozwinięte laboratoria środowiskowe, odporności ogniowych, drgań, akustyki. Naprawdę jedyny taki ośrodek badawczy w Polsce.
4: Najpilniejszym zadaniem w ramach nowej umowy będą testy związane z programem budowy fregat Miecznik dla marynarki wojennej. Aż 8 nowych statków do specjalnych misji na naszych akwenach powstaje właśnie dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, mówi szef jednostki Sebastian Kluska.
12: Nowe statki Sary 2000 będą miały moduł karetki wewnątrz. Pacjent będzie na takich samych noszach jak w ambulansie, będzie miał możliwość podawania leków, kroplówek.
4: Pierwsze 3 nowe statki SAR rozpoczną służbę w tym roku w Trzebieży, Łebie i Władysławowie. Kolejne będą pracować m.in. na Zalewie Wiślanym. Przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sopocie powstało obserwatorium astronomiczne. Obiekt ma służyć uczniom, mieszkańcom i miłośnikom kosmosu jako miejsce obserwacji nieba, warsztatów, zajęć edukacyjnych i wydarzeń popularno-naukowych. Na dachu szkoły stanęła profesjonalna kopuła astronomiczna, w której umieszczono stały teleskop optyczny. Do dyspozycji odwiedzających są także teleskop słoneczny i zaawansowane astrokamery. Budowa obserwatorium wraz z wyposażeniem kosztowała 1,5 miliona złotych. Linia 666 wraca na Hel. 3 lata temu PKS Gdynia zlikwidował połączenie o tym numerze po krytyce środowisk katolickich, ale numer został przejęty przez nowego przewoźnika. Flixbus chce na Hel wozić tą linią podróżnych przez całą Polskę. Autobus z Krakowa do Helu ma kursować raz dziennie od początku wakacji.
6: Podsumowanie ważnych informacji z Trójmiasta i Pomorza. Iwona Wyciślok.
5: Radio Złote Przeboje Trefl 103,92 FM. Tydzień w Trójmieście.
6: To było niecodzienne doświadczenie. To, czego spróbowałam na warsztatach łączących świat logopedii i świat nurkowania bezdechowego, to było świadome pokonywanie własnych słabości. Edyta Stańczyk z tej strony. Jak często zastanawiacie się, jak działają mięśnie języka, warg czy krtani? Prawie w ogóle, prawda? A nurek bezdechowy musi wyrównywać ciśnienie pod wodą i świadomie wykorzystywać nie tylko mięśnie oddechowe. Bardzo dziękuję za to doświadczenie organizatorom, neurologopedce dr Annie Walencik-Topiłko i panu Maciejowi Drżałowi, Narodowemu trenerowi freedivingu. Dziękuję również uczestnikom warsztatów, które odbyły się w Sopotece, za podzielenie się swoimi wrażeniami. Jakie wrażenia na gorąco? Czy się podobało?
13: Bardzo mi się podobało. Wychwyciłem najprawdopodobniej to, co powodowało nawet takie urazy podczas nurkowania, bo miałem 2 razy kwotok z zatok. Wydaje się, że problemem jest właśnie podniebienie miękkie, którego nie do końca jestem w stanie kontrolować. Tak? Jego oddzielenie jamy ustnej od po prostu nosowej i wydaje mi się, że to po prostu umie jednocześnie przepływa to powietrze i stąd moje problemy, także bardzo mi się podobało.
6: Na pozór proste ćwiczenia z użyciem balonika, kartki zwykłej, że one uświadamiają nam nasze niedoskonałości.
13: Tak jest, tak jest. Po prostu no tak mogą, pomagają zdiagnozować coś, co nie do końca działa, nie? Nurkowanie zawsze jakoś tam było obecne w moim życiu, bardziej nieświadomie, w sensie po prostu nurkowałem.
14: Nie? Bez osprzętu.
13: Bez osprzętu. Ale tak freediving typowo od 5 lat, gdzieś tak.
15: Nie napotkałem żadnych problemów z wyrównywaniem ciśnienia, bo to było nurkowanie raczej płytkie, bo to do około 12-15 metrów. A przyszedłem tak z ciekawości zobaczyć, co mają Państwo do zaoferowania tutaj. O ile większość informacji nie była dla mnie nowa, o tyle same ćwiczenia, samo wprowadzanie, samo uzyskiwanie świadomości nad posiadanymi mięśniami, to jest bardzo fajne, to jest chyba najfajniejsza rzecz.
6: Pozwolę sobie pogratulować takiego pomysłu, takiego mariażu, połączenia logopedii z freedivingiem. Tak naprawdę ważne jest to, co my robimy z naszymi artykulatorami, jak się okazuje, i czy mamy ich świadomość w ogóle.
16: Anna Walencik-Topiłko. Dzień dobry, witam Państwa. Tak, zdecydowanie tak, tylko tak, artykulatory to my z ramienia logopedii ciągle tak nazywamy, no bo rzeczywiście służą nam do tworzenia dźwięków mowy, więc artykulator. Natomiast tu zupełnie inaczej patrzymy na te same grupy mięśni i te same organy, narządy, części ciała ludzkiego, które tym razem niekoniecznie mają nam służyć do mówienia, ale właśnie do przytrzymania oddechu, do zrobienia bezdechu, do wyrównania ciśnienia wtedy, kiedy, nie wiem czy Państwo wiedzą, ale za chwilę kolejny mówca, czyli współorganizator i główny też pomysłodawca tego kursu się odezwie, to proszę pamiętać, że to jest głos człowieka, który schodzi na 74 metry pod powierzchnię wody, bez żadnej maszynerii, bez niczego, po prostu tak. Więc no właśnie, wracając do tego wątku naszego organizmu, są to te grupy mięśniowe, te same, które pozwalają nam też robić takie dziwne, czasami niesamowicie oryginalne, niesamowicie powiedziałabym, poza, przepraszam Maćku, zdrowym rozsądkiem wręcz wybiegające poza niego różne czynności. Tak, można usprawnić, można się im przyjrzeć, można zbudować świadomość i próbujemy właśnie taką płaszczyznę tutaj wspólną między nurkowaniem bezdechowym, swobodnym, a logopedią tworzyć.
14: Na pozór proste ćwiczenia z użyciem balonika, tak? No, stanowiły duże wyzwanie.
17: Maciek dyryżał. Dzień dobry. Tak, wyrównywanie ciśnienia, bo taki jest cel tego naszego warsztatu, jest niejako wiedzą tajemną we freedivingu. Niewiele widać, co my robimy wyrównując ciśnienie, a funkcjonuje bardzo dużo fałszywych koncepcji, pomysłów i brak jest samoświadomości wśród nurków w bardzo dużej mierze. Dlatego, kiedy z Anią wpadliśmy na ten pomysł zorganizowania tych warsztatów, okazało się, że dzięki fantastycznej wiedzy, logopedii, doświadczeniu jesteśmy w stanie zaproponować nowe ćwiczenia i zbudować większą samoświadomość narządów, którymi operujemy podczas wyrównywania ciśnienia. Także mam nadzieję, że to spotka się i poskutkuje większymi sukcesami wśród nurków w pokonywaniu głębokości.
14: Wiele ciekawych zjawisk fizycznych zachodzi, kiedy my zaczynamy się zanurzać, a im głębiej, tym bardziej to ciśnienie rośnie, tak?
17: No tak, kiedy zanurzamy się, ciśnienie rośnie i my musimy to ciśnienie wyrównać. Ciśnienie, które napiera na nasz bębenek słuchowy. Do tego musimy wyrównać ciśnienie, dysponując coraz mniejszą ilością tego powietrza, ponieważ objętość gazu maleje wraz z zanurzeniem.
14: A gdzie tutaj w okolicach Trójmiasta spotykacie się najczęściej? Bo to jest mała kameralna grupa tych, którzy odważyli się zanurkować bez osprzętu. To są różne miejsca? Jeziora? Zatoka? Może otwarte?
17: No, głównie trenujemy w basenach i baseny są miejscami, w których możemy się spotkać. Organizujemy cotygodniowe treningi, a kiedy przychodzi sezon letni, zaczynamy nurkować w wodach otwartych, korzystamy z jezior, bo mamy kilka czystych jezior w okolicy i z zatoki. No, przez cały rok dostępny jest także najgłębszy basen w Europie, Deep Spot. On położony jest może nie tak blisko, ale w centralnej Polsce, w Szczonowie. Ma głębokość 45 metrów, także tam już naprawdę wiele tych aspektów ekwalizacyjnych można przećwiczyć.
14: Aniu, a ty już miałaś okazję spróbować
16: nurkować? Nie. O ironio, ja się boję wody, proszę Państwa, i może dlatego tym chętniej się przyglądam z zachwytem wielkim osobom, które potrafią tak piękne rzeczy wyprawiać w wodzie. I to jest naprawdę piękne i fenomen. Natomiast myślę, że to czasami tak jest, że na przykład jeżeli ktoś ma lęk wysokości, to może przecież kogoś innego uczyć wielu rzeczy, które pomogą mu na przykład zdobywać najwyższe szczyty. Tak jak znamy też z naszego środowiska, no para naszego, bo z emisji głosu przecież wśród trenerów emisji głosu są takie osoby, które na przykład kształcą świetnych wokalistów, a same nie śpiewają. Więc ja się pocieszam tym. Nie nurkowałam, ale z zazdrością patrzyłam.
14: Pierwsza część warsztatów, które poprowadziliście, będzie jeszcze druga. A są w planach jakieś spotkania basenowe na przykład?
17: Tak, w międzyczasie nurkujemy też na basenach, ale jednak teraz, kiedy zrobiło się ciepło, woda się powoli nagrzewa, będziemy korzystali z wód otwartych głównie. Starali się wykorzystać te umiejętności, które nabraliśmy podczas trenowania w sezonie zimowym w basenach, żeby wykorzystać w nurkowaniu na głębokość w wodach otwartych.
14: Wszyscy uczestnicy przyjęli sobie już do serca to, jak ćwiczyć podniebienie miękkie, jak układać wargi, co robić z krytanią, tak?
16: Tak, tak. To są te elementy, które w bardzo oczywiście dużych szczegółach też za chwilę będziemy i już trenujemy i będziemy trenować i podsuwamy tutaj do treningów uczestnikom. Natomiast to wymaga czasu. To nie jest tak, że po jednym spotkaniu, dwóch czy trzech nawet będziemy spodziewać się jakiejś spektakularnej zmiany. Absolutnie nie. Ale to tak jak już Maciek wcześniej powiedział, automatyzacja jest tym końcowym ogniwem. To tak jak też u nas w działaniach logopedycznych. Wprowadzamy, najpierw się przyglądamy, wprowadzamy świadomość, ćwiczenia, treningi, powtórki i dopiero potem umiejętność zbudowana.
14: Druga część tego spotkania, tych warsztatów, one są otwarte dla każdego, kto chciałby przyjść?
17: To są otwarte, darmowe warsztaty. Zapraszamy wszystkich chętnych i zainteresowanych. Osoby nurkujące już, które spotkały jakieś problemy z wyrównywaniem ciśnienia, miały do tej pory doświadczenie, ale nie są w stanie zidentyfikować tych problemów. Osoby, które jeszcze nie zaczęły, też zapraszamy. Sam wiem ze swojego doświadczenia, że na swojej drodze miałem też wiele momentów i głębokości, na których się zatrzymywałem. Nie mogłem pokonać pewnej głębokości, bo nie byłem w stanie zidentyfikować problemu. Zajmowało to więcej czasu. Wówczas była mniejsza, mniej dostępna ilość wiedzy. Dzisiaj internet kipi od wiedzy, ale jak wszyscy wiemy, jakość tej wiedzy jest często wątpliwa. To, co tutaj z Anią proponujemy, to są takie metody weryfikacji, które elementy mają deficyty, nad którymi elementami mamy deficyt w kontroli, co pozwoli uczestnikom określić, dobrać ćwiczenia lepiej i pokonać te bariery. Nurkowałem ze sprzętem, z butlą. Zacząłem, jak miałem 19 lat, pierwszy raz nurkowałem ze sprzętem i któregoś razu nurkowałem ze sprzętem w pięknym miejscu, w Blue Hallu, w Dachabie, kultowe miejsce dla wszystkich nurków sprzętowych i freediverów. I tam zabrał mnie mój kolega, z którym mieliśmy tworzyć parę nurkową, być buddy tak zwanym. Ja zobaczyłem freediverów i w zasadzie, kiedy wyszedłem z tego nurkowania, mój kolega zapytał mnie, jak ci się podobało nurkowanie, jak poszło. Powiedziałem, że no, nurkowanie fajne, ale czy widział tych freediverów, bo jak ich zobaczyłem, jak pięknie się poruszają się w wodzie, z jaką lekkością zanurzają się, wynurzają i jaki emanuje od nich spokój, no stwierdziłem, że chcę to robić i no i wtedy ostatni raz nurkowałem ze sprzętem.
16: Dzisiaj razem z Maćkiem, wprowadzając te elementy logopedii do nurkowania swobodnego, to otwieramy pierwsze drzwi, ale mam nadzieję, że za chwilę otwieramy też drugie drzwi, czyli wprowadzenie elementów nurkowania swobodnego do logopedii. Tam, gdzie my możemy teraz zbudować taką płaszczyznę pomocy przy pomocy tych bardzo ciekawych, intrygujących ćwiczeń oddechowych, które mają wysiłkowo w pewien sposób działać na organizm. Być może bardzo fajnie można je będzie też przetransponować do tego, do takich sytuacji, gdzie na przykład budujemy albo odbudowujemy sprawność oddechową u pacjentów. I to jest też bardzo ciekawa opcja. Ba, potem jeszcze kolejny krok to wykorzystanie tego, tej wiedzy, tej umiejętności, tych elementów do oddechu czynnego, aktywnego, który z kolei wykorzystujemy przy mówieniu. Więc tak otwiera się nam tutaj wiele różnych ciekawych komnat, które do tej pory były totalnie chyba tajemnicze. Może dzięki chociaż trochę nam będą mniej tajemnicze. Zobaczymy.
6: Pomysłodawcy kursu o wyrównywaniu ciśnienia w nurkowaniu bezdechowym dr Anna Walencik-Topiłko i Maciej Dryżał, międzynarodowy trener i instruktor freedivingu.
5: Co jest grane w Trójmieście?
6: Słyszeliście Państwo o kampanii społecznej Gdańska Koperta Życia?
18: Na lodówkę jest magnes, to jest informacja dla naszych ratowników medycznych, gdy wchodzą do domu, że w tym miejscu znajdą informacje.
6: Za chwilę porozmawiam na ten temat z moim gościem. Zdrowie gdańszczan, tych najmłodszych, ale też tych starszych, to oczywiście temat chętnie przeze mnie podejmowany na naszej radiowej antenie. Gdańska Koperta Życia.
18: Kampania społeczna Gdańska Koperta Życia to jest kampania, która ma na celu trwałą zmianę postaw społecznych dotyczących odpowiedzialności za własne zdrowie oraz promocję, co bardzo ważne, prawidłowego gromadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej i informacji o zdrowiu, bo jak wiemy, w sytuacji takiego nagłego zagrożenia zdrowia ten czas jest bardzo istotny. W tej kopercie są zapisane najważniejsze informacje o naszych chorobach, ale chorobach ważnych, jak nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, jakiś stan po zawale czy stan po udarze. Ważne informacje dotyczące leków, które przyjmujemy, ale też leków takich jak neurologiczne, kardiologiczne, przeciwcukrzycowe, po to, żeby ratownik, gdy do nas dotrze, nie podał nam tego samego leku albo, co gorzej, leku, który może wejść w interakcję z lekami, które przyjmujemy.
6: Wszystkie ważne informacje tak. dotyczące naszego zdrowia. Myślę, że grupa krwi też byłoby dobrze,
18: na
6: gdyby
18: pewno,
6: tam
18: na
6: się znalazła.
18: Tak.
6: Chowamy do tej koperty, wsadzamy kopertę do lodówki.
18: Tak. Na lodówkę jest magnes, to jest informacja dla naszych ratowników medycznych, gdy wchodzą do domu, że w tym miejscu znajdą wszystkie informacje i natychmiast mają je pod ręką. Tak? Jakiś też wypis ze szpitala ostatni, takie najistotniejsze i to czasami naprawdę może uratować życie.
6: I wspomniałam na początku, że właśnie
14: prowadzicie Państwo cały szereg różnych działań, również kierowanych dla najmłodszych, dla dzieci, dla młodzieży. I to dzisiaj też jest bardzo ważne. No bo jak odciągnąć tego młodego człowieka od komputera, Panie Piotrze?
19: Jak najbardziej. Naszym takim flagowym, moim programem jako koordynatora jest Fit Klasa, czyli to jest program, który zamienił gimnastykę korekcyjną, która do tej pory funkcjonowała przez kilkadziesiąt lat w Polsce, w Gdańsku. I ta Fit Klasa była taką odpowiedzią na potrzeby właśnie bieżące, że tej za mało jest aktywności w tym nowym pokoleniu, a gimnastyka korekcyjna korygowała postawy i różne tam deficyty tego typu, a się okazało, że tak naprawdę potrzebujemy po prostu więcej aktywności takiej ogólnorozwojowej. I ta Fit Klasa jest właśnie taką odpowiedzią na potrzeby bieżące tego pokolenia i pilnujemy właśnie, żeby nauczycieli w ramach projektu Fit Klasy w poszczególnych szkołach, we wszystkich szkołach w Gdańsku, kładli nacisk na aktywność do zmęczenia, a na aktywność korekcyjną. Bo żyjemy troszkę w takich czasach, że bardzo chcemy prowadzić życie komfortowo. I to dotyczy już rodziców, dotyczy dziadków, dotyczy też dzieci. A w ten sposób sobie wyświadczamy niedźwiedzią przysługę, bo im mniej jesteśmy aktywni fizycznie, tym więcej chorób się do nas przykleja i różnych schorzeń. Więc bardzo kładziemy nacisk w tym programie na to, żeby uczyć dzieci tego, że trzeba się zmęczyć.
14: Pani Małgorzata Kaśmierczak i pan Piotr Paszkowski z Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień. Bardzo dziękuję.
18: Zapraszamy.
5: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
20: Audycja poradnicza.
14: Ja dzisiaj spotykam się ze specjalistami od nosa, właściwie od psiego nosa. I to, że nazywacie się Grupa Nos, oczywiście też nie jest przypadkowe, bo właściwie dzięki wam wiele osób, właścicieli psów, może się nauczyć, jak fajnie spędzić czas ze swoim czworonogiem, prawda?
21: No dokładnie tak, psi nos jest niesamowity. Takie może porównanie tutaj podam, że jeśli my jesteśmy w stanie wysłać na przykład łyżkę cukru w herbacie czy kawie, to będzie w stanie wysłać łyżkę cukru powierzchni mniej więcej dwóch basenów olimpijskich, więc te możliwości są naprawdę niesamowite. Więc doskonale umie węszyć. My w zasadzie musimy się nauczyć, jak zrobić, żeby węszył to, co my chcemy, tak? Jakiegoś innego człowieka, czy tam dowolny zapach, który mu podamy, więc my musimy nauczyć psa, żeby podążył za zapachem, który my oczekujemy, że będzie za nim podążał.
14: No tak, w służbach psi nos jest wykorzystywany oczywiście do poszukiwania ludzi, to się fantastycznie sprawdza również na Pomorzu, ale nas najbardziej kręci to, że nasz pies znajdzie nam na przykład zgubione klucze, prawda, albo inne przedmioty, które notorycznie gdzieś tam gubimy.
21: Dokładnie tak. No my też mamy taki kurs online, niedługo będziemy ruszać z kolejną edycją szukania zguby. Opracowaliśmy taki program, mniej więcej 6-tygodniowy, jak nauczyć psiaka, że jeśli zgubimy klucze, czy nasze dziecko zgubi jakąś tam swoją zabawkę w wysokiej trawie, to piesek bez problemu będzie w stanie to odnaleźć, jeśli się przyłożymy do treningu.
14: Bo okazuje się, że właściwie te dwa lata pandemii też się do czegoś przysłużyły mimo wszystko, że nauczyły nas wielu rzeczy, na przykład jak zorganizować online kurs tropienia, tak, psiego.
21: Tak, tak, no bo i szukania przedmiotów, bo tropienia ciężko wziąć od tego człowieka, którego będziemy tropić, tak, ale jakieś szukania przedmiotów. Na usborku, no takie coś jak najbardziej można nauczyć online, przesyłając instruktorowi filmiki, żeby ocenił, co robimy dobrze, co źle, co można poprawić, co zrobić lepiej, a co jest idealnie.
14: Dzisiaj z tobą jest...
22: Mam na imię Ilona Zielińska. Pod okiem Pawła uczę swojego psa tropienia. Tak jak tutaj też rozmawialiśmy o zgubie, Wesley też jest już oczywiście po zgubie. Nie ukrywam, że 3 razy w życiu mi się to przydało, zgubić telefon z nią na spacerze gdzieś na jakimś polu, ewentualnie jakieś klucze też w parku, jak byłyśmy. Także naprawdę kurs bardzo przydatny, praktyczny przede wszystkim. I przydaje się bardzo, naprawdę, polecam.
14: Jak to się stało, że w ogóle trafiłaś na grupę, zmotywowałaś się, żeby z psiakiem porobić coś więcej?
22: To był generalnie przypadek, że trafiłyśmy akurat do Pawła. Któregoś dnia po prostu szukałam pomysłu, jakby tu zmęczyć mojego szalonego psa, gdzie już nic nie pomagało. I akurat wyświetlił mi się kurs weekendowego tropienia w grupie NOS. Więc stwierdziłam, że dlaczego nie, zadzwonię, zapytam, bo mój pies miał akurat wtedy dopiero pół roku. sobie zapytam, czy w ogóle mogę z tak młodym psem. Okazało się, że tak. No i przyjechałyśmy na ten pierwszy weekend. Ku mojemu zdziwieniu okazało się, że Bessie odnalazła się w tym świetnie. Jakby w ogóle do tego została stworzona. Ja nawet zapytałam, mówię, co ja mam zrobić, żeby powiedzieć temu psu, co ja od niego chcę. Nie, nic nie rób, ona będzie wiedziała. No i okazało się, że faktycznie wiedziała. I tak też zostałyśmy już dosyć długo. Nawet zostałyśmy przyjęte do oficjalnej grupy po tym weekendzie, więc chyba poszło dobrze. No odnośnie motywacji, tak jak mówiłam, chodziło głównie o zmęczenie psa, ponieważ już jej nie wystarczało jej zmęczenie fizyczne. Potrzebowała jednak czegoś innego, a no tropienie praca nosem strasznie męczy. Ja pamiętam, jak to pięknie wyglądało, jak ona po pierwszym weekendzie spała cały dzień, jak wróciłyśmy. To było piękne po prostu.
6: Ja myślę, że ta informacja ucieszy wielu właścicieli, właśnie takich energetycznych piesków, bo często jest tak, że my po prostu kupujemy psa nie zastanawiając się, tak? Czy on nie będzie miał większego poziomu energii niż my sami. Często na przykład dojrzali ludzie albo starsi ludzie kupują teriery nadaktywne, prawda? I okazuje się, że to jest dobry sposób na to, żeby je zmęczyć.
22: Tak, to jest genialny sposób moim zdaniem, ale też to jest fajny pomysł na spędzenie poranka akurat w tym wypadku z psem i taki pożyteczny, można powiedzieć, nie? Super.
6: Lasy, pola, różne miejsca?
21: Idziemy w różne miejsca, czasem trenujemy też twarde nawierzchnie, czyli gdzieś w mieście na przykład, ponieważ pies tropiący musi sprawdzić się zarówno w takich terenach leśnych, jak i nawierzchniach twardych. Twarde są trochę trudniejsze, ale moimi krokami idziemy do przodu. Ja też tak jako ciekawostkę powiem, że pies na przykład w ciągu sekundy robi od 5 do 12 wdechów, żeby nawiązać. Dlatego też tak to bardzo mocno męczy psa i jeśli robi ślad na przykład, który ma kilkaset metrów, to naprawdę po takim śladzie idzie sobie smacznie spać na parę godzin, więc to jest też dla niego takie męczące mocno. Trenujemy tak zarówno w lasach, jak i gdzieś tam w parkach, w terenach miejskich, żeby nauczyć psa pracy jakby w każdych warunkach, kompleksowo, tak można powiedzieć.
6: Taka w ogóle naturalna potrzeba psa, nie? Że on chodzi i węszy, także właściwie to, o czym mówiliście, daj psu szansę, on sam będzie wiedział, o co chodzi, no to się chyba też stąd bierze, prawda?
21: Jeśli chodzi o szukanie takiej zguby, to zaczynamy od tego, po pierwsze są to najpierw pracujemy na swoim zapachu, pokazuję psu jakąś swoją rzecz, gdzieś tam to odkładamy, jeśli pies podejdzie do tej rzeczy, to jakoś w jakiś różny sposób go nagradzamy, to w zależności od psa trzeba nagrodę dopasować, tak jeden piesek woli jakieś tam, nie wiem, nagrodę jedzeniową, drugi piłeczkę, trzeci jeszcze coś innego. Zaczynamy robić z pieskiem oznaczanie, także jak podejdzie do tej rzeczy, to oczekujemy, że na przykład, żeby przy niej albo się położył, albo żeby usiadł, żeby jakoś nam wskazał, że tu gdzieś jest ta rzecz, i wtedy otrzymuje nagrodę. Nieco później, po kilku tygodniach nauki, przechodzimy do zguby obcego człowieka, tak żeby był w stanie znaleźć nie tylko naszą rzecz, ale też na przykład naszego dziecka, partnera, czy kogokolwiek, kogo powącha, tak? Powącha tą osobę i potem znajdzie zgubioną przez nią rzecz.
6: Faktycznie to było takie łatwe, jak brzmi, czy wcale niekoniecznie?
22: Czy to było ciekawe? Na pewno na początku, tym bardziej, że właśnie tak jak Paweł wspomniał, to była zguba online, więc nikt nie stał obok mnie na przykład i nie mówił mi, że tutaj robię coś źle, tutaj nie, tylko właśnie jeszcze te filmiki, ale może dla nas to jest na początku dosyć skomplikowane, jak mamy to psu wytłumaczyć, ale jak już za pierwszym razem nam się uda mu to wytłumaczyć, to już mu jednak idzie naprawdę super, tak zaskakująco, że on nadal jak mu się coś tam zmieni, to on i tak wie, co on ma zrobić, on ma znaleźć tą rzecz i daje sobie świetnie radę.
6: Bo on wie, że zawsze gdzieś tam będzie ta fajna nagroda, nie? Na końcu.
21: Dokładnie tak. Pracuje na jakąś tam super nagrodę, więc też ma dużą motywację, dlatego też musimy się zastanowić, która nagroda będzie dla naszego psiaka największą motywacją, bo każdy pies lubi co innego, każdy jest inny i trzeba dopasować też nagrodę dla psiaka.
6: Oczywiście my nie będziemy dzisiaj zdradzać wszystkich tajników, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zachęcić Państwa do tego, żeby spróbować, odważyć się, popracować, pobawić ze swoim psem. Okazuje się, że to jest naprawdę bardzo fascynujące, też jakby zbliża nas fajnie, tworzy te relacje człowiek-pies, prawda?
21: Dokładnie. My też co kilka miesięcy właśnie organizujemy takie weekendy z tropieniem dla każdego. Taki weekend w piątek robimy teorię, albo w formie stacjonarnej, jeśli pozwalają na to tutaj covidowe restrykcje, albo w formie online. Następnie w sobotę, niedziela spotykamy się gdzieś w terenie leśnym, pracujemy sobie ze swoimi psiakami. Jeśli ktoś jest chętny, z każdego takiego weekendu zbieramy kilka osób, z którymi pracujemy intensywnie przez 4 miesiące, ucząc różnych rzeczy związanych z tropieniem, czy to praca na twardych nawierzchniach, czy leśnych i tak dalej. Po 4 miesiącach zbieramy ludzi z różnych różnych kursów, wydajemy ich do takiej jednej grupie, do grupy naszej facebookowej, żeby nawzajem sobie trenowali. I my też staramy się jeden, dwa razy w miesiącu z takimi absolwentami trenować, żeby też to nie było tak, że pracujemy ciągle na tych samych zapachach, więc na jednych zapachach pracujemy mniej więcej 4 miesiące w jednej grupie, a potem już się jakby mieszamy. Też tutaj z jakichś rzeczy, to na pewno tropimy w lesie, przestrzegamy, żeby też się ubrać w długi rękaw, ponieważ, no wiadomo, kleszcze, tego typu rzeczy. Raz nam się zdarzyło dawno temu, że ktoś przyszedł w małych obcasach, no to raczej nie jest taki ubiór, ponieważ no, chodzimy po krzakach, czasem gdzieś po drzewach, w różnych miejscach chowamy tych pozorantów, więc też bywa śmiesznie, no ale zawsze pracowicie.
0: Odpowiednio się ubrać, o tym należy pamiętać. Zabrać ze sobą psa, tak, i dobre nastawienie, to jest bardzo ważne. Jakieś egzaminy później są, tak, po iluś tam kursach?
21: No tak, my akurat organizujemy takie egzaminy utworzone przez tropieniumużytkowe.pl. Tam są takie Poland Mountain Riding, kilka poziomów. Dwa pierwsze poziomy można zrobić wewnątrz grupy. Od poziomu trzeciego już się jedzie tam do oficjalnych sędziów. Liczymy, że w tym roku ktoś się podejmie organizacji trochę wyższego poziomu, ponieważ no, u nas się zdaje dwa pierwsze poziomy, a z dalszymi już jedzie się dalej. Są to organizowane w różnych miastach, też się przemierzamy do organizacji. Te poziomy różnią się po prostu długością śladu, czasem odłożenia i też warunkami, w jakich przychodzi pracować. Czy to są takie tereny bardziej odludne, czy tereny bardziej zaludnione, gdzie są też ślady obce.
0: No to jak ocenisz kursantkę i psa? Jak sobie radzą?
21: Bardzo dobrze. Przede wszystkim tutaj też systematyczność, ponieważ często jest tak, że ktoś bardzo chce, ale na przykład po kilku miesiącach okazuje się, no, że to nie to, ponieważ też, no, jeśli ktoś oczekuje w tropieniu nie fajerwerków, tak jak w agility czy w czymś, że będziemy biegać, krzyczeć za psem, żeby tutaj ten, no to tropienie jest bardziej spokojne. To też niektórzy, kiedy zderzą się z tym, co jest tropieniem, to na przykład po paru miesiącach stwierdzą, że to jednak nie dla mnie, a wolę coś bardziej takiego dynamicznego, jak agility, jak jakieś tam inne konkurencje. No i też odchodzi po prostu winny ten. No, tropienie jest dużo bardziej spokojne. Takich fajerwerków może nie ma, jak w innych sportach, biegania, krzyczenia. Tu bardziej też ufamy psu. Pies jakby prowadzi nas po śledzie, a nie my psa po torze.
0: Macie psy, ale nie macie pomysłu na to, jak spędzać z nimi czas. Dzisiaj coś na to poradzę, a to za sprawą mojego gościa, bo jest ze mną i z wami Paweł Krugiełka z grupy NOS.
20: Aktywnie w Trójmieście.
21: Powiedzmy, po takim kursie, który trwa 4 miesiące, no, pies będzie w stanie przejść tak około 200-300 metrowy ślad człowieka, no, z odłożeniem około 40-minutowym, godzinnym. To tak 4 miesiące, żeby to osiągnąć. No a później, jeśli ktoś chce kontynuować, to możemy dodać jakieś twarde nawierzchnie, szukanie w mieście, no i wiele, wiele innych tam atrakcji.
0: Czy to jest tak, że osoby z waszej grupy uczestniczą w poszukiwaniu osób zaginionych?
21: No niestety, jeśli chodzi o psy tropiące, to tutaj policja ma jakby wyłączność na takie profesjonalne poszukiwania, ale uczestniczymy we wszelkiego rodzaju jakichś imprezach, konkursach, czy też eventach organizowanych przez czy to związki kinologiczne, czy jakieś cywilne grupy.
0: Mhm, czyli macie taką możliwość, żeby się między sobą uczyć, wymieniać doświadczeniami.
21: Dokładnie tak. Też jeździmy na seminaria, nie tylko prowadzone przez polskich prelegentów, ale też zagranicznych, ponieważ tam też mają inne metody pracy, no i warto się rozwijać.
0: A jak to jest w praktyce? Czy zdarzyło się już, że te psy na przykład, no, jakby przełożyły tę swoją praktykę na coś, co bardzo ucieszyło właściciela?
21: Oj, zdarzyło się przede wszystkim osoby, które mają dzieci. Jeśli nie muszą psa szukać zgubę, no to mi się nawet zdarzyło, że córka gdzieś biegając po podwórku zgubiła telefon. No oczywiście był włączony, bo się rozładował. No i piesek był w stanie na powierzchni takiego boiska znaleźć telefon i, no i radość, tak, bo nie trzeba dziecku kupować nowego telefonu. Pies może znaleźć czy telefon, czy też raz syn gdzieś tam okulary zgubił. No i też pies bez problemu jest w stanie to znaleźć, więc takie działania jak najbardziej.
0: To dobrze rokuje, to widać, że warto z psami pod tym kątem pracować, zwłaszcza jeśli coś często gubimy my, albo nasze dzieci, albo nasi bliscy. Ale mówi się praca z psem, ale tak naprawdę pracujecie też z człowiekiem, a może przede wszystkim z człowiekiem.
21: Tak, bardzo duży nacisk kładziemy na pracę z człowiekiem, ponieważ to pies nawet może być najlepszy na świecie, ale jeśli człowiek, no, nie jest gotowy na taką pracę, no to niestety skutki mogą być marne. Ubiór też jest ważny. Zdarzyło nam się raz, że ktoś na ćwiczeniach takie dorasło, ubrał buty na obcasie, co no jest dość niewygodne. Tutaj bardziej preferujemy jakieś kalosze czy górskie obuwie, no i też dobrą kondycję. Zdarzają się ślady na przykład kilometrowe, gdzie psiak idzie, no też od człowieka wymaga kondycji, no zwłaszcza jeśli są to cięższe psy, one wiadomo mają więcej siły, żeby ciągnąć, my musimy tego psa na lince utrzymać, także nad człowiekiem też pracujemy, żeby miał i kondycję, no był w stanie podążać ze swoim psiakiem, jest to taka praca zespołowa.
0: Często słomiane zapały, czy raczej trafiają się takie w większości osoby, które dotrwają do końca?
21: Powiedzmy tak pół na pół, też zależy, czy ktoś chce to robić tylko na przykład dla siebie, przyjść na kilka lekcji, zobaczyć jak to wygląda, no i potem sam sobie gdzieś przy tym dłubać, czy ktoś myśli o tym, żeby zdawać jakieś tam dalsze egzaminy, rozwijać się i uczyć, więc tak na pół na pół. Nie też bardzo ważna jest systematyczność, no ponieważ są też osoby, które na przykład bardzo chcą, ale po dwóch tygodniach już nie chce mi się wstawać tam na 6 rano na trening, czy tam no, jest ciemno o 18, coś mi się nie chce i ten, no i tak trzeba przyzwyczajać i psa i siebie do tego, żebyśmy tropili w różnych warunkach, czy na przykład spada lekki deszcz, czy śnieg, czy jest gorąco, żeby nie odpuszczać, żeby systematycznie iść do przodu. Nie zawsze wiadomo, to będzie pasmo sukcesów, ale porażki też bardzo wiele uczą, bardzo dużo dają.
0: Bardzo dziękuję za te informacje, za podzielenie się z nami tym swoim fascynującym światem. Przypomnę, że moim Państwa gościem był pan Paweł Krugiełka z grupy Gdańskiej NOS.
21: Tak jest, dziękuję serdecznie.
20: Audycja poradnicza. Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście. Audycja rozrywkowa.
0: To dobry moment, by odważyć się i zmierzyć w naszym radiowym quizie, na który zapraszam w imieniu swoim i Moniki Tarki.
1: Monika Tarka, witam serdecznie i zapraszam Państwa do kolejnego quizu o Gdańsku. Państwo sprawdzają swoją wiedzę, przy okazji dowiadujemy się wielu ciekawych rzeczy o Gdańsku, o jego historii, o najciekawszych miejscach w tym mieście. No a kto dzisiaj będzie sprawdzał swoją wiedzę i kto będzie walczył o gadżety radia, to jest pan Marcin, którego witam serdecznie. Dzień dobry, panie Marcinie.
2: Dzień dobry.
1: Trochę tremy jest przed tym quizem?
2: Jest, ojej, niestety.
1: No ale zgłosił się pan, to rozumiem, że chce się pan sprawdzić, tak? Wziąć to na klatę, jak to się mówi.
2: No tak, tak.
1: Panie Marcinie, pan od dawna w Gdańsku, czy od niedawna?
2: No kilka lat, ale to jeszcze tak dobrze miasta nie znam, no niestety, ale może się sprawdzę jakoś.
1: No mam nadzieję, panie Marcinie, przed nami 5 pytań, także powolutku będziemy zaczynać, bo pierwsze pytanie zawsze rozładowuje stres i nerwy, więc od razu zaczynamy. Czy pan jeździ na rowerze w ogóle, panie Marcinie?
2: Tak, jeżdżę i to dużo. Przede wszystkim rowerem jeżdżę.
1: Czyli do pracy na rowerze też?
2: Tak, do pracy, wszędzie, do sklepów, do znajomych.
1: No to pierwsze pytanie się panu spodoba. Ile kilometrów ma sieć tras rowerowych w Gdańsku? Czy ponad 800 kilometrów, czy 600 kilometrów, czy 500 kilometrów? Jak się panu wydaje?
2: Ja powiem tak, bo mam porównanie z różnymi innymi miastami i w Gdańsku jest dosyć dużo i dobrze strzelam. Ponad 800.
1: Tak, ponad 800, zgadza się. To jest, ma pan rację, ta sieć gdańskich ścieżek rowerowych jest jedną z najbardziej rozbudowanych w kraju, bo mamy i kontrapasy, i rowerowe śluzy, i monitorowane parkingi dla jednośladów. To nie wszyscy to mają w Gdańsku. Tak. To wszystko jest. No, znakomicie. Dobrze się zaczęło, panie Marcinie. Pierwsze koty za płoty. Drugie pytanie w takim razie. Który z symboli występuje podwójnie, zarówno na fladze, jak i na herbie Gdańska? To wystarczy się przyjrzeć. Czy to czerwona tarcza, czy złota korona, czy może srebrny krzyż?
2: No, chyba krzyż.
1: Nie chyba, tak, a na pewno, tak. Srebrny krzyż, nawet 2 srebrne krzyże na czerwonym tle. Tak, to jeden z symboli herbu Gdańska. One symbolizują taką przynależność Gdańska do Królestwa Polskiego i w ogóle takie znaczenie miasta w historii Polski, którego przecież nikt nie śmie podważać. Dobrze, trzecie pytanie w takim razie. Najlepszy punkt widokowy leżące na terenie Grodziska to Góra Gradowa, Góra Kościelna czy Góra Kozacza?
2: Oj, ja tak niestety nie znam tego miejsca za bardzo. No będę strzelał B może, Kościelna?
1: Nie, to jest Góra Gradowa, nie. Słynna Góra Gradowa. No to wszyscy turyści tam się udają, a pana tam jeszcze nie było, panie Marcinie. To musi pan nadrobić, koniecznie. To najlepszy punkt widokowy w Śródmieściu, więc w ogóle warto tam się udać, także polecam. No jedna skucha, ale to spokojnie, jedziemy dalej, nie przejmujemy się. Czwarte pytanie dotyczy takiego programu realizowanego w Gdańsku, Trzeci Wiek w Zdrowiu. A moje pytanie brzmi, co jest celem tego programu? Trzeci Wiek w Zdrowiu, tak się nazywa. Czy to ocena stanu zdrowia i prowadzenie ćwiczeń ruchowych dla seniorów, cykliczne, czy mobilne badania profilaktyczne, czy może same pogadanki tematyczne? Jak się panu wydaje?
2: Ja bym powiedział, że to jest odpowiedź A, bo moja mama się tym zainteresowała, więc chyba to będzie A.
1: Tak, oczywiście A, tak. I ten program

0: Na pewno, że Fahrenheit. Na bank.
1: Tak, oczywiście na bank, oczywiście, że tak. Urodzony w Gdańsku 24 maja 1686 roku. Wynalazł termometr rtęciowy, no i oczywiście tą skalę temperatur, prawda, od jego nazwiska nazwaną, która jest używana w niektórych krajach anglosaskich do dziś. No właśnie, dokładnie. Czy to już były wszystkie pytania? Raz, dwa, trzy, tak, pięć pytań, no proszę, jak to szybko nam poszło, panie Marcinie. A myślałam, że jeszcze jedno nam zostało, a tu nie, proszę, tak się miło rozmawia, że już pięć pękło. Z tego, co pamiętam, była jedna tylko, tak, zła odpowiedź,
0: tak,
1: więc
0: jedna z kucha.
1: Więc jedna z kucha, jak najbardziej możemy to sobie przebaczyć, panie Marcinie. W związku z tym ja panu serdecznie gratuluję, oczywiście gadżety radia należą do pana.
0: Bardzo dziękuję.
1: Domyślam się, że z mamą się pewnie pan podzieli, prawda?
0: Tymi gadżetami. Tak, mama jest słuchaczką zapaloną.
1: No właśnie, pewnie teraz słuchała i tak sobie po cichu odpowiadała, troszeczkę panu pomagała.
0: To pewnie wiedziała więcej.
1: Proszę namówić mamę w takim razie, niech też weźmie udział w quizie. Niech jasne, się sprawdzi, jasne. Panie jasne. Marcinie. Panie Marcinie, dziękuję pięknie, serdeczne pozdrowienia.
0: Dziękuję, wszystkich pozdrawiam, bardzo dziękuję.
1: A ja oczywiście zapraszam państwa na kolejny quiz o Gdańsku już niebawem w Gdańsku, czyli na znanych państwu często
2: Audycja rozrywkowa.
3: Biegniemy i pomagamy, oddając krew. Akcja Ultra Krew. Każdy ma swój krwioobieg. To akcja, podczas której można włączyć się do biegu, którego trasa wynosi 550 km wzdłuż polskiego wybrzeża. Edyta Stańczyk, witam. Jest ze mną organizator tej wspaniałej akcji, pan Jacek Bastian, prezes zarządu Stowarzyszenia Ultra Krew. Witam pana serdecznie.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Właśnie, no przepiękna, wspaniała inicjatywa, ale no właśnie, co było inspiracją i od czego to się wszystko zaczęło?
4: Zaczęło się od zakładu kiedyś na samym początku, bo tak naprawdę Ultra Krew miała być tylko jedyny raz. Natomiast wyszła z tego piękna akcja ogólnopolska. Za nami też trzy ogólnopolskie edycje letnie. I sport jest dla nas narzędziem do promocji krwiodawstwa. To jest statystycznie uratowanie ponad 76 tysięcy osób. I to jest ten najważniejszy efekt Ultra Krwi.
3: No coś pięknego. Początki, zakład. O co ten zakład?
4: To był zakład o życie. Wtedy dwie rzeczy wydawały się zupełnie jakby niemożliwe. Z jednej strony właśnie powrót do zdrowia, z drugiej strony pokonanie tej całej linii brzegowej Bałtyku, bo edycja zimowa to jest pokonanie 554 km po plaży, bez względu na pogodę. Pierwotnie pomysł był, żeby to było wcześniej, natomiast ja też uznałem, że ma być trudno, tak, ponieważ osoba, która potrzebuje krwi, tak naprawdę ją pogoda nie interesuje, ma to tak naprawdę w nosie, tak się wyrażę. I dlatego zimą, i tak się wydarzyło, że ta pierwsza edycja, trafiliśmy na największy sztorm od 25 lat. Ja zadzwoniłem do moich przyjaciół i zrobiliśmy to wspólnie. Jest nas też coraz więcej. Od samego początku wspiera nas mistrz olimpijski Adam Korol, który co roku, począwszy od drugiej edycji, wtedy już była akcja ogólnopolska, mamy bieg i marsz między molami.
3: Bo to nie jest tak, że każdy musi przebiec te 550 kilometrów. Chodzi o to, że każdy się może włączyć na etapie poszczególnym, prawda? Że my sobie tutaj w Trójmieście na przykład przebiegniemy albo przemaszerujemy, bo taka opcja też jest, prawda?
4: Tak, dokładnie. W każdej edycji i w tej też tej niedawno zakończonej części sportowej my pokonujemy jako nasz zespół całe wybrzeże Bałtyku i dla nas to nie jest co do zasady sztafeta. Natomiast każdy może do nas przyjść, przybić piątkę, wspólnie z nami pokonać kilka kilometrów piechotą. Jak ktoś ma ochotę do biegania, no to oczywiście może być do przodu i wracać, ponieważ dla nas jest to bardziej marszobieg niż bieg, no bo naprawdę my plażę nazywamy profesorem plażą i on w tym roku nam na trasie postawił naprawdę bardzo trudne warunki. Jeszcze raz chciałbym tylko jakby powiedzieć, bo jest część sportowa, natomiast tą najważniejszą częścią zespołu sportowego to jest zespół wsparcia, bo to on nas zabezpiecza. My dzięki nim tak naprawdę mamy to poczucie bezpieczeństwa, jakby cokolwiek się wydarzyło, właśnie, nie wiem, mokre, nie daj Boże, jakaś kontuzja, to zespół wsparcia do nas po prostu dotrze i to są najwięksi maherzy części sportowej.
3: A co to są za ludzie? W sensie, że
4: to jest zespół, to są nasi przyjaciele, to są członkowie zespołu.
3: Silna grupa wsparcia.
4: My na plaży często mówimy, że są aniołowie ultra krwi i tak też jest po prostu. I jeżeli tutaj nas słuchają i jeszcze raz wszędzie o tym mówię, natomiast to oni są bohaterami ultra krwi. Nie my na plaży, tylko oni, bo nas zabezpieczają i my dzięki temu wiemy, jakby używając też może takiej terminologii marynistycznej, są naszą latarnią i zabezpieczają.

0: pytają nam całą trasę.
1: No to szacunek. Szacunek też tym wszystkim, którzy oddają tę krew, tak? Bo zasada jest taka. Oddają krew i mogę biec.
0: To jest niezależne od siebie.
1: Jak to jest właśnie pomyślane?
0: Cała ultrakrew, ona się rozpoczyna zawsze 1 grudnia i trwa do końca stycznia i w tym czasie w całym kraju trwa zbiórka krwi i jej składników na hasło ultrakrew. My promujemy krwiodawstwo, ale też aktywność sportową. Dlatego z jednej strony mamy tą część sportową, mamy własną aplikację mobilną GoKrew. Ona też zaprasza ludzi po pierwsze do takiej aktywności na świeżym powietrzu. Tam też jest wyzwanie sportowe, ale też do tworzenia własnej historii krwiodawstwa. Bardzo wiele ludzi z różnych powodów tej krwi nie może oddawać. My zachęcamy te osoby do bycia z nami tak samo, tak właśnie, żeby zadbali o ten swój krwiobieg przysłowiowy. Aktywność sportowa to troszkę więcej energii. Z drugiej strony te osoby, które nie mogą oddawać krwi, naprawdę mają równie ważne zadanie do wykonania, a tym zadaniem jest właśnie zachęcenie kogoś, kto może, do oddawania krwi. Tutaj bardzo często też panowie potrzebują takiego zewnętrznego wsparcia. Ja też bardzo często na zbiórkach krwi, kiedy widzę, że panie są w ciąży, tak samo to panom uzmysławiam, że jak będzie rozwiązanie, to być może będzie potrzebna krew. Tak też zaczęła się moja przygoda z krwiodawstwem, właśnie od urodzin mojego najstarszego syna, kiedy żona musiała przyjąć dwie jednostki krwi. I ja wtedy powiedziałem, okej, no to teraz muszę spłacić swój dług. I tak się też zaczęła moja historia. Ultrakrew jest absolutnie dla każdego, bez względu na wiek, bo na trasie, okej, to było parę metrów, ale mała Majka, która miała w trakcie ultrakrwi swój roczek, zrobiła pierwsze metry. To jest chyba nasz oficjalny najmłodszy członek ultrakrwi. Dziecko oczywiście z naszego zespołu, Sebastiana i Sylwii. Ale też osoby, które właśnie nie mogą oddawać krwi. Są osoby, które też ze względu na swój wiek, nawet nie są aktywne jakby tak fizycznie, ale przychodzą do nas na plaży i dają nam taką piątkę. Nic więcej. Ale to są takie rzeczy, które po pierwsze nas podnoszą na duchu na tej trasie ultrakrwi, ale dają nam taką siłę, ale też pokazują przede wszystkim, że ta akcja żyje, bo ta akcja będzie żyła tak długo, jak po prostu ludzie będą chcieli być z nami na te różne sposoby, bo to często o tym tak właśnie mówimy, że z ultrakrwią można być na różne sposoby.
1: W perspektywie letnia, prawda?
0: Edycja. W perspektywie letnia, w międzyczasie oczywiście każdego zachęcamy i do ruchu, do oddawania krwi i też do bycia z nami poprzez aplikację mobilną i też robienia swojej prywatnej całej trasy ultrakrwi. Natomiast edycja letnia ultrakrwi zakończy się 31 sierpnia.
1: No tak, i teraz sobie pomyślmy, ktoś sobie tak myśli, no super, aplikacja, ważna rzecz, fajnie, że można ją sobie zainstalować, GoKrew?
0: Aplikacja GoKrew, to jest bardzo ważne, GoKrew nie ma żadnych reklam.
1: Świetnie, ale druga sprawa, no chciałbym się jakoś przygotować do tej edycji letniej, jeśli nie mam tej kondycji najlepszej, zdążę, co robić?
0: Przede wszystkim wyjść z domu. Myślę, że stara maksyma biegacza, połowa sukcesów w treningu, to jest wyjść z domu. Najlepiej nie brać z sobą kluczy. To jak ktoś wyjdzie z domu, to wtedy trzeba się ruszać.
1: Nie wiem, zacząć od marszu, a potem sukcesywnie. Czy wziąć sobie od razu trenera, żeby robić to dobrze?
0: Jeżeli ktoś nie myśli o wyczynie, to naprawdę chodzi o to, żeby naprawdę wyjść z domu i zacząć się ruszać. I później ciało same podpowiada. Jak ktoś zaczyna od marszu, no to powinien być taki marszobieg, powinien być może bieg. Chodzi o to, żeby też na początku zacząć w własnej strefie komfortu. Zadbać o naprawdę o dobry sprzęt, dobre buty. Ja często obserwuję, bo niedaleko miejsca, gdzie mieszkam, kiedyś została wybudowana ścieżka rowerowa. I to było fantastyczne, bo nagle nastąpiła eksplozja ludzi, którzy chcą się ruszać. I też pojawiło się wiele osób, które tam właśnie zaczynało swoje boje takie treningowe. To były osoby z nadwagą. Tylko do tego były naprawdę źle przygotowane. Chodzi o buty, to były osoby w tenisówkach i tak dalej, a zaczęły biegać. I tam w zasadzie na tej całej trasie powinny być tylko reklamy ortopedów i fizjoterapeutów, bo myślę, że część z tych ludzi, która tam tak zaczęła mocno trenować, rzeczywiście mogła się nabawić kontuzji. Po pierwsze słuchać swojego ciała, bo to ciało nam podpowiada. Jeżeli coś boli, no to po prostu przejść gdzieś tam do marszu. Świadomie robić rozgrzewki, bo bardzo często osoby zapominają o rozgrzewce.
1: Bardzo dziękujemy za tę piękną inicjatywę. Ja przypomnę, pan Jacek Bastian, Stowarzyszenie Ultrakrew.
2: Radio Złote Przeboje Trefle 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście. To jest Radio Złote Przeboje.

0: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
1: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
0: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
2: Reklama.

0: najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
1: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
0: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytułu. Popularnym projektu jest Orlen.
2: Reklama.

0: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
1: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
0: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.